sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

się, że nie ucieknę. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Halo Radio. Chciałbym
1: pisać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia i Ława.
5: Dominik Jaskulski.
6: Temat specjalny, tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
5: Tym bardziej, że powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Nagrodę główną i nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
7: Tytuł tej nowej powieści to Chłód. Trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów. I kiedy zobaczyłam, jak wielkie, mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rudki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień. Że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze. Oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu, i więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
5: A więc zachęcamy. Książka jest już na rynku wydawniczym. Chciałbym z tobą porozmawiać jeszcze o twoich wcześniejszych publikacjach i właściwie tych też związanych z Nagroną, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat, przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji. Jest to niecodzienna praca, no i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
7: No to ja przy okazji zapowiem może taką rzecz, ponieważ w tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. I tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach. Raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski. I po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. W tym roku ja będę trenerką. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Przyznam szczerze, że mam dwa marzenia na ten rok. Pierwsze, bardzo chciałam być trenerką na tym festiwalu i ono się spełniło. A drugie to takie, żeby zainteresować producentów scenariuszem Szeptu, nad którym sama pracuję. No i właśnie, może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. I znowu nie chcę za dużo zdradzać czytelnikom, bardzo ciężko się mówi o kryminałach, no bo tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, tych z Iławy, ale też w ogóle z całej Polski, żeby się z tą powieścią zapoznać, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny, więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
5: W tym roku zamierzasz wydać dwie książki. Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz je do kolejnej pracy. No właśnie trochę chcę o to zapytać, bo to dużo zajęć i dużo czasu trzeba chyba poświęcić na napisanie tych książek. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
7: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Bardzo długo się myśli i dochodzi do pewnych rozwiązań fabularnych. Nawet wczoraj sobie myślałam o tym, że chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy, ponieważ teraz pracuję nad książką tak naprawdę od stycznia, prowadzę równolegle research, więc dowiaduję się nowych rzeczy, ale też właśnie do tego, że sama dochodzę do bardzo różnych wniosków.
5: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
7: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory, że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku. To znaczy, bardzo mocno stawiam w nich na emocje. To jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych. I ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników. Czy mamy taką przestrzeń w Polsce, dla takich książek. No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
5: A jak oceniasz Iławę? Bo wiem, że mieszkasz tu od niedawna. Co byś chciała tu zmienić albo co dostrzegasz jako punkty takie naprawdę ciekawe, które mogą zainteresować te osoby, które nigdy tu nie były?
7: Bardzo podoba mi się to miasto i przyznam szczerze, że nawet w tej powieści w Chłodzie zmieniłam napis na skrzydełku książki, ponieważ do tej pory miałam tam informację, że uwielbiam przeprowadzki, a w Chłodzie pojawia się zdanie, że znalazłam w Iławie swoją przystań, więc jest to miejsce, w którym planuję już zostać. Nie wyobrażam sobie przeprowadzić się gdzieś dalej. Natomiast bardzo bym chciała, żeby powstał jakiś taki festiwal, który będzie promował nasze miasto jako taką kolebkę właśnie różnych kulturalnych aktywności, bo widzę, że mamy ogromny potencjał.
5: Mówi się o tobie, że jesteś obecnie jedną z najlepszych pisarek w Polsce. Ludzie sięgają po twoje książki. No właśnie, jesteś z tego zadowolona? Czy też może jest to kłopot, bo rodzi się pewna presja, że trzeba utrzymać pewien styl, no i szukać znowu czegoś ciekawego?
7: Przyznam szczerze, że to są dokładnie te dwie emocje, czyli z jednej strony jest to naprawdę taki motor do działania, a z drugiej strony jest jednak we mnie lęk i troszkę się boję, czy na przykład za każdym razem, jak wydaję powieść, czy tym razem nie przesadziłam, czy ona nie jest może aż zbyt poważna, czy może nie powinnam trochę więcej położyć nacisku na jakąś taką, nie wiem, sensacyjność. Natomiast zawsze wygrywa u mnie jakieś takie poczucie odpowiedzialności, to znaczy ja uważam, że mam ogromny przywilej, że piszę powieści i jeżeli ktoś po moją książkę sięga, to ja bym chciała, żeby został z jakąś refleksją, myślą, żeby dowiedział się czegoś nowego o sobie lub o innych ludziach. To jest cel taki nadrzędny, który mi przyświeca i sobie myślę, że będę pisała tak długo, dopóki ludzie będą chcieli o tym czytać i mam taką nadzieję, że tak już będzie zawsze. No a jeśli nie, to prawdopodobnie wrócę do dziennikarstwa i nadal będę pisała o ludziach, bo z tego też się wywodzi jakby mój fach. Pisałam w gazetach, co prawda krótkie formy to jest zupełnie coś innego niż pisanie długiej fabuły, natomiast stąd się też chyba wzięła moja taka uważność na drugiego człowieka.
5: Mówiła Weronika Matnia, iławska pisarka.
6: Zmieniamy temat.
5: I ruszamy na kolejną wędrówkę po okolicach Iławy. W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to Zielona Klasa w Szkółce Leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jeziora i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej Zielonej Szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat, zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę, częściowo idziemy asfaltem, potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca, jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. Można tam w ten sposób spędzić czas. Sam ośrodek w Sarnówku jest miejscem urokliwym, jest zaplecze do uprawiania sportów wodnych, no i oczywiście idąc dalej brzegiem jeziora Jeziorak. Las niesamowity, często odwiedzane przez miłośników historii, którzy wykrywaczami próbują odnaleźć resztki pozostawionych przedmiotów, zwłaszcza tych z okresu II wojny światowej. No taka historia, która miała miejsce tam parę lat temu, odnaleziono oczywiście zasobniki żołnierzy niemieckich. W ten sposób udało się dotrzeć do rodzin tych zaginionych osób, no i wreszcie zakończyć pewien etap historii. Do Sarnówka często przyjeżdżają miłośnicy przyrody, którzy chcą nieco się schować, prowadzić badania, mieć więcej swobody, no i oczywiście czerpać z tej pięknej natury.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski. Gorąco witamy. W tym programie dowiecie się, jak budowano kolej w Iławie, no i oczywiście jak ważna była to inwestycja, która sprawiła, że miasto wciąż się rozwija. O tym wszystkim już teraz w Meloradiu mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: Żeby mówić o dotarciu do Iławy cywilizacji, takie przez duże C, to należy się cofnąć do połowy XIX wieku. Iława jest miejscem, gdzie docierają dwa szlaki. Szlak wodny, czyli kanał Elbląski, 1860 rok, 62, 63. Iława na wielkim szlaku kanału Elbląskiego. Tu w zasadzie kończy się kanał Elbląski, ale Iławianin mówi, że tu się zaczyna. Czyli można było wtedy przedostać się z Iławy kanałem Iławskim i jeziorem Jeziorak, no i później dalej pochylniami aż do samego Elbląga, czyli w zasadzie nad morze. I to był pierwszy niezwykle ważny element, który tą cywilizację do Iławy przyniósł. Drugim i chyba tym ważniejszym elementem była kolej. Czyli mamy rok 1872, do Iławy dociera linia kolejowa. Była to linia kolejowa, która łączyła Berlin, Poznań, Toruń, Iławę i później dalej Ostródę oraz Olsztyn i ona szła dalej aż na północ w kierunku do Wystrucia, a później nawet do Królewca. Czyli 1 sierpnia dokładnie 1872 roku w Iławie uroczyście otwarta jest linia kolejowa, łącząca powiedzmy wschód za. Dokładnie 4 lata później, w 1876 roku, mamy drugą linię kolejową łączącą Gdańsk poprzez Iławę z Mławą, a później w konsekwencji również z Warszawą. No i mamy skrzyżowanie tych dwóch szlaków kolejowych, czyli północ, południe, wschód, zachód i mamy duży węzeł Iława. To był Hauptbahnhof, czyli dworzec główny. Pierwotnie nazywał się w ogóle dworzec Iława Wschodnia. Do tego musimy jeszcze dodać ten pierwszy dworzec tak naprawdę, bo my się zachwycamy dworcem Iława Główna. Tym pierwszym tak naprawdę dworcem była Iława Miasto. Tak, to on był pierwszy. Dopiero w 1876 roku powstaje myśl pobudowania tutaj dworca. I tak naprawdę powstaje najpierw prowizorka, a dopiero później mamy duży, piękny z 1905 roku dworzec Iława Główna. Należy również o tym pamiętać, że kolej, która tu dociera do Iławy, to kolej przecież parowa, czyli równolegle z budową linii kolejowej do Iławy powstaje wieża ciśnień. Ta kolejowa wieża ciśnień, którą Państwo widzicie przyjeżdżając do Iławy, nie sposób jej nie zauważyć, czy wyjeżdżając z niej przy samym dworcu szachulcowy budynek z cegły i jest to ta pierwsza wieża ciśnień. Obok niej mamy drugą, czyli mamy, to jest rok 1872 i to jest ciekawostka, kochani, że jest to budynek, który nie jest zabytkiem. Tak jest. Obok mamy grzybek, tak zwany grzybek, druga wieża ciśnień z 1905 roku i to już jest zabytek. Tamta nie jest. No taka to ciekawostka związana z Iławą. I te dwie wieże ciśnień obsługują parowozy przyjeżdżające do stacji Iława Główna, dostarczając do niej wodę. Niemcy byli mądrymi ludźmi, dlatego do tych wież ciśnień dostaje się tak zwana woda techniczna. Czyli to nie jest oczyszczona, to nie jest woda, która się dostaje z iławskich zakładów dostarczających wodę, tylko jest trochę woda zanieczyszczona, bo czystej nie było potrzeby, żeby ona docierała do pociągu. No i zaczyna się. No i zaczyna się zresztą, Państwa, trzeba powiedzieć, że to tak naprawdę kolej, może słowo zamordowała jest jakimś nadużyciem, ale to kolej pomniejszyła rolę kanału Elbląskiego, bo to kanał Elbląski miał ruszyć nie tylko w Iławie, ale na całym szlaku od Iławy aż do samego Elbląga gospodarkę. To kanał, to barki oberlandzkie miały transportować zboże, miały transportować miód, no to wszystko, co szło, miał być to kanał, który miał służyć transportowi drewna, zboża, wszystkich towarów rolniczych i z powrotem również tych towarów jakichś tam luksusowych dostarczonych tutaj do Iławy. Czyli mamy 1862-63. Już niecałe 10 lat później powstaje kolej. I to tak naprawdę kolej bardzo umniejszyła rolę, a później ograniczyła ją rolę kanału elbląskiego do typowo tylko turystycznej atrakcji. Tak naprawdę kolej ruszyła tak już naprawdę z impetem rozwój gospodarczy Iławy, bo proszę Państwa, do 1876, nawet do 1880 roku Iława była niewielką mieściną, około 2000 mieszkańców, także był to jakieś prowincjonalne miasteczko, które no dopiero ruszało z tym wszystkim, ruszało z rozwojem gospodarczym, czyli pierwsze kanał, drugie kolej, no i trzecie to oczywiście wojsko, które już postawiło takie kropki na i, że jest to, to będzie naprawdę rozwój gospodarczy oparty o kolej i o wojsko. Już wtedy, w latach 80., 90., XIX wieku, dowodzący armią niemiecką, feldmarszałek von Moltke, wiedział, znaczy może był takie prorocze zdanie wypowiedział, że przyszłą wojnę wygra kolej. Co to oznaczało? Że szybki, sprawny, błyskawiczny transport wojska z jednego miejsca w drugie, on zapewni, czyli mobilność wojska, zapewni zwycięstwo. I tak rzeczywiście było. Von Moltke był takim wizjonerem, który miał rację. No i tutaj, jak Państwo wiecie, przecież kilkanaście kilometrów od Iławy była granica, która no, z Cesarstwem Rosyjskim, a już od roku 1880-82 roku, było wiadomo, że nie zawsze będąca w historii pewnikiem rzeczywistość, że Niemcy rywalizowały z Rosją. Zazwyczaj tutaj nasi zaborcy, Rosja i Niemcy, szły raczej ręka w rękę. Było im po drodze. Tu natomiast rodzące się sojusze, czyli Entanta i państwa centralne, no wiadomo było, że te dwa państwa z sobą będą w przyszłości, jeżeli takowy konflikt wybuchnie, będą po dwóch różnych stronach. Dlatego Niemcy wiedzieli, że tu te granice trzeba umocnić, a kolej to ułatwiała, czyli transport materiałów do budowy trzech dużych, koszar w Iławie, czyli koszary Blichera, koszary Hindenburga, czy koszary Yorka, czyli szpital, koszary Blichera, czyli zakład karny i koszary Hindenburga, to dzisiejsze, czy no, świętej pamięci zakłady IZNS, czyli WCS, tak? To były te trzy takie i tu, kochani, o tym decydowała kolej, o szybkości rozwoju Iławy, o takiej dynamice tego rozwoju decydowała kolej. Zresztą nie od parady mówi się, że gdy kolej dotarła, to Iława zaczęła, nie kolej zaczęła ciążyć do Iławy, tylko Iława do kolei. Czyli mamy Stare Miasto, mamy ulicę Kaiserstrasse, dzisiejsza ulica Niepodległości i proszę Państwa, miasto nie poszło w inną stronę, tylko poszło w stronę dworca. Rozwój poszedł w stronę dworca, bo tam była kolej. Hotele w stronę kolei, restauracje w stronę kolei, główne ulice. Wszystko zaczęło ciążyć tam ku tym, bo od Starego Miasta do dworca głównego wtedy było 2,5 kilometra. My musimy, kochani, musimy mieć inną perspektywę patrzenia na odległości. Wtedy 2,5 kilometra to był naprawdę szmat drogi. Czym się poruszano? Pieszo albo konno. My teraz rowerem jesteśmy w 3 minuty czy w 5. Samochodem jesteśmy w kilka minut. Wtedy to była zupełnie inna perspektywa patrzenia na odległości. Dlatego ta kolej jakby przyciągała. Tutaj inwestorzy przyjeżdżali, kochani, nad samym jeziorakiem, czy po drodze na stację mamy hotele, gasthausy, no tak, czyli takie, powiedzmy, motele współczesne, tak? To wszystko robi kolej. To wszystko dzięki kolei. Restauracje, tutaj przyjeżdżają ludzie, robią interesy, więc się muszą zatrzymać. Po co miał zasuwać do centrum miasta, kiedy miał gasthaus bardzo bliziutko dworca głównego? Nawet w trakcie działań wojennych Niemcy doskonale wiedzieli, że jest to Iława jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym. Już wtedy. Dlatego mamy przecież przy parowozowni schrony. No i to nie przez przypadek, tam są cały korytarz schronów i oczywiście tam przy parowozowni powstaje trzecia kolejowa wieża ciśni. I to jest też ciekawostka dla słuchaczy Meloradio. Kochani, mamy zbudowaną w 1943 roku najwyższy do dzisiaj murowany budynek nie tylko Iława, ale powiatu jawskiego. To jest kolejowa wieża ciśnień przy dworcu Iława Główna. 45 metrów wysokości. Taka może w dramatycznych okolicznościach ta wieża powstała, ponieważ ona została zbudowana rękoma jeńców wojennych, jeńców niemieckich, niemieckiego obozu w Stutthofie. I to byli głównie jeńcy polscy, rosyjscy. No mówi się, że nawet około 5 do 10 10 tysięcy mogło się przewinąć przez ten obóz. Czyli w czasie wojny przez Iławę przechodziły naprawdę olbrzymie ilości transportów, jeżeli chodzi o wojsko, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, czyli materiały do prowadzenia wojny. Przez Iławę wielokrotnie przejeżdżał przywódca III Rzeszy, Adolf H., który tu jadąc do Wilczego Szańca, no może częściej zmieniał te trasy, bo nie chciał, żeby tam było wiadomo dokładnie, jakim transportem jeździe. Więc, ale na pewno przez Iławę wielokrotnie tutaj przejeżdżał. Więc Iława była niezwykle ważnym węzłem. Tak mówię, i zaopatrzenie wojsko, i same wojsko. Pod koniec wojny Niemcy też wiedzieli doskonale o tym, że należy to miejsce chronić, ponieważ jest to miejsce do ewentualnej ewakuacji później wojsk niemieckich. Także w czasie natarcia wojsk sowieckich, w czasie ofensywy styczniowej 1945 roku, tu Iława też była niezwykle ważnym elementem obrony czy wycofania się wojsk niemieckich i Niemcy do końca prowadzili akcję ewakuacyjną. Pewno błędem Niemców było to, że bardzo późno zarządzili ewakuację Iławy. I to był, mówię, błąd, ponieważ nie udało się ewakuować wszystkich mieszkańców Iławy. Z racji znamy taką historię, że ostatni pociąg, który odjeżdżał, odjechał ze stacji Iława Miasto i w tym czasie już do Iławy Miasto podjeżdżały sowieckie czołgi. Jeden z czołgów oddał strzał, dostał ostatni wagon, ten wagon się wykoleił. Jeszcze przez kilka dni nawet tam w tym wykolejonym wagonie były trupy ludzi, którzy nie zdążyli uciec. Ten skład na szczęście odjechał, na szczęście dla Niemców, no bo to byli cywilni, wszyscy udało się odjechać, więc do końca prowadzona akcja ewakuacyjna. No i mamy 45 rok, jedni okupanci, czy jedni, trudno, Niemcy nad okupantami tutaj byli gospodarzami od 1305 roku, no ale Niemcy się wycofali, a wkroczyła tutaj Armia Czerwona. No i się zaczęło. Miasto praktycznie wyludnione na 14 tysięcy mieszkańców po zakończeniu działań wojennych tak naprawdę do swojej tożsamości, może nie niemieckiej, może nie mazurskiej, tylko kto ty jesteś? Niemiec? Nein, Polak? Nie, a kto? No tutejszy, Iławiak. Były takie historie, ponieważ były to małżeństwa mieszane. Bardziej się jak gdyby sugerowano, żeby się przyznawali do takiej narodowości mazurskiej. To było bardziej takie tolerowane jeszcze przez Rosjan. No i zaczęło się. Rosjanie w czasie ataku na Iławę, to jeszcze wrócę na chwileczkę do działań wojennych, zbombardowali Iławę. No, słowo bombardowali jest takie może trochę nadużyciem. Zresztą jedna bomba trafiła w szkołę zawodową, tam jakieś tam magazyny, jakieś tam czy coś, jakieś tam warsztaty, a druga bomba trafiła niezbyt ważny gospodarczy budynek przy stacji. Rosjanie celowo stacji nie niszczyli, dopiero się wycofali to, co robi, ponieważ ona ułatwiała, znowu kolej ułatwiała grabieży. Wejście, ograbienie, kradzież, dewastacja, niszczenie barbarzyńskie, no i później albo idziemy dalej, bo się wycofujemy. Ponieważ Rosjanie kradli, grabili, wszystkie transporty szły do nieistniejących już niestety nad jeziorakiem hurtowni. Tam nastąpiły takie specjalne oddziały, one segregowały, co już należy wywieźć, co może poczekać, co na końcu, a co jest niezbyt potrzebne, może poczekać na sam koniec i to wywożono. Szacuje się, że dziennie mogło nawet do 50 wagonów przez cały styczeń, luty, aż do samego kwietnia wyjeżdżać z Iławy. No kochani, 357 zakładów rzemieślniczych i przemysłowych w Iławie. To było naprawdę piękne, bogate miasto, a Rosjanie do końca kwietnia grabili, grabili, grabili i wywozili. Niestety kolej im to ułatwiała. Podobno, gdy odjeżdżały ostatnie transporty, Rosjanie nawet po przejechaniu kilkuset metrów wyskakiwali, albo jeńcy, albo oni, rozkręcali tory kładli na ten ostatni wagon i jechali dalej. Ta sama historia później. I kolejne tory tak niszczyli. No tacy, no, mamy nawet relacje kolejarzy, którzy zaczęli przejmować czy w Iławie, czy w Olsztynie, iławscy kolejarze po Rosjanach, no to na sam koniec jeszcze jak wychodzili, to w jakieś urządzenia elektryczne, które były jeszcze jakieś serie z automatu oddali, żeby zniszczyć, żeby Polacy z tego korzystać nie musieli. No proszę Państwa, no Rosjanie tu wkroczyli do Niemiec. Dla Rosjan to była III Rzesza, Deutsch Eilau. Jest takie słynne powiedzenie, którym posługiwała się armia rosyjska, nie wie to Armii Czerwonej, ale Rosjanie. Mówi tak, что это за война, когда Германия не горит? Czyli co to za wojna, jeżeli Niemcy nie płoną? No i skutecznie to tutaj robili, no ponieważ traktowali Iławę, no proszę Państwa, no skoro rosyjski pułkownik w miarę rozgarnięty przeczytał Deutsch Eilau, no to wiedział, że Deutsch, no to jest niemieckie. Był taki jeden z dowódców rosyjski, Tuman jakiś, który zamiast przeczytać Eilau, przeczytał Lubau, czy Lubawa. No i Lubawie też się niechcący dostało, bo myślę, że to jest Eilau właśnie Rusek. I część Część Lubawy też spalili łącznie z pięknym budynkiem Banku Spółdzielczego w Lubawie. To podobno przez pomyłkę, tak mówią lubawianie, że oni myśleli, że wkraczają do Ajlau, a nie Lubał, no i też część spalili. Tak.
5: Wracamy do Iławy. Takie było zdjęcie, wtrącę się nieco. Przed dworcem stoją bodajże Shermany, ale już nie jestem pewien. Chodzi oczywiście o czołgi i czy w związku z tym prowadzono tu w tym okresie działania wojenne.
0: Były walki, natomiast nie w samej Iławie. No w samej Iławie może jakieś tam pojedyncze oddziały, jakieś Hitlerjugend, czy jakieś oddziały złożone ze starszych ludzi, którzy tam wyposażone w jakieś tam haubice, czy jakieś inne, że bronili. Natomiast same walki odbywały się przy podejściu od strony Lubawy do Iławy.
5: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
5: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziś sporo będziemy mówić na temat zmian, jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach w tej placówce. Jakbyś nam trochę przybliżyła właśnie, o co chodzi z tymi nowymi projektami, bo jest ich naprawdę sporo.
7: Zdecydowanie w naszej bibliotece cały czas coś się dzieje. Nie ukrywamy, że oczywiście biblioteka dla dzieci i młodzieży przeszła remont, znajduje się w dawnej czytelni, natomiast dział, który był dawną biblioteką dla dzieci, zamienił się w dosyć nietypową przestrzeń. W tej przestrzeni mamy organizowanie wydarzeń, czyli spotkania autorskie, spotkania podróżnicze, warsztaty, ale również prowadzimy czytelnię regionalną, czyli zbieramy wszelkie książki związane nie tylko z Iławą, ale ogólnie z Warmią, Mazurami, Oberlandem. Nie ukrywam też, że ten dział ruszy dopiero oficjalnie 2 września podczas Wojewódzkiej Konferencji Regionalnej, natomiast już teraz roboczo oczywiście zachęcamy Państwa do użytkowania z naszego księgozbioru.
5: Wiem, że niektóre działy zostały przesunięte w ogóle w inne miejsca, niektóre stworzyły się jakby na nowo. To na pewno interesuje czytelników, bo teraz można podążać po tych miejscach w sposób naprawdę ciekawy, no bo też pewnie inne, a z drugiej strony widzimy, że te pomieszczenia są na nowo przygotowane.
7: Zgadza się. Kontynuujemy czytelnię regionalną. Zbiory, które znajdowały się wcześniej w naszej czytelni, oczywiście dalej mamy. Kontynuujemy pozyskiwanie dokumentów życia społecznego, czyli wszelkie druki ulotne, wszelkie kalendarze, wszelkie mapy. Wszystko, co tak naprawdę pokazuje, jak żyjemy dziś, ponieważ za kilka lat to nasze życie się zmieni i wtedy możemy sobie porównać. Na takim przykładzie, który ja często przytaczam, zwłaszcza młodzieży, która nas odwiedza, to jest po prostu bilet autobusowy. Mamy bilety sprzed kilku lat. Dzisiaj już te bilety zupełnie inaczej wyglądają, ale za kilka lat tych biletów praktycznie w ogóle nie będzie, bo już mamy aplikację. To pokazuje nam, jak to życie się zmienia i nadaje nam tempa. Nie ukrywam, że

0: Państwa w domu, jak i u nas w bibliotece. Nie robimy czegoś na zasadzie, że tutaj konkretnie musi przyjść pani czy pan, siadamy i robimy taki pokój przesłuchań. Chodzi nam przede wszystkim o zachowanie komfortu, bo musi to być też taka przestrzeń na różnego typu emocje. Jednak kiedy opowiadamy o swoim życiu, o wspomnieniach, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się Iławy, pojawiają się różnego typu wzruszenia, pojawiają się różne złości, pojawiają się też smutki, więc to ma być przede wszystkim dla naszych rozmówców komfortowe i bezpieczne. Po nagraniu tych wideo zabezpieczymy je i opracujemy w naszym dziale i będzie z nich można korzystać jedynie tutaj na miejscu. Fragment, który będzie przekazany do OSY, będzie to fragment jedynie dwuminutowy, czyli taki zwiastun, który ma zapowiedzieć, co w tym materiale znajdziemy. Chcemy też robić docelowo takie spotkania z mieszkańcami, na których będziemy też pokazywać te filmy. Natomiast jeśli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć ten film w całości, jak najbardziej nasz dział to oczywiście Państwu zapewni.
1: Czy każdy może się zgłosić? Czy też macie jakiś, powiedzmy, klucz do tego, żeby wyławiać te osoby, które są związane z historią, czy też jakimiś ważnymi miejskimi wydarzeniami? Czy też to po prostu mogą być osoby, które opowiedzą o swoich wspomnieniach, bo tak czują, bo tak myślą i że to jest bardzo ważne?
0: Każdy mieszkaniec Iławy, każdy mieszkaniec regionu ma jakąś swoją historię. Kiedy na przykład zaproponowałam po prostu udział w projekcie, słyszałam, ale co ja mogę opowiadać? Nie ukrywam, że jedną z takich osób była mi bardzo bliska postać, czyli konkretnie mój tata, który urodził się tutaj w Nowym Mieście Lubawskim w szpitalu, ale jednak całe życie spędził w Iławie. Pracował tutaj w iławskim zakładzie i nie ukrywam, że kiedy zaproponowałam mu taki udział w tym projekcie, pierwsze co usłyszałam, że a nie, dzieciaku, ale co ja będę tam opowiadał? Wtedy ruszyłam z pytaniami: tata, a pamiętasz, jak pracowałeś w parku miejskim? Były wykopaliska, znaleźliście czaszki. No okej, faktycznie, zaczął mi opowiadać. Pamiętasz, jak tworzyliście żagle na Starówce? No faktycznie. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nieinteresujący, to jestem przekonana, że nasza historia jest bardzo interesująca. Chcemy poznać, do jakiej szkoły Państwo chodzili. Może pamiętacie jakichś nauczycieli, którzy zapadli w pamięć, bo to czasami jest tak, że ci nauczyciele nas wspierali, a może nauczyciele byli srodzy. Może pamiętacie Państwo, jak się spędzało czas jeszcze kilka lat temu w Iławie. Może to były potańcówki, może kawiarnia Marago. Więc myślę, że tych wspomnień jest mnóstwo. Nie stawiamy sobie konkretnie wymagań, że to muszą być obecni mieszkańcy Iławy, bo być może jest tak, że ktoś mieszkał w Iławie przez ileś lat, potem się wyprowadził. Jeśli wróci do Iławy i będzie chciał opowiedzieć chociażby o tym fragmencie swojego życia związanym z tym miastem, jak najbardziej wysłuchamy Państwa, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, jak teraz widzicie z perspektywy dorosłego Iławę. Gdzieś tam założeniem archiwum historii mówionej jest często kryterium wiekowe, czyli te 70 lat, no, głównie seniorzy, tak? Natomiast w moim działaniu na pewno będą osoby 50+, bo ja myślę, że te ostatnie lata, gdzie Iława naprawdę mocno zmieniała się, możemy już opowiedzieć naprawdę kawał historii tego miasta.
1: Na pewno tak będzie. Mamy też przecież zapisy, które są w bibliotece związane z ważnymi uroczystościami. To są z reguły zapisy dźwiękowe i pewnie też relacje fotograficzne. No właśnie chciałem zapytać, co z kroniką, bo ona pewnie będzie idealnie mogła się wkomponować w ten projekt.
0: Iławska kronika cyfrowa jest jak najbardziej prowadzona przez panią Justynę Jaskulską. Tam możecie znaleźć Państwo najróżniejsze zdjęcia, najróżniejsze skany kronik, ponieważ pozyskiwała m.in. kroniki IZNS-ów, nauczycieli, więc to jest bogata baza. Natomiast jak najbardziej zachęcamy Państwa do kontynuowania tego. Zdjęcia, dokumenty, dyplomy, zarówno podczas nagrywania wideo, jak i w postaci skanu, my chętnie przyjmiemy, bo niekoniecznie musicie Państwo nam zostawiać to na zawsze, bo to jest jednak Państwa pamiątka. Natomiast my po zeskanowaniu oddajemy w Państwu w nienaruszonym stanie.
1: Tak też trzeba zakładać i tak też jest to praktykowane. Naprawdę to bogaty zbiór, można zobaczyć niesamowite ujęcia. Natomiast na koniec chciałem Cię zapytać o Twoją twórczość. Ta książka, o której już tyle mówiliśmy, Księgarnia Błękitna Ważka. Teraz wiem, że będziesz ją promować też, cały czas ją promujesz, ale no właśnie, chciałem zapytać, jak to wygląda teraz, gdzie oczywiście jest trudno czytelnika i w ogóle trudno, bo na takie spotkania też przychodzi mało ludzi, no a jednak wiem, że Twoje spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.
0: Pojawiłam się 10 lat temu na rynku wydawniczym, więc już kawał czasu. Stąd myślę, że już mam też grono pewnych czytelników, którzy mnie znają. Nie ukrywam, że tak naprawdę na jesieni, tuż po wakacjach,

0: Lokacjach ruszam z takim konkretnym turniej, który obejmuje między innymi Gdańsk, Toruń, Olsztyn. Spotkam się z Państwem, ale powiem szczerze, że najbardziej czekam na spotkania, które są w takich mniejszych miejscowościach, ponieważ te społeczności są takie naprawdę przyjazne, naprawdę takie zżyte z sobą i te spotkania autorskie zamieniają się w taką niemal biesiadę sąsiedzką i naprawdę wtedy możemy się poczuć tak klimatycznie i są fajne wspomnienia. Ja całkiem niedawno byłam na spotkaniu w Biskupcu. Są tam panie czytelniczki, które pamiętały, jak przyjechałam na jedno z pierwszych spotkań jeszcze z wózkiem, z moim dzieckiem, które było w wózeczku, miał 3 miesiące. Dziś to już chłopak, który ma za chwilę 9 lat, więc oprócz spotkania autorskiego miałyśmy jeszcze taki wieczór wspomnień.
1: To bardzo ciekawe i zresztą jakby spojrzeć na to, co się już działo, jeśli chodzi o twoje publikacje, książki, to rzeczywiście tych miejsc w ogóle było wiele i były niesamowite, nawet tutaj blisko nas, bo Lidzbark, w którym powstała też książka, może nie w samym mieście, ale o tym mieście. Natomiast twoje liczne doświadczenia i realizacje takich projektów, no i też udział w wielu wydarzeniach związanych z książką, bardzo mocno pewnie też pomaga w twojej obecnej pracy, bo wiem, że tych kontaktów przez to macie bardzo dużo i też jeździsz ciągle na szkolenia, ciągle powiedzmy znajdujesz się w tym centrum bibliotekarstwa.
0: Zgadza się. Ja zanim przyszłam do pracy do biblioteki, ukończyłam studia podyplomowe z tego zakresu, więc miałam już jakąś tam podstawę, natomiast nieustannie staram się doskonalić, ale z racji tego, że wiem, jak wygląda spotkanie autorskie z drugiej strony, czyli po stronie autora, gdzie często jest stres, gdzie często trzeba gdzieś daleko dojechać, bardzo często słyszę od autorów, którzy przyjeżdżają tutaj do biblioteki i ława i czują się tacy zaopiekowani, gdzie ja często odwożę ich na dworzec, albo dzwonię, czy już pan dojechał, jak się pani czuje, czy mogę w czymś pomóc, może musimy gdzieś tutaj znaleźć jakiś nocleg, więc też pośredniczę w tym. Po prostu chcę, żeby ktoś przyjeżdżając do Iławy wspominał tą bibliotekę Iława jak najlepiej, żeby czuł się ugoszczony po staropolsku.
1: I to jest taki klucz, który chyba powoduje też to, że zaczynają się też zmiany i to bardzo duże. Chciałem jeszcze zapytać o nadchodzące wydarzenia.
0: Tak naprawdę przyznam szczerze, że w naszej bibliotece zdarzają się i 2-3 wydarzenia tygodniowo, więc czasami przychodzi taki moment wręcz zmęczenia i wytchnienia i wyczekiwania na te wakacje. I 3 lipca, szanowni Państwo, zaprosimy Państwa do szkoły numer 1 na aule, ale tutaj będą obowiązywały bezpłatne wejściówki, ponieważ udało nam się zaprosić dr Agnieszkę Kozak. Ci z Państwa, którzy słuchają jej podcastów na YouTubie albo czytają serię książek Uwięzieni w słowach rodziców, Uwięzieni w głowie, na pewno wiedzą, o kim mówię.
1: Już teraz gorąco Państwa zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, a dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem była Anna Walińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
1: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to zielona klasa w szkółce leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem, możemy też pospacerować brzegiem jeziora i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak. I zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. Można tam w ten sposób spędzić czas. Sam ośrodek w Sarnówku jest miejscem urokliwym, jest zaplecze do uprawiania sportów wodnych. No i oczywiście idąc dalej brzegiem jeziora Jeziorak. Las niesamowity, często odwiedzane przez miłośników historii, którzy wykrywaczami próbują odnaleźć resztki pozostawionych przedmiotów, zwłaszcza tych z okresu II wojny światowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. Teraz historia lubawskiego browarnictwa i edukacyjna wycieczka z mieszkańcami. To okazja, aby poznać dawne zwyczaje i ciekawe miejsca ukryte dziś wśród współczesnych konstrukcji. O budynku przy ulicy Browarowej mówi Marcin Deka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Lubawie.
3: W 1890 roku już mamy w Lubawie dwa browary. Wiemy, że był na pewno browar w tym miejscu, w którym się znajdujemy, należący do pana Hermana Bolta i browar znajdujący się przy ulicy Kopernika 4. Te dwa browary łącznie produkowały 280 tysięcy litrów piwa rocznie. Było to 60 tysięcy litrów piwa bawarskiego i 220 tysięcy litrów piwa ciemnego. Kim był Herman Bolt, właściciel ówczesny tego browaru? Niewiele o nim wiadomo, ale wiadomo, że był społecznikiem. Był na przykład w zarządzie miasta Lubawy ówczesnego. Był także aktywnym działaczem Związku Kształcenia Rzemieślników, gdzie w zarządzie tego związku od koła w Lubawie sprawował funkcję skarbnika. Był on wyznania ewangelickiego, więc nie wiemy, czy doczekał 1920 roku i wyprowadził się jak większość Niemców do Niemiec, czy też zmarł wcześniej i został pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim w Lubawie. Wiemy natomiast na pewno, że w 1918 roku już nie był właścicielem tego browaru. Bo w tym roku ten browar został sprzedany przez spółkę Bartnikowski & Eschholz elbląskim browarom, które wtedy nazywało się Browar Angielski Zdrój. Ta firma była na tyle dużą firmą, na tyle znanym browarem, że była oficjalnym dostawcą piwa na dwór ówczesnego cesarza niemieckiego Wilhelma. Skupowała wiele browarów. Kupiła browary w Kwidzyniu, w Malborku, w Gdańsku. Niestety nie zdecydowała się na zainwestowanie w browar lubawski. Zaraz po jego zakupie zlikwidowała ten browar, który tu funkcjonował. Więc jakby sama produkcja i historia browarnictwa w tym miejscu, w tym momencie się skończyła. Ale nie skończyła się historia tego miejsca. Wiemy, że na terenie dawnego browaru w dwudziestoleciu międzywojennym był budynek mieszkalny, gdzie mieszkali ludzie. Potem po wybudowaniu przetwórni te miejsce było wykorzystywane jako szatnie dla pracowników. No i wiemy, że w okresie II wojny światowej tym miejscem zainteresowali się Niemcy. Z rozebranej lubawskiej cegielni wykorzystali cegły na rozbudowę budynków na terenie dawnego browaru i utworzyli tu fabrykę Preconvert. To była fabryka, która robiła wstępne przetwory spożywcze, takie jak zupy w puszkach, mięso w puszkach, konserwy, które były potem wysyłane na front. Ta fabryka, budowana rękami lubawskich pracowników, którymi Niemcy zapłacili kartkami żywnościowymi, wcale nie gotówką. Funkcjonowała tutaj do 1944 roku, a pracowali między innymi młodzież, polska młodzież przetrzymywana tutaj w niedalekim obozie karnym dla młodocianych, który tu funkcjonował w Lubarii. Pod koniec 1944 roku Niemcy wywieźli cenne maszyny i urządzenia w głąb Niemiec. Ten teren opustoszał, fabryka zaprzestała swojej działalności. Ale jak tylko Polska, Lubawa odzyskała niepodległość, zaczęto się interesować tym terenem i już w 1946 roku została tu uruchomiona przetwórnia owocowo-warzywna, którą dobrze Państwo pamiętacie, bo funkcjonowała tutaj do niedawna i wielu mieszkańców Lubawy na pewno ją kojarzy.
1: Historyczna wyprawa przenosi się do niewielkiego miejsca, gdzie wiele lat temu znajdował się drugi lubawski browar.
3: Proszę Państwa, znajdujemy się teraz na tle adresu Kopernika 4. Tu znajdował się drugi z lubawskich browarów. W 1890 roku właścicielem tego browaru był Rudolf Brac. Nic więcej niestety o tym browarze nie wiemy. To, co słyszeliśmy przy browarze poprzednim, było tu produkowane piwo tak zwane bawarskie i piwo ciemne. Ten browar z kolei przetrwał okres odzyskiwania przez Lubawę niepodległości. Funkcjonował także w okresie II Rzeczpospolitej. Nie znamy niestety dokładnie daty, do kiedy funkcjonował. Natomiast pewne jest, wiemy, że w czwartym kwartale 1934 roku właścicielem tej całej nieruchomości stał się nasz lubawski Bank Ludowy. Bank Ludowy, który miał w tamtym okresie siedzibę tutaj, w tym miejscu, gdzie stoimy, po tej stronie rzeczki. No jak gdyby, można powiedzieć, że z okien gabinetu dyrektora banku było widać doskonale tę nieruchomość. Czy bank został właścicielem tego browaru w wyniku długów na przykład, przejął go za długi, czy w jakikolwiek sposób, nie wiemy. Wiemy na pewno, że w czwartym kwartale 1934 roku ta nieruchomość staje się własnością Banku Ludowego. I tak się dobrze składa, proszę Państwa, że kiedy w styczniu 1945 roku do Lubawy wkraczają wojska Armii Czerwonej i palą całą Lubawę, palą także Bank Ludowy, ten piękny budynek, który tu stał w tym miejscu, ta nieruchomość staje się siedzibą Banku Ludowego. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, już latem 1945 roku, tutaj bank funkcjonuje. Funkcjonuje w budynku, który stoi przy ulicy, przy ulicy Kopernika 4. Natomiast w podwórzu tego banku, gdzie znajduje się budynek dwukondygnacyjny, więc mniej więcej wyglądający to tak jak ten tutaj istniejący obok. W tym budynku funkcjonuje rozlewnia piwa i wytwórnia wód gazowanych prowadzona przez panią Jagielską. Rozlewnia i wytwórnia wód funkcjonuje do 1949 roku, a 1 grudnia 1949 roku tą przetwórnię przejmują lubawskie PSS. Wiemy, że w 1958 roku ten budynek już jest pusty, niszczeje, nie jest w ogóle wykorzystywany. Bank ostatecznie sprzedaje całą tą nieruchomość. W 1968 roku przenosi się do nowego budynku na Warszawską 20, a w akcie notarialnym sobie zapewnia prawo rozbiórki dawnego browaru i wykorzystania cegieł na swoje potrzeby. Więc można domniemywać, że w 1969 roku ten budynek został ostatecznie rozebrany i tu jakby zakończyła się ostatecznie historia lubawskiego browarnictwa.
1: Marcin Deka opowiadał również o produkcji i zawiłej technologii wytwarzania. A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia mówimy o historii Lubawy i miejscach już dziś dawno zapomnianych. Wracamy do przedwojennych browarów i cenionych produktów, które tam ważono.
3: Co wiemy o lubawskim piwie? No na pewno tutaj trzeba przywołać datę 13 lipca 1538 roku, kiedy to pierwszy raz na piśmie pojawia się wzmianka o lubawskim piwie, gdzie ksiądz miejscowy lubawski wysyła beczkę lubawskiego piwa marcowego do biskupa warmińskiego, czyli do Fromborga. To jest pierwsza wzmianka, że na pewno wiemy, że lubawskie piwo było produkowane. I ta też ważna data jest data 30 lipca 1599 roku, kiedy biskup chełmiński Piotr Tywicki nadaje mieszczanom lubawskim przywilej dotyczący kart. Teraz proszę Państwa, mieszczanie mają prawo ważyć piwo. Co się jeszcze potwierdziło nawet w XIX wieku, gdzie pamiętamy w zapiskach kronikarskich jest, że jeszcze około 120 mieszczan cały czas miały ten dawny przywileje, choć wtedy już z niego nie korzystali. Mieszczanie lubawscy mogą ważyć piwo, ale słup, czyli ziarno, jęczmień do tego piwa mogą pozyskiwać tylko z dwóch młynów biskupich, które są przy Lubawie. Młyn Fabian i młyn Achacy, znajdujący się na Sandeli. Karczmy na terenie całej własności tu biskupiej klucza lubawskiego, karczmy mają obowiązek zaopatrywać się w piwo tylko u mieszczan lubawskich. Czyli mieszczanie mają przywilej na ważenie piwa, mają wskazane miejsce, skąd kupować ziarno, ale mają jednocześnie zapewniony zbyt dla swoich produktów. To ładnie się w gospodarce kręci, że to jest ładnie poukładane. Piwo to jest produkowane. Wiemy z kolejnych wizytacji zamku, które były sporządzane najczęściej po śmierci każdego biskupa, że browary tu funkcjonowały. No. My tutaj wykorzystaliśmy do przygotowania wycieczki wizytację z 2 lat i pozwolę sobie teraz cytować fragmenty właśnie takich wizytacji. Pierwszą chciałbym przedstawić wizytację wykonaną w 1646 roku. Wizytator wjeżdża od strony Pijewa na przygródek dzisiejszą ulicą Jagiellońską i tam na tym przygródku zastaje Mielców. Mielców, proszę Państwa, to jest dawna nazwa Słodowni, tam gdzie właśnie zalewano zboże wodą i powstawał słód. Mielców, w nim izba do rozszerzania słodów i koryto do moczenia słodów. Na górze schowalnia do schodów. Studnia przy Mielcuchu, nad nią żuraw okowany i kubeł bez okowu. Na zamku prowadź. Do niego drzwi, zawiasy, pany o 10 beczkach, kadzi wielkich 3, katka pomniejsza, korytko, nalewek 4, niechów do słodów 5, koszt mielowy, trynitrażów 2. Trynitraże, proszę Państwa, czyli lejki. I teraz, proszę Państwa, tak, oczywiście mieszczanie ważą to piwo, mogą je sprzedawać. Oczywiście biskup chce akcyzę. Dobrze znany nam do dzisiejszych czasów podatek. I w tych dokumentach czytamy. Akcyzę z miasta odrobienia piwa od każdego waru będą po groszy 15. A akcyzę od karczmarzu, jako którego roku łącznie się biskup spodziewał 9 zł rocznej akcyzy. I te właśnie młyny, o których Państwu mówiłem, młyny przy mieście Lubawa, Fabian i Jachaci, mieszczanie lubawscy nie powinni mleć słodów jeno w tych dwóch młynach. Czyli przypominam, że jest 1646 rok i teraz mamy kolejną wizytację z 1759 roku, czyli po 113 latach. I czego wtedy się dowiadujemy? Otóż Mielcuch, czyli słodownia, jak i browar są już na przygródku, na dzisiejszym placu zamkowym. Budynek zbudowany z mur pruski, długości łokci 45, szerokości łokci 15,5. Proszę Państwa, w ówczesnym czasie łokieć chełmiński to było 57,62 cm. Więc sobie wyobraźmy, że ten browar to był budynek o wymiarach 26 metrów na 9 metrów, czyli o powierzchni jakieś 230 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Oprócz tego, przy tym browarze znajduje się ozdownia. Ozdownia to jest, proszę Państwa, suszarnia do słodów. I z kolei ten budynek z tej wizytacji wynika długa na łokci 14, szeroka na łokci 15,5. Czyli przeliczając, ta słodownia mogła mieć 8 na 9 metrów, czyli jakieś 72 metry kwadratowe powierzchni. I ta ozdownia, czyli suszarnia słodów, o kominie wielkim, murowanym, nad dach wyprowadzonym. Oczywiście mieszkanie dla mielcarza, izby kolejny mielcarza, który się zajmował tym, studnia za browarem w fosie. Szachulec, dobra, żuraw z drągiem na obu końcach okowanym, zwrotnym żelazem, kubeł dębowy z obręczami żelaznymi i pałąkiem. Czyli trzeba rozumieć, że jeżeli był browar gdzieś tutaj, na przygródku, z tej strony, w fosie tutaj między browarem a zamkiem była studnia i z tej studni czerpał browar wody. Sprzęt browarniczy w tym momencie był na folwarku w Fijewie, niedalekim folwarku w Fijewie, który dzisiaj byśmy znaleźli mniej więcej na zakończeniu ulicy Pawiej. Co tam w tym browarze? Co z tego wyposażenia można było wyczytać? Kocioł o 6 beczkach reparowany 1. Kocioł o 1,5 beczki naprawiany. Kadzie duże 2. Drybus nowy 1. Drybus, czyli naczynie do prania, byśmy powiedzieli w dawnej Polsce, czy jak można powiedzieć, no po prostu gdzieś te naczynia browarnicze były po prostu no myte. Drybus nowy 1. Drybus stary 1. Kosz stary 1. Konwie 2. Kubeł u studni 1. Rynnów 2. Koryto murowane do sztuk zalewania 1. I jeszcze, proszę Państwa, powinności mielcarza, tego słodownika, który przygotował słód, jako najbardziej, no, najważniejsza funkcja w całym procesie produkcji piwa, przygotowanie słodu. Oczywiście on musiał tam płacić różne opłaty, to nie będziemy to wnikać, za co musiał płacić, ale jako pracownik musiał wypełniać wynagrodzenia, między innymi otrzymywał siana kur dwie na krowę mając, czyli mów sobie krowę trzymać. Za to beczki swymi obręczami podbijać i na nie, aby nie gniły, dozór mieć. Kotłów ochraniać, aby się nie paliły, nie rujnowały dogląda. Statki browarne konserwować i aby nie gniły przestrzegać. Wiernym i trzeźwym zawsze być. Schadzek żadnych w browarze nie mniewać. Słody dobrze wyrabiać. Wary piwa z korców 30 jęczmienia w beczkach 21 robić. Drew ochrania, czyli zabezpieczać dostawy drewna, żeby zawsze było do palenia w tych wszystkich piecach, kotłach, które podgrzewały to wszystko. Proszę Państwa, więc jak słyszeliśmy z tego pierwszego wzmianki o lubawskim piwie, wysyłane piwo marcowe. Lubawa słynęła z piwa marcowego. W ogóle nasze ziemie tutaj północnej Polski, czy w Lubawach, my tu mamy twardą wodę, więc z tego można wyrabiać tylko właśnie takie piwa jak między innymi piwa marcowe. A skąd nazwa piwa marcowe? W tamtych czasach piwo ważyło się tylko od października właśnie do marca. To było spowodowane tym, że w procesie produkcji piwa ważne jest schładzanie, czy to ugotowanego słodu, czy potem wyważonej brzeczki. To są bardzo ważne procesy, gdzie trzeba schładzać ten przygotowany towar.
1: Mówił Marcin Teka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Lubawie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marek, szefowa Cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Po reklamie.
8: Meloradio i Ława na

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie sporo informacji na temat jednej z istotnych dyscyplin sportowych w Iławie. W tym roku Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Wolej Iława będzie świętować swoje 40 urodziny. To dobra okazja, aby podsumować ten niezwykle ciekawy okres. Moim i waszym gościem jest założyciel i trener Zrywu, a także wieloletni pedagog iławskiego mechanika Mieczysław Pietroczuk. Co jest takiego ważnego, co byś chciał wspomnieć, jeśli chodzi o początki i w ogóle ten cały okres, kiedy zaczynaliście z klubem, kiedy trzeba było dołożyć szósty bieg, i jeszcze nic nie było wiadome i to właściwie była taka książka otwarta.
2: No tak, okrągła taka rocznica, 40 lat mojej pracy pedagogicznej, 40 lat Zrywu, klubu, który założyliśmy właśnie 40 lat temu jesienią z taką grupką pasjonatów, moja pasja, ich pasja, stworzyliśmy zwykły SKS, od SKS-u to się zaczęło, a więc apel do dyrektorów szkół, twórzcie SKS-y, płaćcie nauczycielom za SKS-y, bo od tego można fajną rzecz zacząć i tak się zaczęło w moim przypadku. No i ten nasz klub bardzo przechodził przemiany przez te 40 lat, przekształcał się właśnie z SKS-u poprzez klub międzyszkolny, uczniowski, tak jak teraz jesteśmy już klubem, który szkoli, kształci, wychowuje przede wszystkim. Kiedyś jedna z zawodniczek na plaży, gdy od mojej żony dostała jeszcze takie fajne upieczone ciasto, powiedziała: Zryw szkoli, wychowuje i karmi. Nawet tak na wesoło troszeczkę. Pozdrawiam, ale i tak bywa czasami, bo jesteśmy taką jedną wielką siatkarską rodziną. My też szczególnie, moja rodzina akurat w to wszystko weszła też mocno, bo cztery córki wszystkie były siatkarkami, wszystkie przeszły przez ten cały cykl szkoleniowy od początku, od tej czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej po maturę, dając to Zrywowi i Ławie to, co najfajniejsze w tych młodzieżowych, zdobywając te medale, puchary, o których mówiłeś, aczkolwiek one nie są aż tak najważniejsze. Najważniejszy dla mnie zawsze był człowiek, czyli wychowanie tych ludzi, danie im jakieś takie możliwości, potem pójścia na studia i tam naprawdę można się rozwijać, można pomóc. Ze swojego przykładu powiem tylko, że my na studia, naszym córkom nie płaciliśmy za utrzymanie na studiach. Utrzymywały ich kluby sportowe, w których grały te uczelniane i to też dużo dla nas, dla budżetu takiego domowego i w wielu przypadkach wiem, że tak było w przypadku innych naszych wychowanek, siatkarek. Także jest taka możliwość, jest to piękna chwila i na pewno będziemy to przeżywać, będziemy to kultywować na pewno, i zrobimy wszystko, żeby ten rok był jak najfajniejszy. Wyniki to różnie, bo wyniki to naprawdę zależą od różnych aspektów, ale chodzi o to, żeby fajnie to uczcić, żeby ta grupa, która jest olbrzymia w naszym klubie, bo jest olbrzymia grupa, podliczyliśmy w rok 140 osób trenujących w Zrywie, to jest naprawdę już duża liczba, na treningach jest tam 60-65 do 70 osób, ale tak ogólnie, bo są dzieci, które chorują, które mają jakieś tam inne zajęcia jeszcze dodatkowo, ale taka liczba, to daj Boże, żeby wiele stowarzyszeń, czy tych, które są, czy które powstają, miały takie duże grupy, to ta młodzież będzie miała zajęcie. To, co najważniejsze, co akcentujemy, ta młodzież ma zajęcie i bezpiecznie zajmują się swoją pasją.
1: 40 lat Zrywu, już za moment puka ta data do nas z radością chyba, bo klub może pochwalić się wieloma sukcesami. Jakie twoim zdaniem są najważniejsze wydarzenia, bo to są pewnie liczne turnieje i też imprezy, powiedzmy o wymiarze nie tylko regionalnym. Właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: No tak, te regionalne to jest naturalna kolej rzeczy, to jest to po drodze, można powiedzieć. Dla mnie zawsze pierwszym, takie jako młodego trenera, marzeniem było właśnie awansować do Mistrzostw Polski, potem zdobyć medal Mistrzostw Polski, potem może coś jeszcze, były też takie marzenia i to wszystko zrealizowaliśmy. Kiedyś tam po raz pierwszy awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, była wielka euforia, radość i super sprawa i zagraliśmy tam i wśród tych 8 zespołów byliśmy na 6 miejscu i też się cieszyliśmy. Natomiast już za chwilę, za kilka lat, oprócz tego, że awansowaliśmy, to zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. I to już było coś, o czym marzyłem, spełnienie marzeń, bo mamy ten medal Mistrzostw Polski. Kilka lat później kolejny medal Mistrzostw Polski, też w kategorii młodziczek na hali, ale też przyszła siatkówka plażowa i też po raz pierwszy gdzieś tam kiedyś awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i po raz pierwszy kiedyś trafiliśmy do strefy medalowej, zdobyliśmy ten medal. Marzył nam się potem medal złoty, więc też do tego pieliśmy, zdobyliśmy ten złoty medal. Mieliśmy wychowanków, którzy pracowali w reprezentacji Polski w siatkówce plażowej, ale i w hali również. I też mieliśmy tą satysfakcję, że gdzieś tam poleciały. Kiedyś pamiętam, Sylwia Pilarek poleciała na Mistrzostwa Świata. I to był tylko udział. Nie udało się zdobyć medalu, ale za chwilę już Paulina Eska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Za chwilę Maciek Rudol stał się naszym takim największym, można powiedzieć, taką chlubą i nosicielem medali, medale, brązowe medale Mistrzostw Europy, Świata, no i złoty medal Mistrzostw Świata U23, czego byłem osobiście świadkiem. Też wraz z jego rodzicami, z przyjaciółmi na trybunach w Mysłowicach śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, oczywiście zalani łzami, bo to była taka piękna, wzruszająca chwila i każdemu trenerowi i każdemu pasjonatowi życzę takiej chwili, żeby to przeżyć, żeby stać na tych trybunach i niech te łzy samowolnie lecą, śpiewając hymn, który jest dla nas najważniejszy, tą pieśń, która jest ten Mazurek Dąbrowskiego, wybrzmiał naprawdę najwspanialej, jak tylko mógł. Także do tego właśnie dochodziliśmy, ale zawsze stopniową drogą, zawsze z pokorą, pokonując te etapy. Nie, nigdy nie było tak, że wyskoczyliśmy jak Filip z konopi, tylko musieliśmy wypracować. Po prostu każdy medal, każde to zwycięstwo, każdego tego wychowanka, który potem reprezentował nas, czy reprezentował województwo, czy reprezentował Polskę na arenach różnych ogólnopolskich, czy międzynarodowych. To było zawsze takie najfajniejsze.
1: Jakbyś miał porównać na przykład treningi, które prowadziłeś, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu, a obecną sytuację właśnie przy okazji właśnie tych spotkań z młodzieżą. Co byś mógł powiedzieć, bo wielu trenerów mówi, że to już nie te czasy, że młodzież się tak nie angażuje, że są ogromne problemy i przez to też jak gdyby czasami może nie ma tych wyników, bo jednak tak część przynajmniej uważa, młodzież z tamtych lat miała większy zapał i większe ambicje.
2: No jest taki stereotyp mówienia, za moich czasów to było. Tak często się mówią ci starsi ludzie, ja już też do starszych należę, ale ja tak nie mówię. Aczkolwiek rzeczywiście jest to pewien temat, o którym należy rozmawiać. Jest to również problem, który istnieje, bo uważam, że to jest problem. Sfera dotyczy, bo wiadomo, ja jako trener przez te prawie 40 lat zdobyłem olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę teoretyczną, praktyczną i naprawdę mam to, tak przysłowiowo mówiąc, w rękawie to wszystko. I tylko kwestię wyrzucać, przerzucać na młodzież, z nimi ćwiczyć. No ale czasami nie da się, jest blokada. Blokada związana z tym, że te 20 lat, o których powiedziałeś, młodzież była sprawna. Sprawność ogólna to jest ogólne. Wynika z czego? Z charakteru. 20 lat temu troszeczkę mniej było tych telefonów, troszeczkę inny był tryb życia. Jest taki fajny mem, który się pojawia, że te 20-30 lat temu rodzice wieczorem, zresztą ja to też przeżyłem osobiście, wychodzili po nas z kijem na boiska i nas gonili do domu, a teraz rodzice o tej godzinie 16 często z kijem wyganiają, czy z miotłą z domu, idź na dwór, idź na spacer, idź na boisko, idź coś rób. I to z tego wynika. Troszeczkę zniechęci tej młodzieży, ale ta młodzież naprawdę jest, ja uważam, że jest wspaniała, tylko trzeba jej dać ofertę, zainteresować, zachęcić, bo naprawdę mówimy o tej sprawności. My na zrywie robimy przez pierwsze 40 minut, to jest rozgrzewka i sprawność. 40 minut robimy sprawności, ćwiczeń motorycznych, które młodzież uwielbia. Chociaż na początku mówią, ja przewrotu do przodu nigdy nie robię w szkole. Ja coś tam, tych elementów skocznościowych, koordynacyjnych oczywiście nie robią, bo to nie są atrakcyjne. Atrakcją jest granie w nogę, granie w siatę, granie w kosza, to jest atrakcja. Nie jest atrakcyjne takie właśnie elementy, ale my jesteśmy od tego wykształceni, doświadczeni, i myślę, że mądrzy, żeby właśnie przekonać tą młodzież w różny sposób. Bez strachu, ale można ich naprawdę zainteresować formą zabawową czasami i to robimy. I to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Bez sprawności nie ma grania w siatkówkę czy w inne gry też. Dlatego ten poziom jest taki. Oprócz tego ta siła mentalna. Mentalność tych dzieci naprawdę jest też na pewnym, słabym poziomie, można powiedzieć. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają podane na tacy. Tu na boisku nikt im nie poda. Przeciwnik będzie im przeszkadzać cały czas. Będzie starał się zdobyć punkt i nie ma tego. Oni są tacy zdziwieni, dlaczego ktoś im przeszkadza. Ja nawet miałem taką sytuację z dziewczynką, którą pojechaliśmy na zawody i ona była oburzona tym, że rodzice w czasie meczu, gdy one grały, do nich krzyczą, żeby zepsuła przy zagrywce sito. I ona płakała wręcz nawet, bo nie przyzwyczajona tego. Fakt, my tego nie uczymy i na pewno nie będziemy uczyć, ale nawet do tego stopnia dzieci są w domu przygotowane, że są po prostu, tak przysłowiowo mówiąc, bardzo wychuchane. A tu troszeczkę trzeba im dać tej swobody. Trzeba tej przysłowiowej, niech wpadną w tą przysłowiową kałużę, niech się wypaplają tym błotem, potem się umyją i naprawdę będą zdrowsze i będą sprawniejsze i będą mieć wspomnienia. Natomiast ten taki parasol, który my, rodzice, często trzymamy nad tymi dziećmi, on jest często niebezpieczny, zły, chory, bywa i że zabójczy naprawdę. Tu trzeba troszeczkę dać więcej tym dzieciakom swobody i wejść taką ofertą właśnie taką troszeczkę takiej dynamiki trochę w tego życia, bo życie jest przecież dynamiczne, to nie będzie głaskanie w życiu, tylko to będzie wejście naprawdę w życie, trudne na pewno. Dlatego takie elementy to właśnie kształtujemy, na to zwracamy uwagę i to postrzega między tymi 20 latami.
1: Taka zdrowa rywalizacja, czysty sport, ale właśnie gdybyś miał teraz powiedzieć, może, nie wiem, rodzicom, albo może też tym młodym ludziom, którzy nas słuchają, co zrobić, żeby w ogóle przyjść do klubu, bo często może jest jakaś bariera, że to trzeba ciężko pracować, że i tak nic z tego nie będę mieć, że może przyszłości w tym nie ma, bo dzisiaj tak też patrzą młodzi ludzie. Kiedyś w ogóle nas to nie zastanawiało, no ale dzisiaj jest ta duża różnica, o której zresztą mówimy. Co byś im powiedział?
2: Na pewno, no bo tak jest, że dzieci przychodzą albo rodzice dzwonią do nas i mówią nam przez telefon, tylko proszę pana, bo moje dziecko nie potrafi w ogóle nic. Ja mówię to bardzo dobrze. Jak, no oczywiście jak jest w czwartej, piątej klasie, bo jak jest w szkole średniej i nic nie umie, no to ciężko będzie cośkolwiek zrobić. Natomiast mówię bardzo dobrze, ponieważ to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko nauczyć. Bo ono nie potrafi odbijać, ono tam tej siatkówki tak jeszcze nie... I właśnie to jest element ten, że my wolimy często, żeby to dziecko przyszło z taką białą kartą i my uczymy, bo wiemy jak, mamy sposoby na to, żeby prawidłowo uczyć od początku. Dzieci czwarta, piąta, szósta klasa to jest tak zwany złoty wiek dziecka, że dziecko szybko wszystko chwyta, jaką propozycję otrzyma. A więc my wychodząc z tą ofertą taką dobrego, prawidłowego, technicznego, bo siatkówka jest grą bardzo techniczną i trudną, wychodząc z tym, to właśnie wtedy wkraczamy my, trenerzy tutaj, do tego, żeby właśnie technicznie, dokładnie, dobrze uczyć te dzieci, bo to jest nie tylko odbijanie piłki siatkówka, to jest również poruszanie po boisku, to jest ćwiczenie dojścia do ataku, do bloku, tych wszystkich elementów biegania w przód, w bok, do tyłu, to z czym mają olbrzymie problemy, my to postrzegamy, rzeczywiście te dzieci jak przychodzą i ci rodzice zapowiedzieli, że nie potrafią, to nie potrafią często, ale ten talent widać i tam im większy talent, no to szybciej, ktoś tam troszeczkę ma mniej tego talentu, bo to nie jest tak równo nam dane, ten talent akurat, tylko to jest równo, no i tak kształtujemy, ale zawsze staramy się motywować te dzieci i tych rodziców i mówiąc, ale ważny jest element, żeby to była czwarta, piąta klasa, szósta ewentualnie, bo naprawdę później, no nie da się. Aczkolwiek wspomnę, że gdy zaczynałem te 40 lat temu, to przychodzili do mnie ludzie, nawet tacy jak tu przede mną siedzący redaktor, którzy przychodzili w szkole średniej i też już mogliśmy, ale to o czym wcześniej wspomniałem, byli sprawni. Sprawność ogólna taka, bo oni biegali po drzewach chodzili, oni spinali się, oni biegali po lesie, do nocy praktycznie przebywali na dworze, to jest inne pokolenie. Także tu nie da się, tu muszą przyjść, musimy zachęcić. Warunki mamy wspaniałe. Mamy piękne piłki, super, dostosowane nawet dla tych małych dzieci, są mniejsze. To wszystko, mamy taką ofertę, która naprawdę daje tą możliwość rozwoju. Jedyny problem tylko, że mamy tylko 3 razy w tygodniu halę, dostęp do hali, bo naprawdę to nie my jesteśmy leniwi, tylko że i nie dzieci. Gdybyśmy mieli 4 i 5, to byśmy też i 4 i 5 razy trenowali. No ale są takie realia, są jeszcze inne stowarzyszenia, z którymi musimy się dzielić, no i z pokorą się dzielimy. Ale gdy tylko okazja jest w weekendy, czasami jest wolna hala, to my już jesteśmy. Nawet w niedzielę mamy trening, bo jest wolna hala. Także taką mamy fajną młodzież akurat, która jest zdeterminowana do tego, żeby trenować tą siatkówkę, żeby bo oni to lubią, oni to czują, wręcz kochają. I to jest najważniejsze, zaszczepić w nich taką pasję tej właśnie pracy. Tu nikt nie przychodzi na trening, bo musi. Takich nie mamy. Były takie sytuacje, to rozmawialiśmy z rodzicami i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bo to tak trzeba stwierdzić. Tu mają przyjść ludzie do pasjonatów, ludzi z pasją. I wtedy jest efekt.
1: Chciałem cię zapytać jeszcze o wasz udział w ogóle w takiej rywalizacji, może regionalnej, międzyszkolnej.
2: Ta struktura, jeśli chodzi o rywalizację, jest podobna jak wcześniej. Są rozgrywki ligowe, młodzieżowe, chociaż wcześniej no też były w sumie rozgrywki. Zaczynamy praktycznie już, możemy zacząć w klasie 4., 5., 6. podstawowej. To są zawody mini siatkówki, tak zwane Kinderpool Sport. To są eliminacje wojewódzkie i jest tego naprawdę dużo. Właśnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką właśnie rywalizację. W tych kinderkach my to nazywamy. Gramy w trójkach i w czwórkach, a więc 5., 6. klasy. Wyjeżdżamy do Kętrzyna i do Barcian i tam rywalizujemy w 6 takich turniejach. Co miesiąc jest taki turniej, no i najlepsze 3 zespoły z województwa jadą potem na finał wojewódzki do Katowic, Spodku, fajna, wielka impreza. Nie kładziemy teraz nacisku na wynik w tych kategoriach właśnie i to też nasze przemyślane jest działanie, tylko wręcz odwrotnie. Ciśniemy na to, żeby one grając uśmiechały się, żeby radowały się tą grą, żeby nie zrażały się jakimiś tam porażkami, czyli przegranymi meczami. To dla nich nie jest ważne. Nieważne dla nich jest, dla nas jest wynik i tego ich uczymy na tym poziomie, tylko właśnie gra, zaangażowanie. Natomiast w starszych kategoriach, no to mamy te kategorie młodziczki, juniorki młodsze, czyli kadetki i juniorki, to te kategorie młodzieżowe, które gramy, no są rozgrywki wojewódzkie, z których 3 najlepsze zespoły awansują do dalszych rozgrywek centralnych i tam stopień po stopniu można dojść do wspomnianych medali.
1: Mówił Mieczysław Pietroczuk, trener Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Wolej i Ława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
0: Historia, którą warto poznać.
1: Dziś zaglądamy ponownie na ulicę Kościuszki w Iławie. Tym razem opowieść o dawnych mieszkańcach i historia zabytkowej kamienicy, która znajduje się naprzeciwko obecnej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o dawnej historii miasta.
3: Na potrzeby dzisiejszego spotkania zabrałem ze sobą pierwszy protokół z posiedzenia egzekutywy powiatowego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To posiedzenie odbywało się dokładnie tutaj w tym miejscu 30 grudnia 1948 roku. Fragmenty tego protokołu za moment Państwu odczytam, ale to, co powiedział Dariusz. Prawdą jest to, że przez wiele lat to stąd kierowano wszystkim, co działo się w Iławie i co działo się na terenie całego powiatu. Oprócz tego, że tutaj miała swoją siedzibę Powiatowa Rada Narodowa, dalej przy ulicy Kościuszki, dokąd dzisiaj już nie dojdziemy, ale mieściła się Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa na czele z burmistrzem. Tutaj była siedziba PPR-u, tutaj była później siedziba PZPR-u, tutaj był rezydowali pierwsi starostowie, no i oczywiście Powiatowa Rada Narodowa, która, co w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, jest to pewna ciekawostka, ale Powiatowa Rada Narodowa pełniła funkcję nadrzędną w stosunku do Miejskiej Rady Narodowej, co oznacza mniej więcej tyle, że każda decyzja Miejskiej Rady Narodowej musiała być zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową. Jeśli powiatowi się coś nie podobało, to nie wchodziło w życie. I tutaj mamy przykład chociażby nadania nazwy placowi przed dworcem generała Sikorskiego. Jest na to uchwała Miejskiej Rady Narodowej z drugiej połowy lat 40., ale jest to przykład uchwały, która nie została zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową i nigdy nie weszła w życie. Przechodząc do protokołu, protokołu numer 1 z posiedzenia egzekutywy PZPR-u, obecni byli towarzysze Zieliński, Ludwik, Czerwiński, Mieczysław, był to ówczesny starosta, Kazimierczak Antoni, Grabkowski Teofil i Aleksander Omilianowicz. Postać, o której kilka razy już w trakcie naszych spotkań wspominaliśmy, ponieważ był to także wówczas kierownik, szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, człowiek, który swojego końca dożył w więzieniu w Parczewie bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tak, no, był to człowiek, który miał wiele na sumieniu i przeszedł do historii w sposób niechlubny jako morderca polskich żołnierzy w okresie już powojennym, mówię tutaj o podziemiu antykomunistycznym i niepodległościowym. Takiego mieliśmy szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którego później stąd bodajże wyjechał do Nidzicy, ale wiele złego zdołał w Iławie zrobić. Tak czy inaczej, nie będę czytać całego oczywiście protokołu, tylko pewne wyimki, żeby Państwo zobaczyli, że rzeczywiście bez zgody PZPR-u nic się w Iławie dziać nie mogło. Na przykład wydawano opinię. Dla obywatela Połomskiego Jerzego i obywatelki Krajnik Felicji, pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie, ubiegających się o przyjęcie na wyższe studium prawno-administracyjne, wydano opinie przychylne. Do awansu z dniem 1 stycznia 1949 roku postanowiono na wniosek starosty powiatowego towarzysza Czerwińskiego przedstawić następujących pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie. Bolesław Domański, Franciszek Lelek, Franciszek Guzowski itd. itd. Egzekutywa postanowiła wystąpić z wnioskiem do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie o spowodowanie mianowania wicestarostą w Iławie towarzysza Witolda Pikulskiego, co rzeczywiście później się stało, ale zwróćcie Państwo uwagę, że bez przychylności partii żadne decyzje Powiatowej Rady Narodowej ani ówczesnego starosty Czerwińskiego nie mogły wejść w życie. Uwaga! Egzekutywa postanowiła głośnie usunąć z partii towarzysza Mikołaja Moraka, kierownika handlowego PZGS w Suszu ze względu na jego niemoralne prowadzenie się, jak również zarzuty natury kryminalnej, które doszły do wiadomości egzekutywy ze źródeł wiarygodnych. I jeszcze jedna rzecz. Akurat to pewnie dobrze o nim świadczyło, bo jeśli egzekutywa PZPR-u w taki sposób o kimś się wyrażała, to znaczy, że to z reguły był ktoś, kto nic na sumieniu nie miał. Egzekutywa sprzeciwia się powierzenia zarządu sklepów PCH w Iławie obywatelowi pałatnikowi Gabrielowi wobec jego wrogiego nastawienia do dzisiejszej rzeczywistości i jego niepewnej przeszłości pod względem politycznym i jednocześnie występuje z wnioskiem o powierzenie tego stanowiska towarzyszowi Mieczysławowi Pacholickiemu, byłemu sekretarzowi PPS-u. I może jeszcze jedno. Wobec wyrzucenia z partii, jak również uprzednio ze stanowiska przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej i przyjęcia obywatela krajewskiego Mieczysława przez władze szkolne na stanowisko nauczyciela 11-latki bez zgody partii, egzekutywa postanowiła wystąpić do KWPZPR o przeniesienie wyżej wymienionego z Iławy na teren innego powiatu. Mieczysław Krajewski, fantastyczna postać. Myślę, że część z Państwa mogła mieć kontakt z tą osobą, mógł uczyć, bo był wieloletnim nauczycielem. Ja miałem przyjemność poznać żonę pana Mieczysława Krajewskiego, która przekazała mi niedługo przed swoją śmiercią zdjęcia, fotografie, na przykład z otwarcia mostu tutaj na Iławce. Wcześniej tam był most drewniany, później po wojnie powstał most już betonowy. Mam zdjęcia właśnie dzięki uprzejmości pani Haliny z tej uroczystości. Tak wyglądała rzeczywistość w Iławie w okresie powojennym. Jeśli Państwo te wątki interesują, to ja zachęcam niezmiennie do słuchania podcastu Kronika Zaginionego Miasta, w którym opowiadam właśnie o tym, co działo się w Iławie po 1945 roku.
4: No to w takim razie, dziewczyny. O, dziewczyny się uśmiechają, i fajnie. I chłopaki. Kto z Was, kto z Państwa w latach 70., 60., 70., 80. zasuwał do pedeku na dyskotekę? A gdzie ten pedek był, panie kochany? Tak jest, kochani. Państwa, tam się mieściło kiedyś kasyno oficerskie, tak? I tutaj ja pamiętam, a żyję już długo na tym świecie, Witka Rumińskiego, który zasuwał najlepsze hity, jakie można było tutaj dać na dyskotece właśnie tutaj w PDK-u. Tu też odbywały się występy zespołów ludowych, tutaj odbywały się największe imprezy kulturalno-światowe, jakie były w Iławie, chyba że przebiła je sala Iławskiego Kinoteatru albo sala w IZNS-ie. A to były takie trzy miejsca: PDK, dyskoteka, IZNS i sala Iławskiego Kinoteatru, tak? Gra i śpiewa zespół Mewa, trzy dziewczyny z Karolewa, tak? Na pewno i takie zespoły były, jasne, że tak. Okej, dobra, kochani, przechodzimy dalej. Państwa, w samym scenariuszu naszego dzisiejszego spaceru Michał był uprzejmy wpisać mi dobre na tą kamienicę. Okej, Michał, nie ma sprawy, on lubi kamienicę, bo kamienica ma taką dość ciekawą przeszłość, a ja mam nadzieję, że też przed nią świetlana przyszłość. Bo jak Państwo widzicie, na razie nie wygląda to najlepiej. Ja mam nadzieję, że pochodząca z początku XX wieku willa, tak ona jest oznaczona w grupie zabytków, jeszcze będzie miała swoje piękne dni, bo na to zasługuje. Proszę Państwa, naprawdę mamy takich zabytków bardzo, bardzo niewiele. A willa ta miała swój taki dość ciekawy początek, zbudowana na początku wieku XX. Była willą, w której mieszkała rodzina, tak przynajmniej mówią źródła, rodzina Rejbniców. Inni też mówią, że właścicielem początkowym była też rodzina, byli właścicielami Bałoszyc, tak? Ale my wiemy, że to była rodzina Rejbniców. Któregoś pięknego dnia ta rodzina musiała się stąd w sposób gwałtowny wyprowadzić. Nie wiemy dlaczego. Prawdopodobnie był niezwykle prozaiczny. Pan Rejbnic był miłośnikiem gry w karty. Państwa, taką chałupę przegrał w karty. Rodzina się stąd musiała wyprowadzić. Właściciel później sprzedał ten obiekt miastu. Natomiast, czy z osób, które są tutaj z nami dzisiaj na wycieczce, ktoś z Państwa, ona przetrwała wojnę oczywiście, jak Państwo widzicie. No, tu ona jest w sposób taki niezwykle dokładnie zachowana, jest te elementy architektoniczne, czyli sześciobiegowe stopnie schodów, tak? Kolumienki zwieńczone właśnie takimi, no one nie trzeba po prostu troszeczkę jeszcze odnowić. Ta mająca ponad 100 lat balustrada, która też już by prosiłaby się o jakiś tam remont, no ale przede wszystkim sam budynek. Państwa, sam budynek prawdopodobnie pod tą warstwą tego tynku ma piękną, klinkerową, czerwoną cegłę. Natomiast ja próbowałem dojść do tego jeszcze przed poprzednią wycieczką, co tu się mieściło po wojnie. I nie zawsze tutaj były od początku mieszkania, bo tutaj mieszkało 12 rodzin w tym budynku. Mieszka jeszcze jedna chyba, tak? Michał, żeśmy się dowiedzieli ostatnio. Miasto systematycznie wykupuje te mieszkania, żeby tutaj ten budynek móc odnowić. Z tego, co my wiemy, co żeśmy się dowiedzieli z Michałem, to tutaj po wojnie była najpierw apteka, później był tutaj, mieszkał tu weterynarz. Od roku 47-48 była tu biblioteka i dopiero później oddano ten budynek, jeżeli chodzi o zasiedlenie dla mieszkańców Iławy. Do dzisiaj, jak tutaj jest tabliczka, chyba gdzieś tam sobie wisi, jest to własność komunalna, czyli jest to własność miasta. Ale czy jest ktoś z Państwa, kto pamięta z Państwa inne przeznaczenie tego budynku? Nie, tak? Czyli kochani, ten budynek czeka lepszych dni. Ja mam nadzieję, że jak zostanie wykupione już to ostatnie mieszkanie, to miasto będzie stać na to, żeby ten budynek odnowić, żeby go zrewitalizować, bo on na to zasługuje. Mamy tak niewiele tych budynków, tej klasy. Zobaczcie Państwo, To jest oryginalne wykończenie dachu drewnianymi elementami. To są takie stropowe deski, które wychodzą jak gdyby poza linię dachu. One są oryginalne, one mają ponad 100 lat. Pokrywa dachowa, dobrze Państwo tego nie widzicie, bo to jest zwykła papa, którą czasowo się zgodził pod koniec lat 70. konserwator zabytków, a to zostało. Także my czekamy na lepsze dni, tak jak Michał czeka na młyn, tak ja czekam na tą księżniczkę, żeby można było ją odnowić i żebyśmy ją w trochę lepszym stanie mogli podziwiać na kolejnych wycieczkach.
3: Podczas jednego z naszych ostatnich spotkań przy ulicy Kościuszki zajrzeliśmy do warsztatu Karla Knellera. Ktoś był wtedy z nami? Budynek, który już dzisiaj nie istnieje, został rozebrany w związku z budową nowego osiedla wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki, to tam dalej w tamtej części za motorotem. Tam, tak jak do swoich ostatnich chwil, tak też przed wojną, znajdował się warsztat samochodowy ławianina Karla Knellera, o którym zawsze będąc przy ulicy Kościuszki wspominamy. Bardzo ciekawa postać, on urodził się w roku 1878, zmarł w roku 1944. Wiadomo, że swoją przygodę z mechaniką, motoryzacją rozpoczął od prowadzenia w Iławie sklepu z częściami rowerowymi i z rowerami. Natomiast zasłynął przede wszystkim jako znakomity mechanik, do którego ustawiały się kolejki klientów i nie tylko z Iławy, nie tylko z powiatu suskiego, ale przyjeżdżali tutaj klienci z głębi Niemiec. Warsztat Knellera mieścił się dokładnie przy ulicy Hindenburgstrasse. Z pozoru to był bardzo niepozorny budynek. On istniał. Jeszcze do niedawna, jeszcze kilka lat temu ten budynek stał. My tam mieliśmy przyjemność zajrzeć sobie do środka. Wiele oryginalnych elementów tam się znajdowało. I nic z zewnątrz nie zdradzało, że w środku były wówczas, właśnie w latach 30., remontowane najbardziej luksusowe samochody tamtego czasu, Maybach Zeppelin DS7. Jednym z najsłynniejszych klientów Karla Knellera był dyrektor słynnego cyrku Krone. Wspominam o nim dlatego, ponieważ zachowało się zdjęcie właśnie z dyrektorem tego cyrku, który stoi z Karlem Knellerem przed budynkiem. Jak puszczę Państwu zdjęcia przedwojenne, to Państwo uchwycicie dokładnie, o który budynek chodziło. A ten Maybach, który był wówczas naprawiany, Maybach należący do dyrektora cyrku Krone, znajduje się dziś w Muzeum Techniki w Spirze i jest tam właśnie informacja o tej historii. Samochody Maybach Zeppelin DS7, w naprawach których wyspecjalizował się Karl Kneller, były produkowane od 29 do 30 roku, czyli bardzo krótko. Model był wyposażony, uwaga, w silnik V12 o pojemności 7 litrów. To całkiem nieźle musiał palić. Natomiast ważył, to wiemy, aż 3 tony. Sytuacja Karla Knellera skomplikowała się po dojściu Hitlera do władzy. Wtedy Kneller, jako zdecydowany przeciwnik Hitlera, musiał sprzedać swój sklep, popadł w problemy finansowe, zamknął ostatecznie sklep i warsztat, wyjechał z Iławy w 1934 roku do Elbląga. Tam też przez kolejne lata prowadził nieduży warsztat samochodowy i zmarł w roku 1944. Na początku 1945 roku rodzina Knellerów uciekła do Niemiec, gdzie żyje do dnia dzisiejszego. No i pytanie, w jaki sposób udało nam się do tej historii dotrzeć. Wiele lat temu znalazłem w lasach pod Iławą dzwonek rowerowy, sygnowany właśnie nazwiskiem Knellera. Zdjęcie tego dzwonka trafiło do internetowego Muzeum Iławy i tak też skontaktowała się ze mną rodzina Knellera, która była tutaj na miejscu. Trafił do nich dzwonek, do mnie natomiast trafiły zdjęcia.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie. Na stronie tej wirtualnej placówki znajdują się zdjęcia omawiane podczas wyprawy na ulicę Kościuszki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
0: To warto wiedzieć.
1: W informatorze turystycznym dziś jezioro Jeziorak. Naszą turystyczną podróż rozpoczynamy od południowej części Jeziora Jeziorek, a więc od Iławy i od wyspy Wielka Żuława, niezwykłego miejsca, które kryje wciąż wiele tajemnic. Nie tak dawno odkryto tam pozostałości średniowiecznego mostu. Wyspa znajduje się oczywiście na trasie naszej wyprawy. Jest to miejsce, w którym możemy rozbić obozowisko, możemy tam dotrzeć promem, możemy podpłynąć kajakiem czy też jachtem. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i przede wszystkim umiejętności. Warto pamiętać jednak o tym, że jeżeli zdecydujemy się na jacht i nie mamy uprawnień, ta jednostka nie może przekraczać zgodnie z obowiązującym prawem 7 metrów. Jeśli mamy uprawnienia, bez problemu możemy wynająć albo też płynąć dużym jachtem, ale wybieramy jednostkę mniejszą, która pozwoli nam dotrzeć do najbardziej oddalonych i schowanych miejsc na trasie całego jeziora. Wielka Żuława to miejsce, które często jest odwiedzane przez mieszkańców Iławy, przez turystów. Posiada wiele miejsc, do których można dopłynąć jachtem, można rozbić tam obozowisko, można to miejsce wykorzystać na postój, można tam zaplanować kolejną wyprawę. Z Wielkiej Żuławy kierujemy się na północ do Krzywego Rogu, do przepięknej przyrodniczej zatoki, w której wykonamy piękne fotografie. Możemy tam rozbić również obozowisko, przygotować się do dalszej wyprawy. Dalej kierujemy się w stronę Szałkowa, więc kolejnej miejscowości na trasie naszej turystycznej wyprawy. W tym miejscu jezioro Jeziorak jest nieco szersze. Dla tych z Państwa, którzy nie mają umiejętności żeglarskiej, warto trzymać się linii brzegowych. Często wieje tam silny wiatr. Naprzeciwko Szałkowa znajduje się kolejny ośrodek, kolejne miejsce to Sarnówek, niegdyś ośrodek telewizyjny. Możemy tam również dojechać drogą lądową z Iławy, jest to około 15 minut. W miejscu tym znajduje się wiele pomników przyrody, wiele stanowisk łowieckich dla wędkarzy. Może być też miejscem takiego dłuższego pobytu. Ze sprawą naszej wyprawy kierujemy się dalej do Jażdżówek, kolejnej miejscowości. W latach 80. znajdował się tam bardzo duży ośrodek turystyczny. Dzisiaj już nie ma po nim śladu, ale jest za to miejsce, do którego można przypłynąć jachtem. Jest to miejsce prywatne, ale jest tam też sporo takich dzikich zatok, w których można się nieco schować. Można oczywiście przenocować, również rozbić obozowisko. Pamiętajmy o tym, że w warunkach trudnych pogodowo, według prawa, możemy właściwie podpłynąć do każdego miejsca, w każdym miejscu przycumować. Na to pozwalają nam przepisy, niezależnie od tego, czy miejsce jest prywatne, czy nie. Dalej na północ kierujemy się do Makowa, ale zanim tam dopłyniemy, warto wpłynąć do Zatoki Widłąg. Jest to przyrodnicze, fantastyczne miejsce dla żeglarzy. Można zrobić sobie takie kilka godzin pięknego, przyrodniczego rejsu. Ta przyroda odkrywa przed nami swoje najważniejsze

0: Jezioro Jeziorak nieco się rozszerza, możemy popłynąć bardziej na północny wschód, do kolejnej miejscowości Chmielówka, ale także dotrzeć nawet do Zatoki Kraga, więc już praktycznie na koniec tej części jeziora. Wracamy jednak do miejsca tego rozwidlenia, o którym wspominałem, a więc już za Gerczakami kierujemy się bardziej na północny zachód i tu po drodze mijamy wyspę Bukowiec. Po naszej prawej stronie jest sporo zatok miejscowieckich, są też znakomite warunki do tego, aby uprawiać sporty wodne. Po lewej stronie naszego szlaku wyprawy znajdują się Siemiany, jedna z takich większych miejscowości. Można tam zorganizować sobie nieco dłuższy pobyt, skorzystać z uroków przyrody. Można wynająć domek, można też rozbić obozowisko. Jest to dobre miejsce, posiada naprawdę niezwykły mikroklimat. Można do Siemian dojechać też drogą lądową, zajmie nam to około 30 minut. Naprzeciwko Siemian znajduje się słynna wyspa Lipowiec. Ona też w sobie kryje wiele tajemnic, które warto poznać. Miejsce to ma mnóstwo zatok, zatoczek, do których możemy wpłynąć nawet najmniejszym jachtem. Przed nami jest też Wieprz, kolejna z zatok. Potem już pozostaje nam tylko wędrówka dalej na północ, w stronę Jeżwałdu, a jeżeli będziemy chcieli popłynąć dalej, możemy dostać się nawet do Zalewa. No właśnie, jednak żeby tam dotrzeć, możemy wybrać kilka kierunków, możemy też po drodze jeszcze zwiedzać inne miejsca. Wspomniany Jeżwałd musimy skręcić w lewą stronę, bardziej w północny zachód również. Niegdyś znajdowała się tam słynna linia wysokiego napięcia, teraz już nie ma tego problemu, nie trzeba kłaść masztu, można spokojnie przepłynąć. Linia biegnie pod wodą, więc nie stanowi zagrożenia dla żeglarzy. Często w tym miejscu dochodziło do różnego rodzaju wypadków, więc teraz nie powinno być to już problemem dla tych z Państwa, którzy chcieliby popłynąć tą stronę, a warto. Jeśli już dotrzemy do Jeżwałdu, polecamy Państwu zespół parków krajobrazowych, a także dom, w którym mieszkał Zbigniew Nienacki, autor popularnego Pana Samochodzika. To tam powstawały jego największe powieści. To miejsce też jest urokliwe. Znajduje się tam mnóstwo różnych mniejszych, większych wysepek. Jezioro jest bardzo szerokie w tym miejscu, a więc możemy nasz pobyt tam nieco przedłużyć. W tym miejscu znajduje się też sporo zatok, w których płyniemy. Są też miejsca cumowania. Jest tam też swobodna linia brzegowa, do której na pewno bez problemu dopłyniemy. Wypływamy z Jeżwałdu, kierujemy się tym razem już na południe. Lewą stroną kierujemy się na północ. Po kilku kilometrach będziemy dostrzegać kolejny ląd, kolejną wyspę. Jest to Czaplak. Jedno z najbardziej ciekawych miejsc przyrodniczych. Jest to miejsce dziewicze, rzadko odwiedzane przez żeglarzy, a więc można tam naprawdę nieźle wypocząć. Dalej kierujemy się na północ, docieramy do Matyt, do kolejnego miejsca turystycznego. Do Jeżwałdu i do Matyt również możemy dotrzeć drogą lądową. Zajmie to nam około godziny. Bez problemu możemy tam wybrać się na taką jednodniową wycieczkę. Płyniemy dalej na północ, docieramy do kanału Dobrzyckiego. To miejsce, które łączy jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi, a więc powoli kończy się nasza wyprawa. Jednak jeżeli czujemy niedosyt, możemy wybrać się dalej w kolejną podróż, zakończyć ją nie na jeziorze Jeziorak, ale już na jeziorze Ewingi w Zalewie. I tak kończy się nasza turystyczna przygoda.
1: Zmieniamy temat.
2: Teraz w Meloradio Iława porozmawiamy o dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej. To temat dla tych, którzy chcieliby założyć mundur, przejść szkolenie i działać w strukturach armii. O tym, jak to zrobić i jakie trzeba mieć kwalifikacje, opowie Marek Plizga z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Z naszym gościem rozmawia nasz redakcyjny kolega Marek Apel.
3: Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Marku, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie to jest, no właśnie, jednostka administracyjna dla czterech powiatów, czyli powiat ostrudzki, iławski, działdowski i nowomiejski. No i te informacje kierujemy właśnie dla mieszkańców tych czterech powiatów zlokalizowanych w naszym regionie. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wstąpić do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej? Wiek chyba, 18 lat, to jest absolutne minimum.
4: Ukończenie 18 roku życia to jest podstawowy wymóg do tego, żeby wstąpić do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, minimum wykształcenie podstawowe, tak naprawdę ważnym aspektem jest to, żeby też przejść tak naprawdę badania lekarskie, psychologiczne pod kątem przydatności do służby wojskowej. Jeżeli chodzi o dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać do tego, żeby złożyć takowy wniosek, to przede wszystkim dowód osobisty, bo tutaj bez tego dowodu osobistego osobistego nic nie załatwimy. Zdjęcie takie jak do dowodu osobistego. Możemy również wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje typu prawo jazdy, tak? Też

0: sobą należy wziąć świadectwo ostatnio ukończone.
1: Wspomniałeś, że musimy mieć wykształcenie, no co najmniej podstawowe, tak? Czyli skończoną szkołę podstawową, ale na przykład, nie wiem, jeśli mam dodatkowe kwalifikacje, to jest jakiś handicap dla mnie, jakiś dodatkowy bonus?
0: Oczywiście tak, no każda dodatkowa kwalifikacja otwiera tak naprawdę nowe możliwości, także tak jak już wcześniej wspomniałem, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej minimum podstawowe wykształcenie, natomiast każde kwalifikacje dodatkowe są mile widziane.
1: Okej, okay, a co jeśli mam coś tak zwanego za uszami? Muszę mieć świadectwo o niekaralności, czy nie wiem, jak tam przekroczyłem, powiedzmy, prędkość, dostałem mandat, to już mnie dyskwalifikuje.
0: Takie rzeczy jak mandaty tutaj nie dyskwalifikują, natomiast niekaralność za przestępstwa umyślne rzeczywiście jest tutaj wymagana.
1: Czyli tak, gromadzę te dokumenty, o których wspomniałeś, udaję się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. O tym, jak pracujecie i kiedy macie dodatkowe dyżury, bo takowe są, zaraz o tym wspomnimy. Ale jak ta procedura się odbywa? Ja muszę jakiś wniosek wypełnić, przejść psychotesty, jeśli tak, to gdzie?
0: Tak naprawdę drogi do nas, dotarcia do Wojskowego Centrum Rekrutacji, możemy zacząć od drogi tak naprawdę standardowej, tak? Czyli po prostu przyjść z ulicy, złożyć wniosek w formie papierowej. Możemy również zarejestrować się przez portal zostańżołnierzem.pl. Tutaj po zarejestrowaniu się wniosek zostanie skierowany do WCR-u, który go w miarę szybko rozpatrzy, skontaktuje się z nami, umówi spotkanie i wtedy już wiemy, gdzie, kiedy mamy się stawić i ta procedura rusza. Natomiast czy to będzie forma papierowa, czy to będzie forma internetowa, tutaj kończy się to złożenie wniosku na miejscu, wyznaczamy termin badań lekarskich oraz psychologicznych i jeżeli wszystko będzie w porządku, uzyskamy tą zdolność do dopełnienia służby, to dostajemy decyzję o skierowaniu do odbycia służby.
1: Dobrze, ale gdzie te badania się odbywają? Tu u nas w WCR-ze w Ostródzie?
0: Jeżeli chodzi o badania lekarskie i psychologiczne, odbywają się tutaj na miejscu, czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie, ulica Jana III Sobieskiego 2.
1: Marku, szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne. My musimy przejść oba te szkolenia. Może na początek szkolenie podstawowe.
0: Jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, jest to 27 dni szkolenia zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Tak naprawdę podczas tego szkolenia uczymy żołnierzy podstaw tego żołnierskiego rzemiosła, czyli posługiwanie się bronią, musztra, regulaminy, podstawy survivalu, udzielania pierwszej pomocy. No i kończymy to już, tak jak wcześniej wspomniałem, złożenie przysięgi wojskowej. I to jest ten pierwszy etap 27 dni szkolenia. Natomiast drugim etapem jest szkolenie specjalistyczne. Trwa ono 11 miesięcy i jest to szkolenie również dobrowolne, tak? Bo jeżeli skończymy pierwszy etap dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to szkolenie podstawowe, możemy dalej zostać w wojsku. Natomiast jeżeli chcemy na etapie szkolenia podstawowego zakończyć tą swoją przygodę, to oczywiście zostajemy przeniesieni do rezerwy i wracamy być może do swojej na przykład pierwotnej pracy, bądź obieramy jakiś inny życiowy kierunek.
1: Jasne. A jeśli chodzi o szkolenia, bo wspomniałeś, że jesteśmy kierowani do jednostki wojskowej, no to jeśli chodzi o mieszkańców powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, to jest jednostka w Morągu, gdzie możemy zostać skierowani?
0: Tak naprawdę turnusem, który moglibyśmy zaproponować tutaj najbliżej dla mieszkańców tych naszych czterech administrowanych powiatów i będzie to szkolenie realizowane w Morągu przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, także jeżeli ktoś jest chętny, to już z tego miejsca możemy tutaj serdecznie zaprosić. Miejsca jeszcze mamy, także jeżeli ktoś by chciał zmienić może swoje życie albo przeżyć życiową przygodę, to jak najbardziej można skierować swoje kroki do WCR-u w Ostródzie.
1: No to oprócz tego, że możecie bronić ojczyzny, to zyskujecie też pewne benefity, bo to jest służba wojskowa. I teraz tak, Marku, co za benefity, bo wynagrodzenie żołnierz dostaje od jakiego momentu i w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie?
0: Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to tutaj od pierwszego dnia żołnierz ma płacone. Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to taki żołnierz otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 6300 zł brutto. Wiadomo, że na szkoleniu podstawowym jest również zakwaterowany na terenie jednostki, więc wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, to wszystko otrzymujemy tak naprawdę od państwa.
1: Ale otrzymujemy też pewne takie bonusy, bo jeśli jesteśmy żołnierzem dobrowolnym, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a na przykład armia potrzebuje specjalistów w kierunku, w którym my jesteśmy wykształceni, no to chyba mamy pierwszeństwo w takim naborze na żołnierza zawodowego.
0: Tak, jeżeli są to preferowane kierunki bądź wykształcenie, to jak najbardziej jest tutaj to brane pod uwagę.
1: Marku, ale wspomnieliśmy w pewnej części naszej rozmowy o tym, że wrócimy do godzin otwarcia. Jak trafić do WCR-u w Ostródzie? No adres za chwilę przypomnisz, ale w jakich dniach wy jesteście otwarci? Bo z tego co pamiętam, to też jedna sobota w miesiącu przypada jako dla was, jako sobota pracująca. Możemy wtedy wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
0: Jest to sobota w kwartale, tak? Jedno wyznaczona, natomiast tutaj należałoby śledzić też czy to Facebooka, czy stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie my tak naprawdę ogłaszamy tą sobotę, która jest pracująca. Natomiast jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 18.00 jesteśmy otwarci. Od wtorku do piątku jest to godzina 7.30 do 15.30. Służymy też pomocą pod telefonem, więc jeżeli ktoś by chciał się umówić na konkretną godzinę, to jak najbardziej możemy do nas zadzwonić, umówić się na takie spotkanie.
2: O dobrowolnej służbie wojskowej z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji rozmawiał nasz ostrudzki reporter Marek Apel.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
4: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
2: Trochę się obwiniasz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
4: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić, że Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość. Rocznik przedwojenny, więc wszystka ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek. I później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa. Nie wiedział, co robić z tym wolnym czasem. postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu z tych w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów. W Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął bywać, te wystawy zaczęły objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
2: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
4: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało. Śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego. No bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać. Ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem, jak gdyby, może pół żartem, pół serio. I gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało. I z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego, i to była taka, no, pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdyż poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło, nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem. I ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku już, gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi: ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci tak jak on, uczę młodzież rzeźbić tak jak on, w różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
2: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
4: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalewie taki swój obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również, i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogi mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również. I tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy cię fotografują, bo to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka, to jest coś, co cię dopinguje, a jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, Skansen, wiele razy, później ja już bez niego jeździłem do tego Skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, że rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby no, mają życie, takie żywotność 20 lat, i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprawut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan. Oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy, i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspomnieli wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne. I no, Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Jesteśmy, stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego.
5: Ci panowie, Marek Dolecki, Jan Gostrowski, są już, wiesz, no starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
2: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
10: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
12: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o wyborach nowych dyrektorów w iławskich instytucjach. Będzie też o nowym schronie i o petycji w sprawie darmowych biletów komunikacji miejskiej. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wkrótce pod ratuszem miejskim pojawią się donice z warzywami. Już to jest zapowiadane. Od razu, skoro mówimy o sytuacjach ogórkowych tak zwanych, to chciałem zapytać pana, jak pan zamierza spędzić tegoroczne wakacje.
13: Planów jeszcze jako takich nie mam, ale wszystko wskazuje na to, że lipiec to będzie ten miesiąc, w którym będę wypoczywał i w tym momencie zastanawiam się z moimi dziećmi, czy wyjechać chociażby pod namiot, bo długo już pod namiotem nie byliśmy, a bardzo lubimy taką formę spędzania czasu wolnego. Prognozy są obiecujące, więc myślę, że ten namiot ma dużą szansę ziszczenia się i być może w ten sposób spędzimy dużą część naszych wakacji.
12: A więc lokalnie promujemy nasze piękne walory, bo tak rzeczywiście jest. Polecamy w ogóle jezioro Jeziorak, najdłuższe piękne, no i wiadomo, można się tam schować, bo nie ma autostrady, jest pięknie. Wracamy do spraw samorządowych. Wiem, że państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
13: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron. I w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 m2. kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie, czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnicy. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla piastowskiego, który nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia, czy też weekendy po prostu korzystać. Mam nadzieję, że w drugiej połowie tego roku pojawią się konkursy, w ramach których będziemy mogli pozyskać środki zarówno na budowę sali tej zewnętrznej, jak i budowę schronu, który będzie właśnie zabierał dodatkowe miejsca na strzelnice dla naszych mieszkańców.
12: Mam jeszcze dwa pytania w związku z tym tematem, bo na pewno jesteśmy w takim środowisku, mapie zagrożeń, tam jest chyba 100 punktów. Te miejsca znajdują się oczywiście w piwnicach, gdzie no, możemy tymczasowo na przykład schronić się. Czy na przykład takie rzeczy są konsultowane z samorządami? Spotkaliście się z takimi pytaniami? Czy też musieliście opracowywać poszczególne lokalizacje, gdzie na przykład są lepsze piwnice albo mniejsze? Bo czasami się wydaje, że te wskazówki nie do końca tak są zrozumiałe.
13: Tak, faktycznie mieliśmy taką akcję. Ona była też przeprowadzana przy współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej, która była odpowiedzialna za sprawdzanie stanu, że tak powiem, schronów, czy też miejsc ukrycia. Oczywiście pamiętajmy o tym, że w czasie kryzysu każda piwnica jest przydatna, prawda? Jeżeli możemy się schować w piwnicy, w podziemiu, w parkingu, to trzeba oczywiście z tego skorzystać. Wszyscy wiemy, że tych miejsc schronienia brakuje. Teraz na szczęście nowe przepisy wymagają tego, żeby budować takie miejsca schronienia. Coraz częściej bloków po prostu też posiada garaże podziemne, które też mogą temu służyć, więc ta infrastruktura na pewno będzie się zwiększała i faktycznie te dane są też ogólnodostępne po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie mogą się kryć i gdzie mogą szukać takiego schronienia. Podsumowując, taka inwentaryzacja w samorządach była robiona kilka lat temu, ale w myśl jakby drugiego kroku, kolejnego kroku jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych miejsc schronienia przybywało z roku na rok i tutaj robimy kolejny krok faktycznie w postaci nowego schronu dla 600 mieszkańców.
12: Oczywiście, bo to takie bardzo konkretne miejsce i z pewnością o wiele lepsze niż te wskazane, o wiele pewnie bardzo różniące się od tych, które są wskazane oczywiście na tej mapie zagrożeń. Natomiast chciałem jeszcze pana zapytać, bo jest bardzo dużo problemów z zakupami. Bardzo dużo samorządów niestety nie dało rady zrealizować tego czeku, który rząd oferuje co roku na właśnie obronę cywilną. Wiem, że też urzędnicy próbowali właściwie kupić niektóre urządzenia. Po drugiej stronie słyszeli coraz większe sumy. Po drugie, brak tych środków, brak tych urządzeń spowodował, że no niestety kilka samorządów, nawet i w naszym powiecie, niestety nie zdążyło tego zrealizować.
13: U nas takiego przypadku nie było. Każdą kwotę, którą mieliśmy do dyspozycji, zagospodarowaliśmy, zarówno w roku 2025. Te wszystkie zakupy do nas dotarły, m.in. syreny alarmowe i one są zainstalowane. I nie mamy także problemów z zakupami tegorocznymi. Nasza dotacja, a mamy tutaj potężne środki, bo prawie 4 miliony złotych, na rok 2026 jest podzielona na dwie części. Z pierwszej części przygotowujemy dokumentację i będziemy budować, przebudowywać magazyn stary na magazyn obrony cywilnej i to będzie właśnie też w obrębie osiedla piastowskiego. To będzie pierwszy taki zakup, to będzie pierwsza część z tej dotacji, a z pozostałej części właśnie w tym momencie zakupujemy sprzęt. I ten potężny, jak na przykład koparko-ładowarkę, która będzie na przykład przydatna w czasach zimy ostrej, tak jak mieliśmy to w ostatniej zimie, ale także drobne zakupy, jak na przykład łopaty, szpadle, skuwacze do lodu, taczki, buty ochronne czy agregaty. To wszystko w tym momencie przez nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego jest realizowane. Wszystkie postępowania, które mieliśmy przeprowadzone, zakończyły się sukcesem. Umowy są sukcesywnie przeze mnie podpisywane i przez panią skarbnik i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach to wszystko, co zamówiliśmy, do nas będzie spływało, będzie do nas dostarczane. A tym bardziej się cieszę, ponieważ ten magazyn obrony cywilnej, który będzie dostępny już pod koniec roku, będzie mógł być wypełniony tymi wszystkimi rzeczami, które zakupujemy przy dotacji także pana wojewody. Więc u nas żadnych problemów pod tym kątem nie ma i nie przewiduję w tym roku.
12: To oczywiście trzeba pogratulować urzędnikom, bo naprawdę są problemy i to już coraz głośniej się o tym mówi. Chciałbym jeszcze wrócić do takiego tematu związanego z taką petycją od młodzieży, żeby zejść z opłacania biletów dla nich, autobusowych oczywiście, Zakładu Komunikacji Miejskiej. Jak się pan do tego odnosi? Rozmawialiśmy już o tym, że będzie pan wracał do tego tematu i czy może właśnie teraz jest okazja do tego, żeby to zrobić?
13: Sama petycja jeszcze do mnie nie dotarła, więc trudno mi mówić o szczegółach, które są w niej zawarte. Oczywiście takie sygnały do mnie dotarły, internetowe, że taka petycja jest przygotowywana. Ja oczywiście się nad nią pochylę. Odpowiem też młodzieży co do szczegółów wdrażania tych bezpłatnych biletów, bo one zostaną wdrożone. Tłumaczyłem też i wyjaśniałem radnym Rady Miejskiej, kiedy mnie o to zapytali, że by wprowadzić bezpłatne bilety dla mieszkańców, musimy uregulować sytuację finansową w spółce. To znaczy, pamiętajmy o tym, że każda ulga, która jest w naszej komunikacji, powoduje większy wydatek z budżetu, bo przecież zakład musi funkcjonować, czyli musi opłacić i tak wynagrodzenia kierowców, chociażby mechaników, obsługi kadrowo-księgowej oraz funkcjonowania autobusów, paliwo, amortyzację, przeglądy, etc., etc. I by móc wdrożyć teraz bezpłatne bilety dla młodzieży, musielibyśmy wygospodarować dodatkowe około 300-400 tysięcy złotych. Przeliczaliśmy to. Skoro my rok do roku jeszcze jako samorząd nie wypełniamy całego zobowiązania, czyli całej kwoty nie przekazujemy, to trudno mówić mi o wprowadzeniu w tym momencie bezpłatnych biletów, kiedy ja jeszcze całej kwoty na funkcjonowanie zakładu nie przekazuję z tytułu tego, że brakuje nam środków w budżecie. Jeżeli przekażemy, powiedzmy, na przykład w przyszłym roku 100% dotacji plus dodatkowe 300 tysięcy na likwidację ulg, wtedy będę mógł te ulgi wprowadzić. Nie wiem, czy to się uda w przyszłym roku, ale robię wszystko, zwiększając to sukcesywnie dofinansowanie, żeby w roku 2028 takie bezpłatne bilety wprowadzić. Czy to będzie od stycznia, czy od połowy roku, tego jeszcze nie wiem, ale wszystko robimy, żeby od roku 2028 te bezpłatne bilety dla naszej młodzieży uczącej się i która będzie posiadała Iławską Kartę Mieszkańca wprowadzić. Więc wszystko jest przed nami. Czy uda się to szybciej zrobić? Mógłbym, ale zachwiałbym sytuacją finansową Zakładu Komunikacji Miejskiej, a na to sobie pozwolić nie mogę, ponieważ pracuje tam kilkudziesięciu pracowników, ponieważ sytuacja finansowa musi być zabezpieczona. Nie może dojść do takiej sytuacji, w której na przykład zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia czy na paliwo. Wtedy spółka by miała ogromne problemy, wtedy musielibyśmy ciąć linię, ciąć kadrę, a na to nie mogę sobie pozwolić i do tego nie mogę dopuścić. Więc wszystko jest przed nami. Moja deklaracja wyborcza jest podtrzymana i ona będzie wprowadzona, ale na to jeszcze chwilę czasu potrzebujemy.
12: Mam też takie pytanie związane oczywiście z konkursami w szkołach. W jedynce oczywiście został wybrany dyrektor, a w piątce no nie ma dyrektora. I teraz jak będzie wyglądała konstrukcja tych wyborów? Czy będziecie powoływać znowu konkurs, czy może wśród tych nauczycieli? Bo w tej grupie są na pewno sprawdzeni ludzie, którzy pewnie z powodzeniem pokierowaliby tą placówką.
13: O szczegółach personalnych, kto startował, nie mogę niestety mówić. Tutaj musimy zachować tajemnicę. Ale jeżeli chodzi o przyszłość szkoły podstawowej numer 5, w najbliższym czasie wszystko się rozstrzygnie. Będę miał spotkanie z moimi współpracownikami, którzy przedłożą mi możliwe scenariusze do realizacji. Jest możliwość powierzenia jakiemuś nauczycielowi, który ma odpowiednie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje, zarządzania go z innych placówek oświatowych, na przykład w naszym mieście. Więc jeszcze żadna decyzja w tym momencie nie zapadła.
12: Rozumiem. A więc czekamy, bo Lidia Miłosz pracuje do końca lipca. No właśnie, więc to jest też czas, że na pewno te imprezy zostaną bardzo dobrze przygotowane. To nawiązując oczywiście do dyrektora naszego Iławskiego Centrum Kultury. No właśnie, jak pan widzi wakacje, jeśli chodzi o ten kalendarz kulturalny? Znowu będziemy mieli okazję na kolejną odsłonę Sandlake Festival. Będzie też, no oczywiście, nasza chyba wizytówka, czyli Złota Tarka, ale będą też fajne imprezy związane oczywiście z różnymi aktywnościami mieszkańców, ale tradycyjnie oczywiście będą też Dni Miasta połączone z takimi fajnymi regatami Smoczych Łodzi, że zjadą się tutaj na pewno zawodnicy z całej Polski, ale oprócz tego będziemy mieli oczywiście własne, wspaniałe wydarzenie związane oczywiście z naszym miejscem zamieszkania i ono zawsze dostarcza wielu emocji i z pewnością też tak będzie. Czy to lato właśnie, skoro już tak zapowiedzieliśmy, będzie takie intensywnie właśnie kulturalnie przedstawiać się w tym roku?
13: Tak, jestem przekonany, że tak i tutaj o tym, co pan wspomniał, bardzo ważna sprawa. Łączymy nasze możliwości z możliwościami naszych organizacji pozarządowych. Faktycznie Dni Iławy będą też okraszone regatami o Złote Wiosło Jeziorka, Smocze Łodzie na Małym Jezioraku, co roku przyciągające setki osób, zarówno i naszych kibiców, mieszkańców, jak i załogi z całej Polski, więc to podtrzymujemy. Ciekawostką jest także to, co przygotowujemy na niedzielę w ramach Dni Iławy. Przygotowujemy sportową niedzielę w oparciu oczywiście o Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Mamy zaplanowane i to w tym momencie jest tworzone, ale na niedzielę przygotowujemy pewną nowość w oparciu o Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, w oparciu także o naszych lokalnych tutaj tutaj trenerów interpersonalnych, przygotowujemy zawody dla naszych mieszkańców, dla naszych gości, także turystów, które będą różnego stopnia trudności, polegające na tym, żeby sprawdzić swoją aktywność fizyczną, swoją tężyznę. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, ale chociażby przygotowujemy zawody w postaci konkurencji wykonania planka, kto dłużej ten wygrywa, w postaci na przykład zrobienia jak największej liczby pompek, czy też skłonów na brzuch, podciągnięć, prawda? To wszystko, co trenują nasi trenerzy, nasi zawodnicy na świeżym powietrzu, czy też w siłowniach, chcemy przenieść na zewnątrz, ale tutaj bardzo mocno podkreślam, to ma być zabawa, nie tylko zawody, czyli będziemy zapraszać i tych zahartowanych w takich dyscyplinach, ale także amatorów, którzy chcieliby się sprawdzić i zobaczyć, jak to jest wykonać takie czy inne ćwiczenie. Oczywiście przewidujemy także nagrody, wszystko ma być w formie takiej zabawy, spędzenia czasu ze swoimi dziećmi, więc zapraszamy tutaj także rodziców, opiekunów, którzy będą w niedzielę po koncertach dostępni. Zaprosimy wtedy pod halę sportową, żeby stanąć w szranki w pewnych konkurencjach.
12: Teraz trochę zmienimy na koniec temat. Związany będzie z kolumbarium, bo Państwo bardzo mocno rozbudowali tę część właśnie cmentarza. I chciałem zapytać, bo są dalsze inwestycje, dalsze możliwości i zdaje się, że już mieszkańcy będą mogli znowu zabezpieczyć nawet i takie miejsce.
13: Wszystko wskazuje na to, że od początku lipca to kolumbarium będzie oddane nam do użytku, a to z kolei oznacza, że od 1 lipca od godziny 8:00 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków i tutaj ważna informacja dla naszych mieszkańców, ponieważ mieliśmy pytania w tym zakresie. Wnioski będziemy przyjmować od godziny 8:00, zarówno w formie papierowej, jak i w formie mailowej. I tutaj ważna jest godzina. Wszystkie wnioski, które wpłyną do nas przed tą godziną, przed godziną 8:00, 1 lipca, nie będą rozpatrywane dopiero od tej godziny, żeby zapewnić transparentność, żeby zapewnić równe szanse dla wszystkich mieszkańców. Wnioski mogą być napisane odręcznie, mogą być przygotowane na komputerze, nie ma specjalnego formularza i dopiero po zwrotnym potwierdzeniu papierowym z naszej strony, po otrzymaniu listu, który potwierdzi rezerwację danego miejsca, mieszkaniec będzie proszony o uregulowanie opłaty, która ostatecznie potwierdzi daną rezerwację.
12: Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
13: Serdecznie dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Dominik Jaskulski.
14: Temat specjalny, tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
12: Dziś zabieram Was na skwer Żeromskiego i osiedle mazurskie w Iławie. W ramach kolejnej części historii jednej ulicy znani regionaliści opowiedzą o nieistniejącej już wyspie, tajemniczym zdjęciu i tablicy na wieży kościelnej.
15: Witamy Was w niezmiennym składzie od 2014 roku, czyli jest Dariusz Paczkowski, jestem ja nazywam się Michał Młotek, ale współgospodarzem naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Nurtownia, gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, już dzisiaj chcielibyśmy Wam zdradzić, że na pewno spotkamy się w tym roku na Wielkiej Żuławie. Na przełomie czerwca, lipca osoby, które jeszcze z nami nie były, albo te osoby, które już z nami były, a chciałyby wybrać się po raz kolejny, zapraszamy na spotkanie na wyspie. Śledźcie nasze media społecznościowe, tam informacja o tym, gdzie, o której, którego dnia, o jakiej porze dnia się spotkamy, z pewnością będzie i z pewnością się pojawi. Wyobraźcie sobie, tak jeszcze tytułem wstępu, już widzę, że Darek się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale ja jeszcze powiem kilka rzeczy. To jest nasze trzecie spotkanie na Mazurskiej Chodkiewicza. Co prawda spotykamy się na skwerze Żeromskiego, no ale jesteśmy na tak zwanej Małej Żuławie, o której dzisiaj jeszcze nie w Małym Sopocie, ale na Małej Żuławie. O Małej Żuławie i o Małym Sopocie dzisiaj trochę jeszcze Państwu powiemy i wyjaśnimy, skąd się to wzięło. Powiemy o tym, dlaczego z Dariuszem walczymy z dezinformacją, ale do tego sobie dzisiaj jeszcze dojdziemy. Wynotowałem, słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w pierwszej edycji historii jednej ulicy tutaj, to był dokładnie 30 kwietnia 2016 roku, ponad 10 lat temu. Wyobraźcie sobie, że wtedy wykonaliśmy zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie, mówiliśmy, to będzie zdjęcie, które przejdzie do historii, i tak też się stało. Było to zdjęcie wszystkich uczestników, pewnie było nas mniej niż wtedy, bo to były początki naszego cyklu, jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o co w historii jednej ulicy chodzi, ale zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kormoranem. A kto dzisiaj najlepiej o historii kormorana opowie? Dariusz. Jestem pewny, że tę historię ma i że tę historię Wam dzisiaj opowie. A po raz drugi byliśmy 2 października 2022 roku i wtedy doskonale pamiętam, że dorwał nas ulewny deszcz. Ale dzisiaj zanosi się na to, że już padać nie będzie. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale już padać nie będzie. Jesteśmy na skwerze Żeromskiego. Zwykle to ja brałem tutaj mikrofon i opowiadałem o Żeromskim. Dlaczego? Bo poświęciłem mu jedną ze swoich książek, ale dzisiaj już tych historii nie będzie. Ale wiem, że Dariusz chciał coś powiedzieć o Żeromskim. Na razie sprawdził Waszą czujność, bo powiedział, że podchodzimy do Kopernika i nikt nie zareagował. Proszę, Darek.
16: Proszę Państwa, ja też... takie dwa słowa jeszcze przywitanie na początek. Z wielkim trudem, z Michałem, żeśmy zapraszali radnych miasta Iławy, żeby też się pojawili tutaj na naszych wycieczkach. No i jest dzisiaj z nami pan Tomek. Przepraszam, nie ta kolejność, jest pani Ewa i pan Tomek, więc bardzo się cieszę, ale najbardziej się cieszę, kochani, z waszej obecności również, z obecności dzieci i młodzieży. Tak, to jest najlepszy znak tego. I tutaj w sposób szczególny chciałem przywitać mojego ucznia, który przyjechał do nas aż z Lubawy. Jest też moja uczennica Lena, jest też mój uczeń Alodiusz, także bardzo się cieszę, że młodzież i dzieci z nami są również na dzisiejszej wycieczce. Proszę państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, gdy prowadzę wycieczki, tak ci państwo są, o teraz zobaczcie państwo na początku tego skweru, zatrzymuję zazwyczaj wycieczki i mówię, państwa, teraz będzie konkurs z nagrodami. To ludzie się zatrzymują, oczywiście na słowo nagrody. I mówię, państwa, co to za postać, co to za pomnik tam w głębi? No i ci państwo tam to tak patrzą i zazwyczaj są dwie odpowiedzi. 80% to Jan Paweł II, ale jest i 20%, że to jest Lenin. Wytłumaczę, że ustawa dekomunizacyjna już dawno by tutaj Lenina wywaliła. Jan Paweł II, no nie, ale od państwa 23 października minie dokładnie 60 lat, jak w tym miejscu pojawił się Stefan Żeromski, tak? A państwo, a jego początki w Iławie są wręcz niesamowite. Michał o tym już wspominał, że jego pobyt w Iławie wiązał się z wprowadzonym tutaj plebiscytem. Ja natomiast bardziej o tej rzeźbie, tak? Widzicie państwo rzeźbę składającą się z trzech jakby części, tak? Czyli sam Stefan Żeromski, dwa ażurowe jeszcze do tego dodatki. Ale kochani, najciekawsze jest chyba, jak ten pomnik powstawał. Autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest Iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać. Tak? Państwa, no i zaczął szukać modela. Tak? Kto będzie tym modelem? I tym, państwa, modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy dzisiaj Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin, to był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku, w długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc, wiesz, tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła. Tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. I teraz, kochany, konkurs z nagrodami. Nagrody będą do odebrania w sanepidzie. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przeodziewa w różnego rodzaju ubranka. Zimą Stefan Żeromski ma taką dostawioną pewną część ciała, tak? Tutaj też czasami tak jest. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takie troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. Ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
15: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy wielką Żuławę, więc musiała być też mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie, kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jezioraka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, w świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako Mała Żuława. Nie Mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy i Iławic, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec Małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta. Darek, czy coś jeszcze tutaj, czy już sobie idziemy powoli na... Nie idziemy sobie jeszcze, dobrze. To ja tobie oddaję mikrofon i wyszukam to zdjęcie tej tablicy.
16: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eilau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz. Za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! Tego chyba nie.
17: Bez tej góry.
16: Zobaczcie państwo. Heldenkwal w 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany. On został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został w wrzucony tam do jezioraka. No, nie jest to jakiś szczyt artyzmu, ale skwer zadbany, tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak, ale ciekawe są, Stahlhelm, tak, natomiast ciekawe jest, wiecie Państwo co, że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak, to znaleziono kapsułę czasu. I znaleźciami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli, zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż i jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała Uwecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli. Nie wszystko, tak? Tak, skana negatywa tej, w związku z tym, że mamy RODO, nie mogę mówić, że to był w taki znany iławski fotograf pan Marcinkowski, tak? O kurczę, powiedziałem. Koło Trójki miał kiedyś swój zakład, tak? I on jeszcze kilkanaście lat przed śmiercią mówił, że Darek, nim umrę, to ci je przekażę. Umarł, ale nie przekazał.
12: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Dominik Jaskulski.
14: Temat specjalny, tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
12: Tym bardziej, że powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Nagrodę główną i nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
17: Tytuł tej nowej powieści to Chłód, co trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli Państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów. I kiedy zobaczyłam, jak wielkie, mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rudki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że no, przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień. Że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze. Oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już Państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu. I więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak o

0: przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach. Raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski. I po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. W tym roku ja będę trenerką. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Przyznam szczerze, że mam dwa marzenia na ten rok. Pierwsze, bardzo chciałam być trenerką na tym festiwalu i ono się spełniło, a drugie to takie, żeby zainteresować producentów scenariuszem Szeptu, nad którym sama pracuję. No i właśnie, może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem Szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. I znowu nie chcę za dużo zdradzać czytelnikom, bardzo ciężko się mówi o kryminałach, no bo tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, tych z Iławy, ale też w ogóle z całej Polski, żeby się z tą powieścią zapoznać, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny, więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
1: W tym roku zamierzasz wydać dwie książki. Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz się do kolejnej pracy. No właśnie trochę chcę o to zapytać, bo to dużo zajęć i dużo czasu trzeba chyba poświęcić na napisanie tych książek. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
0: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Bardzo długo się myśli i dochodzi do pewnych rozwiązań fabularnych. Nawet wczoraj sobie myślałam o tym, że chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy, ponieważ teraz pracuję nad książką tak naprawdę od stycznia. Prowadzę równolegle research, więc dowiaduję się nowych rzeczy, ale też właśnie do tego, że sama dochodzę do bardzo różnych wniosków.
1: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
0: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory. Że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku. To znaczy, bardzo mocno stawiam w nich na emocje. To jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych. I ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników. Czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek? No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
1: A jak oceniasz Iławę? Bo wiem, że mieszkasz tu od niedawna. Co byś chciała tu zmienić albo co dostrzegasz jako punkty takie naprawdę ciekawe, które mogą zainteresować te osoby, które nigdy tu nie były?
0: Bardzo podoba mi się to miasto i przyznam szczerze, że nawet w tej powieści w Chłodzie zmieniłam napis na skrzydełku książki, ponieważ do tej pory miałam tam informację, że uwielbiam przeprowadzki, a w Chłodzie pojawia się zdanie, że znalazłam w Iławie swoją przystań, więc jest to miejsce, w którym planuję już zostać. Nie wyobrażam sobie przeprowadzić się gdzieś dalej. Natomiast bardzo bym chciała, żeby powstał jakiś taki festiwal, który będzie promował nasze miasto jako taką kolebkę właśnie różnych kulturalnych aktywności, bo widzę, że mamy ogromny potencjał.
1: Mówi się o tobie, że jesteś obecnie jedną z najlepszych pisarek w Polsce. Ludzie sięgają po twoje książki. No właśnie, jesteś z tego zadowolona? Czy też może jest to kłopot, bo rodzi się pewna presja, że trzeba utrzymać pewien styl, no i szukać znowu czegoś ciekawego?
0: Przyznam szczerze, że to są dokładnie te dwie emocje, czyli z jednej strony

0: strony jest to naprawdę taki motor do działania, a z drugiej strony jest jednak we mnie lęk i troszkę się boję, czy na przykład za każdym razem, jak wydaję powieść, czy tym razem nie przesadziłam, czy ona nie jest może aż zbyt poważna, czy może nie powinnam trochę więcej położyć nacisku na jakąś taką, nie wiem, sensacyjność. Natomiast zawsze wygrywa u mnie jakieś takie poczucie odpowiedzialności, to znaczy ja uważam, że mam ogromny przywilej, że piszę powieści i jeżeli ktoś po moją książkę sięga, to ja bym chciała, żeby został z jakąś refleksją, myślą, żeby dowiedział się czegoś nowego o sobie lub o innych ludziach. To jest cel taki nadrzędny, który mi przyświeca i sobie myślę, że będę pisała tak długo, dopóki ludzie będą chcieli o tym czytać i mam taką nadzieję, że tak już będzie zawsze. No a jeśli nie, to prawdopodobnie wrócę do dziennikarstwa i nadal będę pisała o ludziach, bo z tego też się wywodzi jakby mój fach. Pisałam w gazetach, co prawda krótkie formy to jest zupełnie coś innego niż pisanie długiej fabuły, natomiast stąd się też chyba wzięła moja taka uważność na drugiego człowieka.
1: Mówiła Weronika Matnia, Iławska pisarka.
2: Zmieniamy temat.
1: I ruszamy na kolejną wędrówkę po okolicach Iławy. W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to Zielona Klasa w Szkółce Leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. Można tam w ten sposób spędzić czas. Sam ośrodek w Sarnówku jest miejscem urokliwym. Jest zaplecze do uprawiania sportów wodnych. No i oczywiście idąc dalej brzegiem jeziora Jeziorak. Las niesamowity. Często odwiedzane przez miłośników historii, którzy wykrywaczami próbują odnaleźć resztki pozostawionych przedmiotów, zwłaszcza tych z okresu II wojny światowej. No taka historia, która miała miejsce tam parę lat temu. Odnaleziono oczywiście zasobniki żołnierzy niemieckich. W ten sposób udało się dotrzeć do rodzin tych zaginionych osób. No i wreszcie zakończyć pewien etap historii. Do Sarnówka często przyjeżdżają miłośnicy przyrody, którzy chcą nieco się schować, prowadzić badania, mieć więcej swobody, no i oczywiście czerpać z tej pięknej natury.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski. Gorąco witamy. W tym programie dowiecie się, jak budowano kolej w Iławie, no i oczywiście, jak ważna była to inwestycja, która sprawiła, że miasto wciąż się rozwija. O tym wszystkim już teraz w Meloradiu mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
4: Żeby mówić o dotarciu do Iławy cywilizacji, takie przez duże C, to należy się cofnąć do połowy XIX wieku. Iława jest miejscem, gdzie docierają dwa szlaki. Szlak wodny, czyli kanał Elbląski, 1860 rok, 62, 63. Iława na wielkim szlaku kanału Elbląskiego. Tu w zasadzie kończy się kanał Elbląski, ale Iławianie mówią, że tu się zaczyna. Czyli można było wtedy przedostać się z Iławy kanałem iławskim i jeziorem Jeziorak, no i później dalej pochylniami aż do samego Elbląga, czyli w zasadzie nad morzem. I to był pierwszy niezwykle ważny element, który tą cywilizację do Iławy przyniósł. Drugim i chyba tym ważniejszym elementem była kolej. Czyli mamy rok 1872, do Iławy dociera linia kolejowa. Bo to linia kolejowa, która łączyła Berlin, Poznań, Toruń, Iławę i później dalej Ostródę oraz Olsztyn i ona szła dalej aż na północ w kierunku do Wystrucia, a później nawet do Królewca. Czyli 1 sierpnia dokładnie 1872 roku w Iławie uroczyście otwarta jest linia kolejowa, łącząca powiedzmy wschód za. Dokładnie 4 lata później, w 1876 roku, mamy drugą linię kolejową łączącą Gdańsk poprzez Iławę z Mławą, a później w konsekwencji również z Warszawą. No i mamy skrzyżowanie tych dwóch szlaków kolejowych, czyli północ, południe, wschód, zachód i mamy duży węzeł Iława. To był Hauptbahnhof, czyli dworzec główny. Pierwotnie nazywał się w ogóle dworzec Iława Wschodnia. Do tego musimy jeszcze dodać ten pierwszy dworzec tak naprawdę, bo my się zachwycamy dworcem Iława Główna. Tym pierwszym tak naprawdę dworcem była Iława Miasto. Tak, to on był pierwszy. Dopiero w 1876 roku powstaje myśl pobudowania tutaj dworca. I tak naprawdę powstaje najpierw prowizorka, a dopiero później mamy duży, piękny z 1905 roku dworzec Iława Główna. Należy również o tym pamiętać, że kolej, która tu dociera do Iławy, to kolej przecież parowa, czyli równolegle z budową linii kolejowej do Iławy powstaje wieża ciśnień. Ta kolejowa wieża ciśnień, którą Państwo widzicie przyjeżdżając do Iławy, nie sposób jej nie zauważyć, czy wyjeżdżając z niej przy samym dworcu szachulcowy budynek z cegły i jest to ta pierwsza wieża ciśnień. Obok niej mamy drugą, czyli mamy, to jest rok 1872 i to jest ciekawostka, kochani, że jest to budynek, który nie jest zabytkiem. Tak jest. Obok mamy grzybek, tak zwany grzybek, druga wieża ciśnień z 1905 roku i to już jest zabytek. Tamta nie jest. No taka to ciekawostka związana z Iławą. I te dwie wieże ciśnień obsługują parowozy przyjeżdżające do stacji Iława Główna, dostarczając do niej wodę. Niemcy byli mądrymi ludźmi, dlatego do tych wież ciśnień dostaje się tak zwana woda techniczna. Czyli to nie jest oczyszczona, to nie jest woda, która się dostaje z iławskich zakładów dostarczających wodę, tylko jest trochę woda zanieczyszczona, bo czystej nie było potrzeby, żeby ona docierała do pociągu. No i zaczyna się. No i zaczyna się zresztą, Państwa, trzeba powiedzieć, że to tak naprawdę kolej, może słowo zamordowała jest jakimś nadużyciem, ale to kolej pomniejszyła rolę kanału Elbląskiego, bo to kanał Elbląski miał ruszyć nie tylko w Iławie, ale na całym szlaku od Iławy aż do samego Elbląga gospodarkę. To kanał, to barki oberlandzkie miały transportować zboże, miały transportować miód, no to wszystko, co szło, miał być to kanał, który miał służyć transportowi drewna, zboża, wszelkich towarów rolniczych i z powrotem również tych towarów jakichś tam luksusowych dostarczonych tutaj do Iławy. Czyli mamy 1862-63. Już niecałe 10 lat później powstaje kolej. I to tak naprawdę kolej bardzo umniejszyła rolę, a później ograniczyła ją rolę kanału Elbląskiego do typowo tylko turystycznej atrakcji. Czyli tak naprawdę kolej ruszyła tak już naprawdę z impetem rozwój gospodarczy Iławy, bo proszę Państwa, do 1876, nawet do 1880 roku Iława była niewielką mieściną, około 2000 mieszkańców, także było to jakieś prowincjonalne miasteczko, które no dopiero ruszało z tym wszystkim, ruszało z rozwojem gospodarczym, czyli pierwsze kanał, drugie kolej, no i trzecie to oczywiście wojsko, które już postawiło takie kropki na i, że jest to, to będzie naprawdę rozwój gospodarczy oparty o kolej i o wojsko. Już wtedy, w latach 80. i 90. XIX wieku, dowodzący armią niemiecką, feldmarszałek von Moltke, wiedział, znaczy może był takie prorocze zdanie, gdy powiedział, że przyszłą wojnę wygra kolej. Co to znaczało? Że szybki, sprawny, błyskawiczny transport wojska z jednego miejsca w drugie, on zapewni, czyli mobilność wojska, zapewni zwycięstwo. I tak rzeczywiście było. Von Moltke był takim wizjonerem, który miał rację. No i tutaj, jak Państwo wiecie, przecież kilkanaście kilometrów od Iławy była granica, która no, z Cesarstwem Rosyjskim, a już od roku 1882 roku, bo wiadomo, że nie zawsze będąca w historii pewnikiem rzeczywistość, że Niemcy rywalizowały z Rosją. Zazwyczaj tutaj nasi zaborcy, Rosja i Niemcy, szły raczej ręka w rękę. Było im po drodze. Tu natomiast rodzące się sojusze, czyli Entanta i państwa centralne, no wiadomo było, że te dwa państwa z sobą będą w przyszłości, jeżeli takowy konflikt wybuchnie, będą po dwóch różnych stronach. Dlatego Niemcy wiedzieli, że tu te granice trzeba umocnić, a kolej to ułatwiała, czyli transport materiałów do budowy trzech dużych, koszar w Iławie, czyli koszary Blichera, koszary Hindenburga, czy koszary Yorka, czyli szpital, koszary Blichera, czyli zakład karny i koszary Hindenburga, to dzisiejsze, czyli no, świętej pamięci zakłady IZNS, czyli WCS, tak? To były te trzy takie. I tu, kochani, o tym decydowała kolej. O szybkości rozwoju Iławy, o takiej dynamice tego rozwoju decydowała kolej. Zresztą nie od parady mówi się, że gdy kolej dotarła, to Iława zaczęła, nie kolej zaczęła ciążyć do Iławy, tylko Iława do kolei. Czyli mamy Stare Miasto, mamy ulicę Kaiserstrasse, dzisiejsza ulica Niepodległości. I proszę Państwa, miasto nie poszło w inną stronę, tylko poszło w stronę dworca. Rozwój poszedł w stronę dworca, bo tam była kolej. Hotele w stronę kolei, restauracje w stronę kolei, główne ulice. Wszystko zaczęło ciążyć tam ku tym, bo od Starego Miasta do Dworca Głównego wtedy było 2,5 kilometra. My musimy, kochani, musimy mieć inną perspektywę patrzenia na odległości. Wtedy 2,5 kilometra to był naprawdę szmat drogi. Czym się poruszano? Pieszo albo konno. My teraz rowerem jesteśmy w 3 minuty czy w 5. Samochodem jesteśmy w kilka minut. Wtedy to była zupełnie inna perspektywa patrzenia na odległości. Dlatego ta kolej jakby przyciągała. Tutaj inwestorzy przyjeżdżali, kochani, nad samym jeziorakiem, czy po drodze na stację mamy hotele, gasthousy, no tak, czyli takie, powiedz, motele współczesne, tak? To wszystko robi kolej. To wszystko dzięki kolei. Restauracje, tutaj przyjeżdżają ludzie, robią interesy, więc się muszą zatrzymać. Po co miał zasuwać do centrum miasta, kiedy miał gasthaus bardzo bliziutko Dworca Głównego? Nawet w trakcie działań wojennych Niemcy doskonale wiedzieli, że jest to Iława jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym. Już wtedy. Dlatego mamy przecież przy parowozowni schrony. No i to nie przez przypadek, tam są cały korytarz schronów i oczywiście już tam przy parowozowni powstaje trzecia kolejowa wieża ciśni. I to jest też ciekawostka dla słuchaczy Meloradio. Kochani, mamy zbudowaną w 1943 roku najwyższy do dzisiaj murowany budynek nie tylko Iławy, ale powiatu jawskiego. To jest kolejowa wieża ciśnień przy dworcu Iława Główna. 45 metrów wysokości. Taka może w dramatycznych okolicznościach ta wieża powstała, ponieważ ona została zbudowana rękoma jeńców wojennych, jeńców niemieckich, niemieckiego obozu w Stutthofie. I to byli głównie jeńcy polscy, rosyjscy. No, mówi się, że nawet około 5 do 10 tysięcy mogło się przewinąć przez ten obóz. Czyli w czasie wojny przez Iławę przychodziły naprawdę olbrzymie ilości transportów, jeżeli chodzi o wojsko, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, czyli materiały do prowadzenia wojny. Przez Iławę wielokrotnie przejeżdżał przywódca III Rzeszy, Adolf H., który tu jadąc do Wilczego Szańca, no może częściej zmieniał te trasy, bo nie chciał, żeby tam było wiadomo dokładnie, jakim transportem jeździ. Więc, ale na pewno przez Iławę wielokrotnie tutaj przejeżdżał. Więc Iława była niezwykle ważnym węzłem, tak mówię, i zaopatrzenie wojsko, i same wojsko. Pod koniec wojny Niemcy też wiedzieli doskonale o tym, że należy to miejsce chronić, ponieważ jest to miejsce do ewentualnej ewakuacji później wojsk niemieckich. Także w czasie natarcia wojsk sowieckich, w czasie ofensywy styczniowej 1945 roku, tu Iława też była niezwykle ważnym elementem obrony czy wycofania się wojsk niemieckich i Niemcy do końca prowadzili akcję ewakuacyjną. Pewno błędem Niemców było to, że bardzo późno zarządzili ewakuację Iławy. I to był, mówię, błąd, ponieważ nie udało się ewakuować wszystkich mieszkańców Iławy. Z racji znamy taką historię, że ostatni pociąg, który odjechał ze stacji Iława Miasto i w tym czasie już do Iławy Miasto podjeżdżały sowieckie czołgi. Jeden z czołgów oddał strzał, dostał ostatni wagon, ten wagon się wykoleił. Jeszcze że przez kilka dni nawet tam w tym wykolejonym wagonie były trupy ludzi, którzy nie zdążyli uciec. Ten skład na szczęście odjechał, na szczęście dla Niemców, no bo to byli cywilni, wszyscy udało się odjechać, więc do końca prowadzona akcja ewakuacyjna. No i mamy 45 rok, jedni okupanci, czy jedni, trudno Niemcy nazywać okupantami, tutaj byli gospodarzami od 1305 roku, no ale Niemcy się wycofali, a wkroczyła tutaj Armia Czerwona. No i się zaczęło. Miasto praktycznie wyludnione na 14 tysięcy mieszkańców po zakończeniu działań wojennych tak naprawdę do swojej tożsamości, może nie niemieckiej, może nie mazurskiej, tylko kto ty jesteś? Niemiec? Nein, Polak? Nie, a kto? No tutejszy. I ładnie. Były takie historie, ponieważ były to małżeństwa mieszane. Bardziej się jak gdyby sugerowano, żeby się przyznawali do takiej narodowości mazurskiej. To było bardziej takie tolerowane jeszcze przez Rosjan. No i zaczęło się. Rosjanie w czasie ataku na Iławę, to jeszcze wrócę na chwileczkę do działań wojennych, zbombardowali Iławę. No, słowo bombardowali jest takie może trochę nadużyciem. Zresztą jedna bomba trafiła w szkołę zawodową, tam jakieś tam magazyny, jakieś tam, czy coś, jakieś tam warsztaty, a druga bomba trafiła w niezbyt ważny gospodarczy budynek przy stacji. Rosjanie celowo stacji nie niszczyli, dopiero się wycofali, to co robili, ponieważ ona ułatwiała, znowu kolej ułatwiała grabieży. Wejście, ograbienie, kradzież, dewastacja, niszczenie barbarzyńskie, no i później albo idziemy dalej, albo się wycofujemy. Ponieważ Rosjanie kradli, grabili, wszystkie transporty szły do nieistniejących już niestety nad jeziorakiem hurtowni. Tam nastąpiły takie specjalne oddziały, one segregowały, co już należy wywieźć, co może poczekać, co na końcu, a co jest niezbyt potrzebne, może poczekać na sam koniec i to wywożono. Szacuje się, że dziennie mogło nawet do 50 wagonów przez cały styczeń, lutym, aż do samego kwietnia wyjeżdżać z Iławy. No kochani, 357 zakładów rzemieślniczych i przemysłowych w Iławie. To było naprawdę piękne, bogate miasto, a Rosjanie do końca kwietnia grabili i wywozili. Niestety kolej im to ułatwiała. Podobno, gdy dojeżdżały ostatnie transporty, Rosjanie nawet po przejechaniu kilkuset metrów wyskakiwali albo jeńcy, albo oni, rozkręcali tory, tory kładli na ten ostatni wagon i jechali dalej. I ta sama historia później. I kolejne tory tak niszczyli. No tacy, no mamy nawet relacje kolejarzy, którzy zaczęli przejmować, czy w Iławie, czy w Olsztynie, iławscy kolejarze po Rosjanach, no to na sam koniec jeszcze jak wychodzili, to w jakieś urządzenia elektryczne, które były jeszcze jakieś serie z automatu oddali, żeby zniszczyć, żeby Polacy z tego korzystać nie musieli. No proszę Państwa, no Rosjanie tu wkroczyli do Niemiec. Dla Rosjan to była Trzecia Rzesza, Deutsche Eilau. Jest takie słynne powiedzenie, którym posługiwała się armia rosyjska, nie mówi to Armii Czerwonej, ale Rosjanie. Mówi tak, Что это за война, когда Германия не горит? Czyli co to za wojna, jeżeli Niemcy nie płoną? No i skutecznie to tutaj robili, no ponieważ traktowali Iławę, no proszę Państwa, no skoro rosyjski pułkownik w miarę rozgarnięty przeczytał Deutsche Eilau, no to wiedział, że Deutsch, no to jest niemieckie. Był taki jeden z dowódców rosyjskich, Tuman jakiś, który zamiast przeczytać Eilau, przeczytał Lubau, czy Lubawa. No i Lubawie też się niechcący dostało. Mam się też Eilau właśnie Rusek. I część Lubawy też spalili łącznie z pięknym budynkiem banku spółdzielczego w Lubawie. To podobno przez pomyłkę, tak mówią lubawianie, że oni myśleli, że wkraczają do Eilau, a nie Lubau, no i też część spalili. Tak.
1: Wracamy do Iławy. Takie było zdjęcie, wtrącę się nieco. Przed dworcem stoją bodajże Shermany, lecz nie jestem pewien. Chodzi oczywiście o czołgi i czy w związku z tym prowadzono tu w tym okresie działania wojenne?
4: Były walki, natomiast nie w samej Iławie. No w samej Iławie może jakieś tam pojedyncze oddziały, jakieś Hitlerjugend, czy jakieś oddziały złożone ze starszych ludzi, którzy tam wyposażone w jakieś tam haubice, czy jakieś inne, że bronili. Natomiast same walki odbywały się przy podejściu od strony Lubawy do Iławy.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziś sporo będziemy mówić na temat zmian, jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach w tej placówce. Jakbyś nam trochę przybliżyła właśnie, o co chodzi z tymi nowymi projektami, bo jest ich naprawdę sporo.
11: Zdecydowanie w naszej bibliotece cały czas coś się dzieje. Nie ukrywamy, że oczywiście Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży przeszła remont, znajduje się w dawnej czytelni, natomiast dział, który był dawną biblioteką dla dzieci, zamienił się w dosyć nietypową przestrzeń. W tej przestrzeni mamy organizowanie wydarzeń, czyli spotkania autorskie, spotkania podróżnicze, warsztaty, ale również prowadzimy czytelnię regionalną, czyli zbieramy wszelkie książki związane nie tylko z Iławą, ale ogólnie z Warmią, Mazurami, Oberlandem. Nie ukrywam też, że ten dział ruszy dopiero oficjalnie 2 września podczas Wojewódzkiej Konferencji Regionalnej, natomiast już teraz roboczo oczywiście zachęcamy Państwa do użytkowania z naszego księgozbioru.
10: Wiem, że niektóre działy zostały przesunięte w ogóle w inne miejsca, niektóre stworzyły się jakby na nowo. To na pewno interesuje czytelników, bo teraz można podążać po tych miejscach w sposób naprawdę ciekawy, no bo też pewnie inne, a z drugiej strony widzimy, że te pomieszczenia są na nowo przygotowane.
11: Zgadza się. Kontynuujemy czytelnię regionalną. Zbiory, które znajdowały się wcześniej w naszej czytelni, oczywiście dalej mamy. Kontynuujemy pozyskiwanie dokumentów życia społecznego, czyli wszelkie druki ulotne, wszelkie kalendarze, wszelkie mapy. Wszystko, co tak naprawdę pokazuje, jak żyjemy dziś, ponieważ za kilka lat to nasze życie się zmieni i wtedy możemy sobie porównać. Na takim przykładzie, który ja często przytaczam, zwłaszcza młodzieży, która nas odwiedza, to jest po prostu bilet autobusowy. Mamy bilety sprzed kilku lat. Dzisiaj już te bilety zupełnie inaczej wyglądają, ale za kilka lat tych biletów praktycznie w ogóle nie będzie, bo już mamy aplikację. To pokazuje nam, jak to życie się zmienia i nadaje nam tempa. Nie ukrywam, że takim naszym nowym działaniem będą archiwa społeczne. Pod patronatem Centrum Archiwistyki Społecznej jesteśmy w tym momencie na platformie OSA. Dzięki temu możemy nagrywać naszych mieszkańców. Właśnie ruszyliśmy z taką kampanią informacyjną, zachęcającą mieszkańców do odwiedzenia nas, skontaktowania się z nami, ponieważ będziemy zbierać ich wspomnienia. Będą to głównie nagrania wideo. Nagrania będą odbywały się zarówno u Państwa w domu, jak i u nas w bibliotece. Nie robimy czegoś na zasadzie, że tutaj konkretnie musi przyjść Pani czy Pan, siadamy i robimy taki pokój przesłuchań. Chodzi nam przede wszystkim o zachowanie komfortu, bo musi to być też taka przestrzeń na różnego typu emocje. Jednak kiedy opowiadamy o swoim życiu, o wspomnieniach, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się Iławy, pojawiają się różnego typu wzruszenia, pojawiają się różne złości, pojawiają się też smutki, więc to ma być przede wszystkim dla naszych rozmówców komfortowe i bezpieczne. Po nagraniu tych wideo zabezpieczymy je i opracujemy w naszym dziale i będzie z nich można korzystać jedynie tutaj na miejscu. Fragment, który będzie przekazany do OSY, będzie to fragment jedynie dwuminutowy, czyli taki zwiastun, który ma zapowiedzieć, co w tym materiale znajdziemy. Chcemy też robić docelowo takie spotkania z mieszkańcami, na których będziemy też pokazywać te filmy. Natomiast jeśli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć ten film w całości, jak najbardziej nasz dział to oczywiście Państwu zapewni.
10: Czy każdy może się zgłosić, czy też macie jakiś, powiedzmy, klucz do tego, żeby wyławiać te osoby, które są związane z historią, czy też z jakimiś ważnymi miejskimi wydarzeniami, czy też to po prostu mogą być osoby, które opowiedzą o swoich wspomnieniach, bo tak czują, bo tak myślą i że to jest bardzo ważne.
11: Każdy mieszkaniec Iławy, każdy mieszkaniec regionu ma jakąś swoją historię. Kiedy na przykład zaproponowałam po prostu udział w projekcie, słyszałam, ale co ja mogę opowiadać? Nie ukrywam, że jedną z takich osób była mi bardzo bliska postać, czyli konkretnie mój tata, który urodził się tutaj w Nowym Mieście Lubawskim w szpitalu, ale jednak całe życie spędził w Iławie. Pracował tutaj w iławskim zakładzie i nie ukrywam, że kiedy zaproponowałam mu taki udział w tym projekcie, pierwsze co usłyszałam, że a nie dzieciaku, ale co ja będę tam opowiadał. Wtedy ruszyłam z pytaniami: tata, a pamiętasz, jak pracowałeś w parku miejskim? Były wykopaliska, znaleźliście czaszki. No okej, faktycznie. Zaczął mi opowiadać. Pamiętasz, jak tworzyliście żagle na Starówce? No faktycznie. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nieinteresujący, to jestem przekonana, że nasza historia jest bardzo interesująca. Chcemy poznać, do jakiej szkoły Państwo chodzili. Może pamiętacie jakichś nauczycieli, którzy zapadli w pamięć, bo to czasami jest tak, że ci nauczyciele nas wspierali, a może nauczyciele byli srodzy. Może pamiętacie Państwo, jak się spędzało czas jeszcze kilka lat temu w Iławie. Może to były potańcówki, może kawiarnia Marago, więc myślę, że tych wspomnień jest mnóstwo. Nie stawiamy sobie konkretnie wymagań, że to muszą być obecni mieszkańcy Iławy, bo być może jest tak, że ktoś mieszkał w Iławie przez ileś lat, potem się wyprowadził. Jeśli wróci do Iławy i będzie chciał opowiedzieć chociażby o tym fragmencie swojego życia związanym z tym miastem, jak najbardziej wysłuchamy Państwa, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, jak teraz widzicie z perspektywy dorosłego Iławę. Gdzieś tam założeniem archiwum historii mówionej jest często kryterium wiekowe, czyli te 70 lat, no, głównie seniorzy, tak? Natomiast w moim działaniu na pewno będą osoby 50+, bo ja myślę, że te ostatnie lata, gdzie Iława naprawdę mocno zmieniała się, możemy już opowiedzieć naprawdę kawał historii tego miasta.
10: Na pewno tak będzie. Mamy też przecież zapisy, które są w bibliotece związane z ważnymi uroczystościami. To są z reguły zapisy dźwiękowe i pewnie też relacje fotograficzne. No właśnie chciałem zapytać, co z kroniką, bo ona pewnie będzie idealnie mogła się wkomponować w ten projekt.
11: Iławska kronika cyfrowa jest jak najbardziej prowadzona przez panią Justynę Jaskulską. Tam możecie znaleźć Państwo najróżniejsze zdjęcia, najróżniejsze skany kronik, ponieważ pozyskiwała m.in. kroniki IZNS-ów, nauczycieli, więc to jest bogata baza. Natomiast jak najbardziej zachęcamy Państwa do kontynuowania tego. Zdjęcia, dokumenty, dyplomy, zarówno podczas nagrywania wideo, jak i w postaci skanu, my chętnie przyjmiemy, bo niekoniecznie musicie Państwo nam zostawiać to na zawsze, bo to jest jednak Państwa pamiątka. Natomiast my po zeskanowaniu oddajemy w Państwu w nienaruszonym stanie.
10: Tak też trzeba zakładać i tak też jest to praktykowane. Naprawdę to bogaty zbiór, można zobaczyć niesamowite ujęcia. Natomiast na koniec chciałem Cię zapytać o Twoją twórczość. Ta książka, o której już tyle mówiliśmy, Księgarnia Błękitna Ważka. Teraz wiem, że będziesz ją promować też, cały czas ją promujesz, ale no właśnie, chciałem zapytać, jak to wygląda teraz, gdzie oczywiście jest trudno czytelnika i w ogóle trudno, bo na takie spotkania też przychodzi mało ludzi, no a jednak wiem, że Twoje spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.
11: Pojawiłam się 10 lat temu na rynku wydawniczym, więc już kawał czasu. Stąd myślę, że już mam też grono pewnych czytelników, którzy mnie znają. Nie ukrywam, że tak naprawdę na jesieni, tuż po wakacjach, ruszam z takim konkretnym turnę, który obejmuje między innymi Gdańsk, Toruń, Olsztyn. Spotkam się z Państwem, ale powiem szczerze, że najbardziej czekam na spotkania, które są w takich mniejszych miejscowościach, ponieważ te społeczności są takie naprawdę przyjazne, naprawdę takie zżyte z sobą i te spotkania autorskie zamieniają się w taką niemal biesiadę sąsiedzką i naprawdę wtedy możemy się poczuć tak klimatycznie i są fajne wspomnienia. Ja całkiem niedawno byłam na spotkaniu w Biskupcu. Są tam panie czytelniczki, które pamiętały, jak przyjechałam na jedno z pierwszych spotkań jeszcze z wózkiem, z moim dzieckiem, które było w wózeczku, miał 3 miesiące. Dziś to już chłopak, który ma za chwilę 9 lat, więc oprócz spotkania autorskiego miałyśmy jeszcze taki wieczór wspomnień.
10: To bardzo ciekawe i zresztą jakby spojrzeć na to, co się już działo, jeśli chodzi o twoje publikacje, książki, to rzeczywiście tych miejsc w ogóle było wiele i były niesamowite, nawet tutaj blisko nas, bo Lidzbark, w którym powstała też książka, może nie w samym mieście, ale o tym mieście. Natomiast twoje liczne doświadczenia i realizacje takich projektów, no i też udział w wielu wydarzeniach związanych z książką, bardzo mocno pewnie też pomaga w twojej obecnej pracy, bo wiem, że tych kontaktów przez to macie bardzo dużo i też jeździsz ciągle na szkolenia, ciągle powiedzmy znajdujesz się w tym centrum bibliotekarstwa.
11: Zgadza się. Ja zanim przyszłam do pracy do biblioteki, ukończyłam studia podyplomowe z tego zakresu, więc miałam już jakąś tam podstawę, natomiast nieustannie staram się doskonalić, ale z racji tego, że wiem, jak wygląda spotkanie autorskie z drugiej strony, czyli po stronie autora, gdzie często jest stres, gdzie często trzeba gdzieś daleko dojechać, bardzo często słyszę od autorów, którzy przyjeżdżają tutaj do biblioteki i ława i czują się tacy zaopiekowani, gdzie ja często odwożę ich na dworzec, albo dzwonię, czy już pan dojechał, jak się pani czuje, czy mogę w czymś pomóc, może musimy gdzieś tutaj znaleźć jakiś nocleg, więc też pośredniczę w tym. Po prostu chcę, żeby ktoś przyjeżdżając do Iławy wspominał tą bibliotekę Iława jak najlepiej, żeby czuł się ugoszczony po staropolsku.
10: I to jest taki klucz, który chyba powoduje też to, że zaczynają się też zmiany i to bardzo duże. Chciałem jeszcze zapytać o nadchodzące wydarzenia.
11: Tak naprawdę przyznam szczerze, że w naszej bibliotece zdarzają się i 2-3 wydarzenia tygodniowo, więc czasami przychodzi taki moment wręcz zmęczenia i wytchnienia i wyczekiwania na te wakacje. I 3 lipca, szanowni Państwo, zaprosimy Państwa do szkoły numer 1 na aule, ale tutaj będą obowiązywały bezpłatne wejściówki, ponieważ udało nam się zaprosić dr Agnieszkę Kozak. Ci z Państwa, którzy słuchają jej podcastów na YouTubie albo czytają serię książek Uwięzieni w słowach rodziców, Uwięzieni w głowie, na pewno wiedzą, o kim mówię.
10: Już teraz gorąco Państwa zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, a dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem była Anna Balińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję serdecznie.
9: Zmieniamy temat.
10: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego którego możemy się wybrać, to zielona klasa w szkółce leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. Można tam w ten sposób spędzić czas. Sam ośrodek w Sarnówku jest miejscem urokliwym, jest zaplecze do uprawiania sportów wodnych, no i oczywiście idąc dalej brzegiem jeziora Jeziorak. Las niesamowity, często odwiedzane przez miłośników historii, którzy wykrywaczami próbują odnaleźć resztki pozostawionych przedmiotów, zwłaszcza tych z okresu II wojny światowej.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
10: Dominik Jaskulski, zapraszam. Teraz historia lubawskiego browarnictwa i edukacyjna wycieczka z mieszkańcami. To okazja, aby poznać dawne zwyczaje i ciekawe miejsca ukryte dziś wśród współczesnych konstrukcji. O budynku przy ulicy Browarowej mówi Marcin Deka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Lubawie.
12: W 1890 roku już mamy w Lubawie dwa browary. Wiemy, że był na pewno browar w tym miejscu, w którym się znajdujemy, należący do pana Hermana Bolta i browar znajdujący się przy ulicy Kopernika 4. Te dwa browary łącznie produkowały 280 tysięcy litrów piwa rocznie. Było to 60 tysięcy litrów piwa bawarskiego i 220 tysięcy litrów piwa ciemnego. Kim był Herman Bolt, właściciel ówczesny tego browaru? Niewiele o nim wiadomo, ale wiadomo, że był społecznikiem. Był na przykład w zarządzie miasta Lubawy ówczesnego. Był także aktywnym działaczem Związku Kształcenia Rzemieślników, gdzie w zarządzie tego związku od koła w Lubawie sprawował funkcję skarbnika. Był on wyznania ewangelickiego, więc nie wiemy, czy doczekał 1920 roku i wyprowadził się jak większość Niemców do Niemiec, czy też zmarł wcześniej i został pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim w Lubawie. Wiemy natomiast na pewno, że w 1918 roku już nie był właścicielem tego browaru, bo w tym roku ten browar został sprzedany przez spółkę Bartnikowski & Eschholz elbląskim browarom, które wtedy nazywało się Browar Angielski Zdrój. Ta firma była na tyle dużą firmą, na tyle znanym browarem, że była oficjalnym dostawcą piwa na dwór ówczesnego cesarza niemieckiego Wilhelma. Skupowała wiele browarów. Kupiła browary w Kwidzyniu, w Malborku, w Gdańsku. Niestety nie zdecydowała się na zainwestowanie w browar lubawski. Zaraz po jego zakupie zlikwidowała ten browar, który tu funkcjonował. Więc jakby sama produkcja i historia browarnictwa w tym miejscu w tym momencie się skończyła. Ale nie skończyła się historia tego miejsca. Wiemy, że na terenie dawnego browaru w dwudziestoleciu międzywojennym był budynek mieszkalny, gdzie mieszkali ludzie. Potem po wybudowaniu przetwórni te miejsce było wykorzystywane jako szatnie dla pracowników. No i wiemy, że w okresie II wojny światowej tym miejscem zainteresowali się Niemcy. Z rozebranej lubawskiej cegielni wykorzystali cegły na rozbudowę budynków na terenie dawnego browaru i utworzyli tu fabrykę Preconwerk. To była fabryka, która robiła wstępne przetwory spożywcze, takie jak zupy w puszkach mięso, w puszkach konserwy, które były potem wysyłane na front. Ta fabryka, budowana rękami lubawskich pracowników, którymi Niemcy zapłacili kartkami żywnościowymi, wcale nie gotówką. Funkcjonowała tutaj do 1944 roku, a pracowali między innymi młodzież, polska młodzież przetrzymywana tutaj w niedalekim obozie karnym dla młodocianych, który tu funkcjonował w Lubawie. Pod koniec 1944 roku Niemcy wywieźli cenne maszyny i urządzenia w głąb Niemiec. Ten teren opustoszał, fabryka zaprzestała swojej działalności. Ale jak tylko Polska, Lubawa odzyskała niepodległość, zaczęto się interesować tym terenem i już w 1946 roku została tu uruchomiona przetwórnia owocowo-warzywna, którą dobrze Państwo pamiętacie, bo funkcjonowała tutaj do niedawna i wielu mieszkańców Lubawy na pewno ją kojarzy.
10: Historyczna wyprawa przenosi się do niewielkiego miejsca, gdzie wiele lat temu znajdował się drugi lubawski browar.
12: Proszę Państwa, znajdujemy się teraz na tle adresu Kopernika 4. Tu znajdował się drugi z lubawskich browarów. W 1890 roku właścicielem tego browaru był Rudolf Brass. Nic więcej niestety o tym browarze nie wiemy. To, co słyszeliśmy przy browarze poprzednim, było tu produkowane piwo tak zwane bawarskie i piwo ciemne. Ten browar z kolei przetrwał okres odzyskiwania przez Lubawę niepodległości. Funkcjonował także w okresie II Rzeczpospolitej. Nie znamy niestety dokładnie daty, do kiedy funkcjonował. Natomiast pewne jest, wiemy, że w czwartym kwartale 1934 roku właścicielem tej całej nieruchomości stał się nasz Lubawski Bank Ludowy. Bank Ludowy, który miał w tamtym okresie siedzibę tutaj, w tym miejscu, gdzie stoimy, po tej stronie rzeczki. No jak gdyby, można powiedzieć, że z okien gabinetu dyrektora banku było widać doskonale tę nieruchomość. Czy bank został właścicielem tego browaru w wyniku długów na przykład, przejął go za długi, czy w jakikolwiek sposób, nie wiemy. Wiemy na pewno, że w czwartym kwartale 1934 roku ta nieruchomość staje się własnością Banku Ludowego. I tak się dobrze składa, że proszę Państwa, że kiedy w styczniu 1945 roku do Lubawy wkraczają wojska Armii Czerwonej i palą całą Lubawę, palą także Bank Ludowy, ten piękny budynek, który tu stał w tym miejscu, ta nieruchomość staje się siedzibą Banku Ludowego. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, już latem 1945 roku, tutaj bank funkcjonuje. Funkcjonuje w budynku, który stoi przy ulicy Kopernika 4. Natomiast w podwórzu tego banku, gdzie znajduje się budynek dwukondygnacyjny, więc mniej więcej wyglądający to tak jak ten tutaj istniejący obok. W tym budynku funkcjonuje rozlewnia piwa i wytwórnia wód gazowanych prowadzona przez panią Jagielską. Rozlewnia i wytwórnia wód funkcjonuje do 1949 roku, a 1 grudnia 1949 roku tą przetwórnię przejmują lubawskie PSS. Wiemy, że w 1958 roku ten budynek już jest pusty, niszczeje, nie jest w ogóle wykorzystywany. Bank ostatecznie sprzedaje całą tą nieruchomość w 1968 roku, przenosi się do nowego budynku na Warszawską 20, a w akcie notarialnym sobie zapewnia prawo rozbiórki dawnego browaru i wykorzystania cegieł na swoje potrzeby. Więc można domniemywać, że w 1969 roku ten budynek został ostatecznie rozebrany i tu jakby zakończyła się ostatecznie historia lubawskiego browarnictwa.
10: Marcin Deka opowiadał również o produkcji i zawiłej technologii wytwarzania. A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia mówimy o historii Lubawy i miejscach już dziś dawno zapomnianych. Wracamy do przedwojennych browarów i cenionych produktów, które tam ważono.
12: Co wiemy o lubawskim piwie? No na pewno tutaj trzeba przywołać datę 13 lipca 1538 roku, kiedy to pierwszy raz na piśmie pojawia się wzmianka o lubawskim piwie, gdzie ksiądz miejscowy lubawski wysyła beczkę lubawskiego piwa marcowego do biskupa warmińskiego, czyli do Fromborga. To jest pierwsza wzmianka, że na pewno wiemy, że lubawskie piwo było produkowane. I ta też ważna data jest data 30 lipca 1599 roku, kiedy biskup chełmiński Piotr Tylicki nadaje mieszczanom lubawskim przywilej dotyczący kart. Teraz proszę Państwa, mieszczanie mają prawo ważyć piwo. Co się jeszcze potwierdziło nawet w XIX wieku, gdzie pamiętamy w zapiskach kronikarskim jest, że jeszcze około 120 mieszczan cały czas miały ten dawny przywileje, choć wtedy już z niego nie korzystali. Mieszczanie lubawscy mogą ważyć piwo, ale słup, czyli ziarno, jęczmień do tego piwa mogą pozyskiwać tylko z dwóch młynów biskupich, które są przy obawie. Młyn Fabian i młyn Achacy, znajdujący się na Sądzeli. Karczmy na terenie całej własności tu biskupiej klucza lubawskiego, karczmy mają obowiązek zaopatrywać się w piwo tylko u mieszczan lubawskich. Czyli mieszczanie mają przywilej na ważenie piwa, mają wskazane miejsce, skąd kupować ziarno, ale mają jednocześnie zapewniony zbyt dla swoich produktów. To ładnie się w gospodarce kręci, że to jest ładnie poukładane. Piwo to jest produkowane. Wiemy z kolejnych wizytacji zamków, które były sporządzane najczęściej po śmierci każdego biskupa, że browary tu funkcjonowały. No. My tutaj wykorzystaliśmy do przygotowania wycieczki wizytację z 2 lat i pozwolę sobie teraz cytować fragmenty właśnie takich wizytacji. Pierwszą chciałbym przedstawić wizytację wykonaną w 1646 roku. Wizytator wjeżdża od strony Pijewa na przygródek, dzisiejszą ulicą Jagiellońską, i tam na tym przygródku zastaje Mielców. Mielców, proszę Państwa, to jest dawna nazwa Słodów, tam gdzie właśnie zalewano zboże wodą i powstawał słód. Mielców, w nim izba do rozszerzania słodów i koryto do moczenia słodów. Na górze schowalnia do schodów. Studnia przy Mielcuchu, nad nią żuraw okowany i kubeł bez okowu. Na zamku prowadź. Do niego drzwi, zawiasy, panew o 10 beczkach, kadzi wielkich 3, katka pomniejsza, korytko, nalewek 4, miechów do słodów 5, kokos mielowy, trynitrażów 2. Trynitraże, proszę Państwa, czyli lejki. I teraz, proszę Państwa, tak, oczywiście mieszczanie ważą to piwo, mogą je sprzedawać. Oczywiście biskup chce akcyzę. Dobrze znany nam do dzisiejszych czasów podatek. I w tych dokumentach czytamy. Akcyzę z miasta odrobienia piwa od każdego waru będą po groszy 15. A akcyzę od karczmarzu, jako którego roku łącznie się biskup spodziewał 9 zł rocznej akcyzy. I te właśnie młyny, o których Państwu mówiłem, młyny przy mieście Lubawa, Fabian i Jachaci, mieszczanie lubawscy nie powinni mleć słodów jeno w tych dwóch młynach. Czyli przypominam, że jest 1646 rok i teraz mamy kolejną wizytację z 1759 roku, czyli po 113 latach. I czego wtedy się dowiadujemy? Otóż Mielców, czyli słodownia, jak i browar są już na przygródku, na dzisiejszym placu zamkowym. Budynek zbudowany z mur pruski, długości łokci 45, szerokości łokci 15,5. Proszę Państwa, w ówczesnym czasie łokieć chełmiński to było 57,62 cm. Więc sobie wyobraźmy, że ten browar to był budynek o wymiarach 26 metrów na 9 metrów, czyli o powierzchni jakieś 230 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Oprócz tego, przy tym browarze znajduje się ozdownia. Ozdownia to jest, proszę Państwa, suszarnia do słodu. I z kolei ten budynek z tej wizytacji wynika długa na łokci 14, szeroka na łokci 15,5. Czyli przeliczając, ta słodownia mogła mieć 8 na 9 metrów, czyli jakieś 72 metry kwadratowe powierzchni. I ta ozdownia, czyli suszarnia słodu, o kominie wielkim, murowanym, nad dach wyprowadzonym. Oczywiście mieszkanie dla mielcarza, izby kolejny mielcarza, który się zajmował tym, studnia za browarem w fosie. Szachulec. Dobra, żuraw z drągiem na obu końcach okowanym, zwrotnym żelazem, kubeł dębowy z obręczami żelaznymi i pałąkiem. Czyli trzeba rozumieć, że jeżeli był browar gdzieś tutaj, na przygródku, z tej strony, w fosie tutaj między browarem a zamkiem była studnia i z tej studni czerpał browar wody. Sprzęt browarniczy w tym momencie był na folwarku w Fijewie, niedalekim folwarku w Fijewie, który dzisiaj byśmy znaleźli mniej więcej na zakończeniu ulicy Pawiej. Co tam w tym browarze? Co z tego wyposażenia można było wyczytać? Kocioł o 6 beczkach reparowany 1. Kocioł o 1,5 beczki naprawiany. Kadzie duże 2. Drybus nowy 1. Drybus, czyli naczynie do prania, byśmy powiedzieli w dawnej Polsce, czy jak można powiedzieć, no po prostu gdzieś te naczynia browarnicze były po prostu no myte. Drybus nowy 1. Drybus stary 1. Kosz stary 1. Konwie 2. Kubeł u studni 1. Rynnów 2. Koryto murowane do sztuk zalewania 1. I jeszcze, proszę Państwa, powinności mielcarza, tego słodownika, który przygotował słód, jako najbardziej, no, najważniejsza funkcja w całym procesie produkcji piwa, przygotowanie słodu. Oczywiście on musiał tam płacić różne opłaty, to nie będziemy to wnikać, za co musiał płacić, ale jako pracownik musiał wypełniać wynagrodzenia, między innymi otrzymywał siana fur dwie na krowę mając, czyli mógł sobie krowę trzymać. Za to beczki swymi obręczami podbijać i na nie, aby nie gniły, dozór mieć. Kotłów ochraniać, aby się nie paliły, nie rujnowały doglądać. Statki browarne konserwować i aby nie gniły przestrzegać. Wiernym i trzeźwym zawsze być. Schadzek żadnych w browarze nie mniewać. Słody dobrze wyrabiać. Wary piwa z korców 30 jęczmienia w beczkach 21 robić. Drewochrania, czyli zabezpieczać dostawy drewna, żeby zawsze było do palenia w tych wszystkich piecach, kotłach, które podgrzewały to wszystko. Proszę Państwa, więc jak słyszeliśmy z tego pierwszego wzmianki o lubawskim piwie, wysyłane piwo marcowe. Lubawa słynęła z piwa marcowego. W ogóle nasze ziemie tutaj północnej Polski, czy w Lubawach, my tu mamy twardą wodę, więc z tego można wyrabiać tylko właśnie takie piwa jak między innymi piwa marcowe. A skąd nazwa piwa marcowe? W tamtych czasach piwo ważyło się tylko od października właśnie do marca. To było spowodowane tym, że w procesie produkcji piwa ważne jest schładzanie, czy to ugotowanego słodu, czy potem wyważonej brzeczki. To są bardzo ważne procesy, gdzie trzeba schładzać ten przygotowany towar.
10: Mówił Marcin Teka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Lubawie.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie sporo informacji na temat jednej z istotnych dyscyplin sportowych w Iławie. W tym roku Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Wolej Iława będzie świętować swoje 40. urodziny. To dobra okazja, aby podsumować ten niezwykle ciekawy okres. Moim i waszym gościem jest założyciel i trener Zrywu, a także wieloletni pedagog iławskiego mechanika Mieczysław Pietroczuk. Co jest takiego ważnego, co byś chciał wspomnieć, jeśli chodzi o początki i w ogóle ten cały okres, kiedy zaczynaliście z klubem, kiedy trzeba było dołożyć szósty bieg, i jeszcze nic nie było wiadome i to właściwie była taka książka otwarta.
13: No tak, okrągła taka rocznica, 40 lat mojej pracy pedagogicznej, 40 lat Zrywu, klubu, który założyliśmy właśnie 40 lat temu jesienią z taką grupką pasjonatów, moja pasja, ich pasja, stworzyliśmy zwykły SKS, od SKS to się zaczęło, a więc apel do dyrektorów szkół, twórzcie SKS-y, płaćcie nauczycielom za SKS-y, bo od tego można fajną rzecz zacząć i tak się zaczęło w moim przypadku. No i ten nasz klub bardzo przechodził przemiany przez te 40 lat, przekształcał się właśnie z SKS-u poprzez klub międzyszkolny, uczniowski, tak jak teraz jesteśmy już klubem, który szkoli, kształci, wychowuje przede wszystkim. Kiedyś jedna z zawodniczek na plaży, gdy od mojej żony dostała jeszcze takie fajne upieczone ciasto, powiedziała: Zryw szkoli, wychowuje i karmi. Nawet tak na wesoło troszeczkę. Pozdrawiam, ale i tak bywa czasami, bo jesteśmy taką jedną wielką siatkarską rodziną. My też szczególnie, moja rodzina akurat w to wszystko weszła też mocno, bo cztery córki wszystkie były siatkarkami, wszystkie przeszły przez ten cały cykl szkoleniowy od początku, od tej czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej po maturę, dając to Zrywowi i Ławie to, co najfajniejsze w tych młodzieżowych, zdobywając te medale, puchary, o których mówiłeś, aczkolwiek one nie są aż tak najważniejsze. Najważniejsze dla mnie zawsze był człowiek, czyli wychowanie tych ludzi, danie im jakieś takie możliwości, potem pójścia na studia i tam naprawdę można się rozwijać, można pomóc. Ze swojego przykładu powiem tylko, że my na studia, naszym córkom nie płaciliśmy za utrzymanie na studiach, utrzymywały ich kluby sportowe, w których grały te uczelniane i to też dużo dla nas, dla budżetu takiego domowego i w wielu przypadkach wiem, że tak było w przypadku innych naszych wychowanek siatkarek. Także jest taka możliwość, jest to piękna chwila i na pewno będziemy to przeżywać, będziemy to kultywować na pewno, i zrobimy wszystko, żeby ten rok był jak najfajniejszy. Wyniki to różnie, bo wyniki to naprawdę zależą od różnych aspektów, ale chodzi o to, żeby fajnie to uczcić, żeby ta grupa, która jest olbrzymia w naszym klubie, bo jest olbrzymia grupa, podliczyliśmy w rok 140 osób trenujących w Zrywie, to jest naprawdę już duża liczba, na treningach jest tam 60-65 do 70 osób, ale tak ogólnie, bo są dzieci, które chorują, które mają jakieś tam inne zajęcia jeszcze dodatkowo, ale taka liczba, to daj Boże, żeby wiele stowarzyszeń, czy tych, które są, czy które powstają, miały takie duże grupy, to ta młodzież będzie miała zajęcie. To, co najważniejsze, co akcentujemy, ta młodzież ma zajęcie i bezpiecznie zajmują się swoją pasją.
10: 40 lat zrywu, już za moment puka ta data do nas z radością chyba, bo klub może pochwalić się wieloma sukcesami. Jakie twoim zdaniem są najważniejsze wydarzenia? Bo to są pewnie liczne turnieje i też imprezy, powiedzmy o wymiarze nie tylko regionalnym. No właśnie, jak to wygląda z twojej perspektywy?
13: No tak, te regionalne to jest naturalna kolej rzeczy, to jest to po drodze, można powiedzieć. Dla mnie zawsze pierwszym, takie jako młodego trenera, marzeniem było właśnie awansować do Mistrzostw Polski i potem zdobyć medal Mistrzostw Polski, potem może coś jeszcze, były też takie marzenia i to wszystko zrealizowaliśmy. Kiedyś tam po raz pierwszy awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, była wielka euforia, radość i super sprawa i zagraliśmy tam i wśród tych 8 zespołów byliśmy na 6 miejscu i też się cieszyliśmy. Natomiast już za chwilę, za kilka lat, oprócz tego, że awansowaliśmy, to zdobyliśmy srebrny medal Mistrzostw Polski. No i to już było coś, to, o czym marzyłem, spełnienie marzeń, bo mamy ten medal Mistrzostw Polski. Kilka lat później kolejny medal Mistrzostw Polski też w kategorii młodziczek na hali, ale też przyszła siatkówka plażowa i też po raz pierwszy gdzieś tam kiedyś awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i po raz pierwszy kiedyś trafiliśmy do strefy medalowej, zdobyliśmy ten medal. Marzył nam się potem medal złoty, więc też do tego pieliśmy, zdobyliśmy ten złoty medal. Mieliśmy wychowanków, którzy pracowali w reprezentacji Polski w siatkówce plażowej, ale i w hali również. No i też mieliśmy tą satysfakcję, że gdzieś tam poleciały, kiedyś pamiętam, Sylwia Pilarek poleciała na Mistrzostw

0: lecą. Śpiewając hymn, który jest dla nas najważniejszy, tą pieśń, która jest ten Mazurek Dąbrowskiego, wybrzmiał naprawdę najwspanialej, jak tylko mógł. Także do tego właśnie dochodziliśmy, ale zawsze stopniową drogą, zawsze z pokorą, pokonując te etapy. Nie, nigdy nie było tak, że wyskoczyliśmy jak Filip z Konopi, tylko musieliśmy wypracować. Po prostu każdy medal, każde to zwycięstwo, każdego tego wychowanka, który potem reprezentował nas, czy reprezentował województwo, czy reprezentował Polskę na arenach różnych ogólnopolskich, czy międzynarodowych. To było zawsze takie najfajniejsze.
1: Jakbyś miał porównać na przykład treningi, które prowadziłeś, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu, a obecną sytuację właśnie przy okazji właśnie tych spotkań z młodzieżą. Co byś mógł powiedzieć, bo wielu trenerów mówi, że to już nie te czasy, że młodzież się tak nie angażuje, że są ogromne problemy i przez to też jak gdyby czasami może nie ma tych wyników, bo jednak tak część przynajmniej uważa, młodzież z tamtych lat miała większy zapał i większe ambicje.
0: No jest taki stereotyp mówienia, za moich czasów to było. Tak często się mówią ci starsi ludzie, ja już też do starszych należę, ale ja tak nie mówię. Aczkolwiek rzeczywiście jest to pewien temat, o którym należy rozmawiać. Jest to również problem, który istnieje, bo uważam, że to jest problem. Sfera dotyczy, bo wiadomo, ja jako trener przez te prawie 40 lat zdobyłem olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę teoretyczną, praktyczną i naprawdę mam to, tak przysłowiowo mówiąc, w rękawie to wszystko. I tylko kwestię wyrzucać, przerzucać na młodzież, z nimi ćwiczyć. No ale czasami nie da się, jest blokada. Blokada związana z tym, że te 20 lat, o których powiedziałeś, młodzież była sprawna. Sprawność ogólna to jest ogólne. Wynika z czego? Z charakteru. 20 lat temu troszeczkę mniej było tych telefonów, troszeczkę inny był tryb życia. Jest taki fajny mem, który się pojawia, że te 20-30 lat temu rodzice wieczorem, zresztą ja to też przeżyłem osobiście, wychodzili po nas z kijem na boiska i nas gonili do domu. A teraz rodzice o tej godzinie 16 często z kijem wyganiają, czy z miotłą z domu, idź na nadwór, idź na spacer, idź na boisko, idź coś rób. I to z tego wynika. Troszeczkę zniechęci tej młodzieży, ale ta młodzież naprawdę jest, ja uważam, że jest wspaniała, tylko trzeba jej dać ofertę, zainteresować, zachęcić. Bo naprawdę, mówimy o tej sprawności, my na zrywie robimy przez pierwsze 40 minut, to jest rozgrzewka i sprawność. 40 minut robimy sprawności, ćwiczeń motorycznych, które młodzież uwielbia. Chociaż na początku mówią, ja przewrotu do przodu nigdy nie robię w szkole. Ja coś tam, tych elementów skocznościowych, koordynacyjnych oczywiście nie robią, bo to nie są atrakcyjne. Atrakcją jest granie w nogę, granie w siatę, granie w kosza, to jest atrakcja. No nie jest atrakcyjne takie właśnie elementy, ale my jesteśmy od tego wykształceni, doświadczeni, i myślę, że mądrzy, żeby właśnie przekonać tą młodzież w różny sposób. Bez strachu, ale można ich naprawdę zainteresować formą zabawową czasami i to robimy. I to jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Bez sprawy nie ma grania w siatkówkę czy w inne gry też, dlatego ten poziom jest taki. Oprócz tego ta siła mentalna, mentalność tych dzieci naprawdę jest też na pewnym, słabym poziomie, można powiedzieć. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają podane na tacy. Tu na boisku nikt im nie poda, przeciwnik będzie im przeszkadzać cały czas, będzie starał się zdobyć punkt i nie ma tego, oni są tacy zdziwieni, dlaczego ktoś im przeszkadza. Ja nawet miałem taką sytuację z dziewczynką, którą pojechaliśmy na zawody i ona była oburzona tym, że rodzice w czasie meczu, gdy one grały, do nich krzyczą, żeby zepsuła przy zagrywce sito i ona płakała wręcz nawet, bo nie przyzwyczajona tego. Fakt, my tego nie uczymy i na pewno nie będziemy uczyć, ale nawet do tego stopnia dzieci są w domu przygotowane, że są po prostu, tak przysłowiowo mówiąc, bardzo wychuchane. A tu troszeczkę trzeba im dać tej swobody. Trzeba tej przysłowiowej, niech wpadną w tą przysłowiową kałużę, niech się wypaplają tym błotem, potem się umyją i naprawdę będą zdrowsze i będą sprawniejsze i będą mieć wspomnienia. Natomiast ten taki parasol, który my, rodzice, często trzymamy nad tymi dziećmi, on jest często niebezpieczny, zły, chory, bywa i że zabójczy naprawdę. Tu trzeba troszeczkę dać więcej tym dzieciakom swobody i wyjść z taką ofertą właśnie taką troszeczkę takiej dynamiki trochę w tego życia, bo życie jest przecież dynamiczne, to nie będzie głaskanie w życiu, tylko to będzie wejście naprawdę w życie, trudne na pewno. Dlatego takie elementy to właśnie kształtujemy, na to zwracamy uwagę i to postrzegam między tymi 20 latami.
1: Taka zdrowa rywalizacja, czysty sport, ale właśnie gdybyś miał teraz powiedzieć, może, nie wiem, rodzicom, albo może też tym młodym ludziom, którzy nas słuchają, co zrobić, żeby w ogóle przyjść do klubu, bo często może jest jakaś bariera, że to trzeba ciężko pracować, że i tak nic z tego nie będę mieć, że może przyszłości w tym nie ma, bo dzisiaj tak też patrzą młodzi ludzie. Kiedyś w ogóle nas to nie zastanawiało, ale dzisiaj jest ta duża różnica, o której zresztą mówimy. Co byś im powiedział?
0: Na pewno, bo tak jest, że dzieci przychodzą albo rodzice dzwonią do nas i mówią nam przez telefon, tylko proszę pana, bo moje dziecko nie potrafi.

0: ogóle nic. Ja mówię to bardzo dobrze. Jak, no oczywiście jak jest w czwartej, piątej klasie, bo jak jest w szkole średniej i nic nie umie, no to ciężko będzie cośkolwiek zrobić. Natomiast mówię bardzo dobrze, ponieważ to my jesteśmy od tego, żeby to dziecko nauczyć. Bo ono nie potrafi odbijać, ono tam tej siatkówki tak jeszcze nie. I właśnie to jest element ten, że my wolimy często, żeby to dziecko przyszło z taką białą kartą i my uczymy, bo wiemy jak, mamy sposoby na to, żeby prawidłowo uczyć od początku. Dzieci czwarta, piąta, szósta klasa to jest tak zwany złoty wiek dziecka, że dziecko szybko wszystko chwyta, co, jaką propozycję otrzyma. A więc my wychodząc z tą ofertą taką dobrego, prawidłowego, technicznego, bo siatkówka jest grą bardzo techniczną i trudną, wychodząc z tym, to właśnie wtedy wkraczamy my, trenerzy tutaj, do tego, żeby właśnie technicznie, dokładnie, dobrze uczyć te dzieci. Bo to jest nie tylko odbijanie piłki, siatkówka, to jest również poruszanie po boisku, to jest ćwiczenie dojścia do ataku, do bloku, tych wszystkich elementów, biegania w przód, w bok, do tyłu. To, z czym mają olbrzymie problemy, my to postrzegamy. Rzeczywiście te dzieci jak przychodzą i ci rodzice zapowiedzieli, że nie potrafią, to nie potrafią często, ale ten talent widać i tam im większy talent, no to szybciej. Ktoś tam troszeczkę ma mniej tego talentu, bo to nie jest tak równo nam dane, ten talent akurat, tylko to jest równo. No i tak kształtujemy, ale zawsze staramy się motywować te dzieci i tych rodziców i mówiąc, ale ważny jest element, żeby to była czwarta, piąta klasa, szósta ewentualnie, bo naprawdę później, no nie da się. Aczkolwiek wspomnę, że gdy zaczynałem też 40 lat temu, to przychodzili do mnie ludzie, nawet tacy jak tu przede mną siedzący redaktor, którzy przychodzili w szkole średniej i też już mogliśmy, ale to o czym wcześniej wspomniałem, byli sprawni. Sprawność ogólna taka, bo oni biegali po drzewach chodzili, oni wspinali się, oni biegali po lesie, do nocy praktycznie przebywali na dworze, to jest inne pokolenie. Także tu nie da się, tu muszą przyjść, musimy zachęcić. Warunki mamy wspaniałe. Mamy piękne piłki, super, dostosowane nawet dla tych małych dzieci, są mniejsze. To wszystko, mamy taką ofertę, która naprawdę daje tą możliwość rozwoju. Jedyny problem tylko, że mamy tylko 3 razy w tygodniu halę, dostęp do hali, bo naprawdę to nie my jesteśmy leniwi, tylko że i nie dzieci. Gdybyśmy mieli 4 i 5, to byśmy też i 4 i 5 razy trenowali. No ale są takie realia, są jeszcze inne stowarzyszenia, z którymi musimy się dzielić. No i z pokorą się dzielimy, ale gdy tylko okazja jest, weekendy, czasami jest wolna hala, to my już jesteśmy. Nawet w niedzielę mamy trening, bo jest wolna hala. Także taką mamy fajną młodzież akurat, która jest zdeterminowana do tego, żeby trenować tą siatkówkę, żeby, no, bo oni to lubią, oni to czują, wręcz kochają. I to jest najważniejsze, zaszczepić w nich taką pasję tej właśnie pracy. Tu nikt nie przychodzi na trening, bo musi. Takich nie mamy. Były takie sytuacje, to my rozmawialiśmy z rodzicami i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bo to tak trzeba stwierdzić. Tu mają przyjść ludzie do pasjonatów, ludzi z pasją. I wtedy jest efekt.
1: Chciałem cię zapytać jeszcze o wasz udział w ogóle w takiej rywalizacji może regionalnej, międzyszkolnej.
0: Ta struktura, jeśli chodzi o rywalizację, jest podobna jak wcześniej. Są rozgrywki ligowe, młodzieżowe, chociaż wcześniej no też były w sumie rozgrywki. Zaczynamy praktycznie, już możemy zacząć w klasie 4., 5., 6. podstawowej. To są zawody mini siatkówki, tak zwane Kinder Plus Sport. To są eliminacje wojewódzkie, jest tego naprawdę dużo. Właśnie tydzień temu rozpoczęliśmy taką właśnie rywalizację. W tych kinderkach my to nazywamy. Gramy w trójkach i w czwórkach, a więc 5., 6. klasy. Wyjeżdżamy do Kętrzyna i do Barcian i tam rywalizujemy w 6 takich turniejach. Co miesiąc jest taki turniej. No i najlepsze 3 zespoły z województwa jadą potem na finał wojewódzki do Katowic, Spodku. Fajna, wielka impreza. Nie kładziemy teraz nacisku na wynik w tych kategoriach właśnie i to też nasze przemyślane jest działanie, tylko wręcz odwrotnie. Ciśniemy na to, żeby one grając uśmiechały się, żeby radowały się tą grą, żeby nie zrażały się jakimiś tam porażkami, czyli przegranymi meczami. To dla nich nie jest ważne. Nieważne dla nich jest, dla nas jest wynik i tego ich uczymy na tym poziomie, tylko właśnie gra, zaangażowanie. Natomiast w starszych kategoriach, no to mamy te kategorie młodziczki, juniorki młodsze, czyli kadetki i juniorki, to te kategorie młodzieżowe, które gramy, no są rozgrywki wojewódzkie, z których 3 najlepsze zespoły awansują do dalszych rozgrywek centralnych i tam stopień po stopniu można dojść do wspomnianych medali.
1: Mówił Mieczysław Pietroczuk, trener Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Wolej i Ława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Dziś zaglądamy ponownie na ulicę Kościuszki w Iławie. Tym razem opowieść o dawnych mieszkańcach i historia zabytkowej kamienicy, która znajduje się naprzeciwko obecnej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o dawnej historii miasta.
4: Na potrzeby dzisiejszego spotkania zabrałem ze sobą pierwszy protokół z posiedzenia Egzekutywy Powiatowego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To posiedzenie odbywało się dokładnie tutaj w tym miejscu 30 grudnia 1948 roku. Fragmenty tego protokołu za moment Państwu odczytam, ale to, co powiedział Dariusz, prawdą jest to, że przez wiele lat to stąd kierowano wszystkim, co działo się w Iławie i co działo się na terenie całego powiatu. Oprócz tego, że tutaj miała swoją siedzibę Powiatowa Rada Narodowa, dalej przy ulicy Kościuszki, dokąd dzisiaj już nie dojdziemy, ale mieściła się Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa na czele z burmistrzem. Tutaj była siedziba PPR-u, tutaj była później siedziba PZPR-u, tutaj był rezydowali pierwsi starostowie, no i oczywiście Powiatowa Rada Narodowa, która, co w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, jest to pewna ciekawostka, ale Powiatowa Rada Narodowa pełniła funkcję nadrzędną w stosunku do Miejskiej Rady Narodowej, co oznacza mniej więcej tyle, że każda decyzja Miejskiej Rady Narodowej musiała być zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową. Jeśli powiatowi się coś nie podobało, to nie wchodziło w życie. I tutaj mamy przykład chociażby nadania nazwy placowi przed dworcem generała Sikorskiego. Jest na to uchwała Miejskiej Rady Narodowej z drugiej połowy lat 40., ale jest to przykład uchwały, która nie została zatwierdzona przez Powiatową Radę Narodową i nigdy nie weszła w życie. Przechodząc do protokołu, protokołu numer 1 z posiedzenia egzekutywy PZPR-u, obecni byli towarzysze Zieliński, Ludwik, Czerwiński, Mieczysław, był to ówczesny starosta, Kazimierczak Antoni, Grabkowski Teofil i Aleksander Omilianowicz. Postać, o której kilka razy już w trakcie naszych spotkań wspominaliśmy, ponieważ był to także wówczas kierownik, szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, człowiek, który swojego końca dożył w więzieniu w Parczewie bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tak, no, był to człowiek, który miał wiele na sumieniu i przeszedł do historii w sposób niechlubny jako morderca polskich żołnierzy w okresie już powojennym, mówię tutaj o podziemiu antykomunistycznym i niepodległościowym. Takiego mieliśmy szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którego później stąd bodajże wyjechał do Nidzicy, ale wiele złego zdołał w Iławie zrobić. Tak czy inaczej, nie będę czytać całego oczywiście protokołu, tylko pewne wyimki, żeby Państwo zobaczyli, że rzeczywiście bez zgody PZPR-u nic się w Iławie dziać nie mogło. Na przykład wydawano opinię. Dla obywatela Połomskiego Jerzego i obywatelki Krajnik Felicji, pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie, ubiegających się o przyjęcie na wyższe studium prawno-administracyjne, wydano opinie przychylne. Do awansu z dniem 1 stycznia 1949 roku postanowiono na wniosek starosty powiatowego towarzysza Czerwińskiego przedstawić następujących pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie. Bolesław Domański, Franciszek Lelek, Franciszek Guzowski i tak dalej, i tak dalej. Egzekutywa postanowiła wystąpić z wnioskiem do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie o spowodowanie mianowania wicestarostą w Iławie towarzysza Witolda Pikulskiego, co rzeczywiście później się stało, ale zwróćcie Państwo uwagę, że bez przychylności partii żadne decyzje Powiatowej Rady Narodowej ani ówczesnego starosty Czerwińskiego nie mogły wejść w życie. Uwaga! Egzekutywa postanowiła głośnie usunąć z partii towarzysza Mikołaja Moraka, kierownika handlowego PZGS w Suszu, ze względu na jego niemoralne prowadzenie się, jak również zarzuty natury kryminalnej, które doszły do wiadomości egzekutywy ze źródeł wiarygodnych. I jeszcze jedna rzecz. Akurat to pewnie dobrze o nim świadczyło, bo jeśli egzekutywa PZPR-u w taki sposób o kimś się wyrażała, to znaczy, że to z reguły był ktoś, kto nic na sumieniu nie miał. Egzekutywa sprzeciwia się powierzenia zarządu sklepów PCH w Iławie obywatelowi Pałatnikowi Gabrielowi wobec jego wrogiego nastawienia do dzisiejszej rzeczywistości i jego niepewnej przeszłości pod względem politycznym i jednocześnie występuje z wnioskiem o powierzenie tego stanowiska towarzyszowi Mieczysławowi Pacholickiemu, byłemu sekretarzowi PPS-u. I może jeszcze jedno. Wobec wyrzucenia z partii, jak również uprzednio ze stanowiska przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej i przyjęcia obywatela krajewskiego Mieczysława przez władze szkolne na stanowisko nauczyciela 11-latki bez zgody partii, egzekutywa postanowiła wystąpić do KW PZPR o przeniesienie wyżej wymienionego z Iławy na teren innego powiatu. Mieczysław Krajewski, fantastyczna postać. Myślę, że część z Państwa mogła mieć kontakt z tą osobą, mógł uczyć, bo był wieloletnim nauczycielem. Ja miałem przyjemność poznać żonę pana Mieczysława Krajewskiego, która przekazała mi niedługo przed swoją śmiercią zdjęcia fotografie, na przykład z otwarcia mostu tutaj na Iławce. Wcześniej tam był most drewniany, później po wojnie powstał most już betonowy. Mam zdjęcia właśnie dzięki uprzejmości pani Haliny z tej uroczystości. Tak wyglądała rzeczywistość w Iławie w okresie powojennym. Jeśli państwo te wątki interesują, to ja zachęcam niezmiennie do słuchania podcastu Kronika Zaginionego Miasta, w którym opowiadam właśnie o tym, co działo się w Iławie po 1945 roku.
5: No to w takim razie, dziewczyny. O, dziewczyny się uśmiechają i fajnie. I chłopaki. Kto z was, kto z państwa w latach 70., 60., 70., 80. zasuwał do pedeku na dyskotekę? A gdzie ten pedek był, panie kochany? Tak jest, kochani. Państwa, tam się mieściło kiedyś kasyno oficerskie, tak? I tutaj ja pamiętam, a żyję już długo na tym świecie, Witka Rumińskiego, który zasuwał najlepsze hity, jakie można było tutaj dać na dyskotece właśnie tutaj w PDK-u. Tu też odbywały się występy zespołów ludowych, tutaj odbywały się największe imprezy kulturalno-światowe, jakie były w Iławie, chyba że przebiła je sala Iławskiego Kinoteatru albo sala w IZNS-ie. Ale to były takie trzy miejsca. PDK, dyskoteka, IZNS i sala Iławskiego Kinoteatru. Tak? Gra i śpiewa zespół Mewa, trzy dziewczyny z Karolewa. Tak, na pewno i takie zespoły były, jasne, że tak. Okej, dobra, kochani, przechodzimy dalej. Państwa, w całym scenariuszu naszego dzisiejszego spaceru Michał był uprzejmy wpisać mi dobre na rekrutę kamienicę. Okej, Michał, nie ma sprawy. On lubi kamienicę, bo kamienica ma taką dość ciekawą przeszłość, a ja mam nadzieję, że też przed nią świetlana przyszłość. Bo jak państwo widzicie, na razie nie wygląda to najlepiej. Ja mam nadzieję, że pochodząca z początku XX wieku willa, tak ona jest oznaczona w grupie zabytków, jeszcze będzie miała swoje piękne dni, bo na to zasługuje. Proszę państwa, naprawdę mamy takich zabytków bardzo, bardzo niewiele. A willa ta miała swój taki dość ciekawy początek, zbudowana na początku wieku XX. Była willą, w której mieszkała rodzina, tak przynajmniej mówią źródła, rodzina Rejbniców. Inni też mówią, że właścicielem początkowym była też rodzina, byli właścicielami Bałoszyc, tak? Ale my wiemy, że to była rodzina Rejbniców. Któregoś pięknego dnia ta rodzina musiała się stąd w sposób gwałtowny wyprowadzić. Nie wiemy dlaczego. Prawdopodobnie powód niezwykle prozaiczny. Pan Rejbnic był miłośnikiem gry w karty. Państwa, taką chałupę przegrał w karty. Rodzina się stąd musiała wyprowadzić. Właściciel później sprzedał ten obiekt miastu. Natomiast czy z osób, które są tutaj z nami dzisiaj na wycieczce, ktoś z państwa, ona przetrwała wojnę oczywiście, jak państwo widzicie. No, tu ona jest w sposób taki niezwykle dokładnie zachowana. Jest te elementy architektoniczne, czyli sześciobiegowe stopnie schodów, tak? Kolumienki zwieńczone właśnie takimi, no one nie trzeba po prostu troszeczkę jeszcze odnowić. Ta mająca ponad 100 lat balustrada, która też już by prosiłaby się o jakiś tam remont, no ale przede wszystkim sam budynek. Państwa, sam budynek prawdopodobnie pod tą warstwą tego tynku ma piękną, klinkerową, czerwoną cegłę. Natomiast ja próbowałem dojść do tego jeszcze przed poprzednią wycieczką, co tu się mieściło po wojnie. I nie zawsze tutaj były od początku mieszkania, bo tutaj mieszkało 12 rodzin w tym budynku. Mieszka jeszcze jedna chyba, tak? Michał, żeśmy się dowiedzieli ostatnio. Miasto systematycznie wykupuje te mieszkania, żeby tutaj ten budynek móc odnowić. Z tego, co my wiemy, co się dowiedzieli z Michałem, to tutaj po wojnie była najpierw apteka, później był tutaj, mieszkał tu weterynarz. Od roku 47-48 była tu biblioteka i dopiero później oddano ten budynek, jeżeli chodzi o zasiedlenie dla mieszkańców Iławy. Do dzisiaj, jak tutaj jest tabliczka, chyba gdzieś tam sobie wisi, jest to własność komunalna, czy jest to własność miasta. Ale czy jest ktoś z państwa, kto pamięta z państwa inne przeznaczenie tego budynku? Nie, tak? Czyli kochani, ten budynek czeka lepszych dni. Ja mam nadzieję, że jak zostanie wykupione już to ostatnie mieszkanie, to miasto będzie stać na to, żeby ten budynek odnowić, żeby go zrewitalizować, bo on na to zasługuje. Mamy tak niewiele tych budynków tej klasy. Zobaczcie państwo, to jest oryginalne wykończenie dachu drewnianymi elementami. To są takie stropowe deski, które wychodzą jak gdyby poza linię dachu. One są oryginalne, one mają ponad 100 lat. Pokrywa dachowa, dobrze państwo tego nie widzicie, bo to jest zwykła papa, którą czasowo się zgodził pod koniec lat 70. konserwator zabytków, a to zostało. Także my czekamy na lepsze dni, tak jak Michał czeka na młyn, tak ja czekam na tą księżniczkę, żeby można było ją odnowić i żebyśmy ją w trochę lepszym stanie mogli podziwiać na kolejnych wycieczkach.
4: Podczas jednego z naszych ostatnich spotkań przy ulicy Kościuszki zajrzeliśmy do warsztatu Karla Knellera. Ktoś był wtedy z nami? Budynek, który już dzisiaj nie istnieje, został rozebrany w związku z budową nowego osiedla wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki, to tam dalej w tamtej części za motorotem. Tam, tak jak do swoich ostatnich chwil, tak też przed wojną, znajdował się warsztat samochodowy ławianina Karla Knellera, o którym zawsze będąc przy ulicy Kościuszki wspominamy. Bardzo ciekawa postać, on urodził się w roku 1878, zmarł w roku 1944. Wiadomo, że swoją przygodę z mechaniką, motoryzacją rozpoczął od prowadzenia w Iławie sklepu z częściami rowerowymi i z rowerami. Natomiast zasłynął przede wszystkim jako znakomity mechanik, do którego ustawiały się kolejki klientów i nie tylko z Iławy, nie tylko z powiatu suskiego, ale przyjeżdżali tutaj klienci z głębi Niemiec. Warsztat Knellera mieścił się dokładnie przy ulicy Hindenburgstrasse. Z pozoru to był bardzo niepozorny budynek. On istniał. Jeszcze do niedawna, jeszcze kilka lat temu ten budynek stał. My tam mieliśmy przyjemność zajrzeć sobie do środka. Wiele oryginalnych elementów tam się znajdowało. I nic z zewnątrz nie zdradzało, że w środku były wówczas, właśnie w latach 30., remontowane najbardziej luksusowe samochody tamtego czasu, Maybach Zeppelin DS7. Jednym z najsłynniejszych klientów Karla Knellera był dyrektor słynnego cyrku Krone. Wspominam o nim dlatego, ponieważ zachowało się zdjęcie właśnie z dyrektorem tego cyrku, który stoi z Karlem Knellerem przed budynkiem. Jak puszczę państwu zdjęcia przedwojenne, to państwo uchwycicie dokładnie, o który budynek chodziło. A ten Maybach, który był wówczas naprawiany, Maybach należący do dyrektora cyrku Krone, znajduje się dziś w Muzeum Techniki w Spirze i jest tam właśnie informacja o tej historii. Samochody Maybach Zeppelin DS7, w naprawach, w których wyspecjalizował się Karl Kneller, były produkowane od 29 do 30 roku, czyli bardzo krótko. Model był wyposażony, uwaga, w silnik V12 o pojemności 7 litrów. To całkiem nieźle musiał palić. Natomiast ważył, to wiemy, aż 3 tony. Sytuacja Karla Knellera skomplikowała się po dojściu Hitlera do władzy. Wtedy Kneller jako zdecydowany przeciwnik Hitlera musiał sprzedać swój sklep, popadł w problemy finansowe, zamknął ostatecznie sklep i warsztat, wyjechał z Iławy w 1934 roku do Elbląga. Tam też przez kolejne lata prowadził nieduży warsztat samochodowy i zmarł w roku 1944. Na początku 1945 roku rodzina Knellerów uciekła do Niemiec, gdzie żyje do dnia dzisiejszego. No i pytanie, w jaki sposób udało nam się do tej historii dotrzeć. Wiele lat temu znalazłem w lasach pod Iławą dzwonek rowerowy, sygnowany właśnie nazwiskiem Knellera. Zdjęcie tego dzwonka trafiło do internetowego Muzeum Iławy i tak też skontaktowała się ze mną rodzina Knellera, która była tutaj na miejscu. Trafił do nich dzwonek, do mnie natomiast trafiły zdjęcia.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie. Na stronie tej wirtualnej placówki znajdują się zdjęcia omawiane podczas wyprawy na ulicę Kościuszki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
10: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, pokaż.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowy Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Turn Me.

0: modelki, Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
14: MediaMarkt.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
20: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner? Taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miarę, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10.26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11.00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
5: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
0: Po reklamie.
6: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w Weekend of a Mellow. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G, już przed momentem.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie masz żadnych szkół.

0: Wstawaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
15: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
14: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
17: No dramat.
15: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
14: i Daria.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja. Po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: O reklamie.
5: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Halo, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że macie wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejne na antenie w piątek o 18:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. Autopromocja.
9: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Straczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio i Ława na 9.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Beauty and a Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13:00 punktualnie w Meloradio.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1. Już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
11: Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A poka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu. Na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o podstrzelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival. Już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: Reclamă. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3. Olsztyn.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

Lama in my living room, Aaron Czupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka, tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, przyjmujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysyłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny!
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
18: Marek, szefowa Cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: I to jest piękna gra!
21: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
20: Tak, wiedziałem!
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Iława.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz z numerem Run Run River. Fajny numer!

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję jakieś zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze. Po 15 Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: O reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
9: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To anima w Melo Radio na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: To Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Gu-

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Ładne noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Mel Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, przyjmujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Po reklamie. Melo Radio i Ława na 92 FM.
11: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

0: Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.
1: Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: O

0: Iman Black v Melo. Tak podkręcamy tempo coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melu Radiu. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Select.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja, słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No, nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie, zagra nam też Katy Perry. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Iława. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Tobie dla kolegów, ty się więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
17: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
18: Po reklamie. Radio Iława. Słuchaj.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba, no a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
6: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 18. No to my w Melo Radio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo. Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tag i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj ceginy! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
4: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
4: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat.
3: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
4: Maracin
2: i Daria.
5: Nie ma żadnych szkód.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW z Dunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Po reklamie. Autopromocja.
20: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
21: Meloradio.
20: Ale proszę uzasadnić.
21: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
20: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
21: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
19: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
20: Iga Dudziuk.
21: I Mikołaj Kujawiński.
19: Autopromocja. Meloradio i Ława na 90,2 FM.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tumel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.
1: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
16: bakłażan.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Jedziemy z tą 19. Andy Dust is Okaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a w Sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera, jakoś się chłopak chciał pocieszyć. You make me feel alive again.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze po 20, przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski.
5: To warto wiedzieć.
4: W informatorze turystycznym dziś jezioro Jeziorak. Naszą turystyczną podróż rozpoczynamy od południowej części jeziora Jeziorak, a więc od Iławy i od wyspy Wielka Żuława, niezwykłego miejsca, które kryje wciąż wiele tajemnic. Nie tak dawno odkryto tam pozostałości średniowiecznego mostu. Wyspa znajduje się oczywiście na trasie naszej wyprawy. Jest to miejsce, w którym możemy rozbić obozowisko, możemy tam dotrzeć promem, możemy podpłynąć kajakiem czy też jachtem. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i przede wszystkim umiejętności. Warto pamiętać jednak o tym, że jeżeli zdecydujemy się na jacht i nie mamy uprawnień, ta jednostka nie może przekraczać zgodnie z obowiązującym prawem 7 metrów. Jeśli mamy uprawnienia, bez problemu możemy wynająć albo też płynąć dużym jachtem, ale wybieramy jednostkę mniejszą, która pozwoli nam dotrzeć do najbardziej oddalonych i schowanych miejsc na trasie całego jeziora. Wielka Żuława to miejsce, które często jest odwiedzane przez mieszkańców Iławy, przez turystów. Posiada wiele miejsc, do których można dopłynąć jachtem. Można rozbić tam obozowisko, można to miejsce wykorzystać na postój, można tam zaplanować kolejną wyprawę. Z Wielkiej Żuławy kierujemy się na północ do Krzywego Rogu, do przepięknej przyrodniczej zatoki, w której wykonamy piękne fotografie. Możemy tam rozbić również obozowisko, przygotować się do dalszej wyprawy. Dalej kierujemy się w stronę Szałkowa, więc kolejnej miejscowości na trasie naszej turystycznej wyprawy. W tym miejscu jezioro Jeziorak jest nieco szersze. Dla tych z Państwa, którzy nie mają umiejętności żeglarskiej, warto trzymać się linii brzegowych. Często wieje tam silny wiatr. Naprzeciwko Szałkowa znajduje się kolejny ośrodek, kolejne miejsce to Sarnówek, niegdyś ośrodek telewizyjny. Możemy tam również dojechać drogą lądową z Iławy, jest to około 15 minut. W miejscu tym znajduje się wiele pomników przyrody, wiele stanowisk łowieckich dla wędkarzy. Może być też miejscem takiego dłuższego pobytu. Za sprawą naszej wyprawy kierujemy się dalej do Jażdżówek, kolejnej miejscowości. W latach 80. znajdował się tam bardzo duży ośrodek turystyczny. Dzisiaj już nie ma po nim śladu, ale jest za to miejsce, do którego można przypłynąć jachtem. Jest to miejsce prywatne, ale jest tam też sporo takich dzikich zatok, w których można się nieco schować. Można oczywiście przenocować, również rozbić obozowisko. Pamiętajmy o tym, że w warunkach trudnych pogodowo, według prawa, możemy właściwie podpłynąć do każdego miejsca, w każdym miejscu przycumować. Na to pozwalają nam przepisy, niezależnie od tego, czy miejsce jest prywatne, czy nie. Dalej na północ kierujemy się do Makowa, ale zanim tam dopłyniemy, warto wpłynąć do Zatoki Widłąg. Jest to przyrodnicze, fantastyczne miejsce dla żeglarzy. Można zrobić sobie takie kilka godzin pięknego, przyrodniczego rejsu. Ta przyroda odkrywa przed nami swoje najważniejsze walory. Wypływając z Zatoki Widłąg, kierujemy się do wspomnianego Makowa. To kolejny ośrodek turystyczny. Znajduje się tam mnóstwo kempingów. Są też obozowiska. Jest też sporo zatok, zatoczek, miejsc łowieckich. Jeśli chodzi o Makowo, płynąc dalej, dopływamy do dwóch takich większych zatok, Zimnego Kąta i Smolnego Kąta. Ze względu na podmokłe tereny, bardzo trudno dostać się tam na brzeg. Miejsce to można zwiedzać kajakiem, można wykonać tam naprawdę doskonałe fotografie. Dalej kierujemy się na północ. W tym miejscu jezioro Jeziorak nieco się rozszerza. Możemy popłynąć bardziej na północny wschód, do kolejnej miejscowości Chmielówka, ale także dotrzeć nawet do Zatoki Kraga, więc już praktycznie na koniec tej części jeziora. Wracamy jednak do miejsca tego rozwidlenia, o którym wspominałem, a więc już za Gerczakami. Kierujemy się bardziej na północny zachód i tu po drodze mijamy wyspę Bukowiec. Po naszej prawej stronie jest sporo zatok miejscowieckich. Są też znakomite warunki do tego, aby uprawiać sporty wodne. Po lewej stronie naszego szlaku wyprawy znajdują się Siemiany, jedna z takich większych miejscowości. Można tam zorganizować sobie nieco dłuższy pobyt, skorzystać z uroków przyrody. Można wynająć domek, można też rozbić obozowisko. Jest to dobre miejsce, posiada naprawdę niezwykły mikroklimat. Można do Siemian dojechać też drogą lądową, zajmie nam to około 30 minut. Naprzeciwko Siemian znajduje się słynna wyspa Lipowiec. Ona też w sobie kryje wiele tajemnic, które warto poznać. Miejsce to ma mnóstwo zatok, zatoczek, do których możemy wpłynąć nawet najmniejszym jachtem. Przed nami jest też Wieprz, kolejna z zatok. Potem już pozostaje nam tylko wędrówka dalej na północ, w stronę Jerzwałdu, a jeżeli będziemy chcieli popłynąć dalej, możemy dostać się nawet do Zalewa. No właśnie, jednak żeby tam dotrzeć, możemy wybrać kilka kierunków. Możemy też po drodze jeszcze zwiedzać inne miejsca. Wspomniany Jerzwałd musimy skręcić w lewą stronę, bardziej w północny zachód również. Niegdyś znajdowała się tam słynna linia wysokiego napięcia. Teraz już nie ma tego problemu, nie trzeba kłaść masztu, można spokojnie przepłynąć. Linia biegnie pod wodą, więc nie stanowi zagrożenia dla żeglarzy. Często w tym miejscu dochodziło do różnego rodzaju wypadków, więc teraz nie powinno być to już problemem dla tych z Państwa, którzy chcieliby popłynąć tą stronę, a warto. Jeśli już dotrzemy do Jerzwałdu, polecamy Państwu zespół parków krajobrazowych, a także dom, w którym mieszkał Zbigniew Nienacki, autor popularnego Pana Samochodzika. To tam powstawały jego największe powieści. To miejsce też jest urokliwe. Znajduje się tam mnóstwo różnych mniejszych, większych wysepek. Jezioro jest bardzo szerokie w tym miejscu, a więc możemy nasz pobyt tam nieco przedłużyć. W tym miejscu znajduje się też sporo zatok, w których płyniemy. Są też miejsca cumowania. Jest tam też swobodna linia brzegowa, do której na pewno bez problemu dopłyniemy. Wypływamy z Jerzwałdu, kierujemy się tym razem już na południe. Lewą stroną kierujemy się na północ. Po kilku kilometrach będziemy dostrzegać kolejny ląd, kolejną wyspę. Jest to Czaplak, jedno z najbardziej ciekawych miejsc przyrodniczych. Jest to miejsce dziewicze, rzadko odwiedzane przez żeglarzy, a więc można tam naprawdę nieźle wypocząć. Dalej kierujemy się na północ, docieramy do Matyt, do kolejnego miejsca turystycznego. Do Jerzwałdu i do Matyt również możemy dotrzeć drogą lądową. Zajmie to nam około godziny. Bez problemu możemy tam wybrać się na taką jednodniową wycieczkę. Płyniemy dalej na północ, docieramy do kanału Dobrzyckiego. To miejsce, które łączy jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi, a więc powoli kończy się nasza wyprawa. Jednak jeżeli czujemy niedosyt, możemy wybrać się dalej w kolejną podróż, zakończyć ją nie na jeziorze Jeziorak, ale już na jeziorze Ewingi w Zalewie. I tak kończy się nasza turystyczna przygoda.
5: Zmieniamy temat.
6: Teraz w Meloradio Iława porozmawiamy o dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej. To temat dla tych, którzy chcieliby założyć mundur, przejść szkolenie i działać w strukturach armii. O tym, jak to zrobić i jakie trzeba mieć kwalifikacje, opowie Marek Plizga z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Z naszym gościem rozmawia nasz redakcyjny kolega Marek Apel.
7: Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Marku, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie to jest, no właśnie, jednostka administracyjna dla 4 powiatów, czyli powiat ostrudzki, iławski, działdowski i nowomiejski. No i te informacje kierujemy właśnie dla mieszkańców tych 4 powiatów zlokalizowanych w naszym regionie. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wstąpić do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej? Wiek chyba, 18 lat, to jest absolutne minimum.
8: Ukończenie 18 roku życia to jest podstawowy wymóg do tego, żeby wstąpić do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, minimum wykształcenie podstawowe, tak naprawdę ważnym aspektem jest to, żeby też przejść tak naprawdę badania lekarskie, psychologiczne pod kątem przydatności do służby wojskowej. Jeżeli chodzi o dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać do tego, żeby złożyć takowy wniosek, to przede wszystkim dowód osobisty, bo tutaj bez tego dowodu osobistego osobistego. Nic nie załatwimy. Zdjęcie takie jak do dowodu osobistego. Możemy również wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje typu prawo jazdy, tak? Też ze sobą należy wziąć świadectwo ostatnio ukończonej szkoły.
7: Wspomniałeś, że musimy mieć wykształcenie, no co najmniej podstawowe, tak? Czyli skończoną szkołę podstawową, ale na przykład, nie wiem, jeśli mam dodatkowe kwalifikacje, to jest jakiś handicap dla mnie, jakiś dodatkowy bonus?
8: Oczywiście tak, no każda dodatkowa kwalifikacja otwiera tak naprawdę nowe możliwości, także tak jak już wcześniej wspomniałem, do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej minimum podstawowe wykształcenie, natomiast każde kwalifikacje dodatkowe są mile widziane.
7: Okej, a co jeśli mam coś tak zwanego za uszami? Muszę mieć świadectwo o niekaralności, czy nie wiem, jak tam przekroczyłem, powiedzmy, prędkość, dostałem mandat, to już mnie dyskwalifikuje.
8: Takie rzeczy jak mandaty tutaj nie dyskwalifikują, natomiast niekaralność za przestępstwa umyślne rzeczywiście jest tutaj wymagana.
7: Czyli tak, gromadzę te dokumenty, o których wspomniałeś, udaję się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. O tym, jak pracujecie i kiedy macie dodatkowe dyżury, bo takowe są, zaraz o tym wspomnimy. Ale jak ta procedura się odbywa? Ja muszę jakiś wniosek wypełnić, przejść psychotesty, jeśli tak, to gdzie?
8: Tak naprawdę drogi do nas, dotarcia do Wojskowego Centrum Rekrutacji, możemy zacząć od drogi tak naprawdę standardowej, tak? Czyli po prostu przyjść z ulicy, złożyć wniosek w formie papierowej. Możemy również zarejestrować się przez portal zostanżołnierzem.pl. Tutaj po zarejestrowaniu się wniosek zostanie skierowany do WCR-u, który go w miarę szybko rozpatrzy, skontaktuje się z nami, umówi spotkanie i wtedy już wiemy, gdzie, kiedy mamy się stawić i ta procedura rusza. Natomiast czy to będzie forma papierowa, czy to będzie forma internetowa, tutaj kończy się to złożenie wniosku na miejscu, wyznaczamy termin badań lekarskich oraz psychologicznych i jeżeli wszystko będzie w porządku, uzyskamy tą zdolność do pełnienia służby, to dostajemy decyzję o skierowaniu do odbycia służby.
7: Dobrze, ale gdzie te badania się odbywają? Tu u nas w WCR-ze w Ostródzie?
8: Jeżeli chodzi o badania lekarskie i psychologiczne, odbywają się tutaj na miejscu, czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie, ulica Jana III Sobieskiego 2.
7: Marku, szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne. My musimy przejść oba te szkolenia. Może na początek szkolenie podstawowe.
8: Jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, jest to 27 dni szkolenia zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Tak naprawdę podczas tego szkolenia uczymy żołnierzy podstaw tego żołnierskiego rzemiosła, czyli posługiwanie się bronią, musztra, regulaminy, postawy survivalu, udzielania pierwszej pomocy. No i kończymy to już, tak jak wcześniej wspomniałem, złożenie przysięgi wojskowej. I to jest ten pierwszy etap 27 dni szkolenia. Natomiast drugim etapem jest szkolenie specjalistyczne. Trwa ono 11 miesięcy i jest to szkolenie również dobrowolne, tak? Bo jeżeli skończymy pierwszy etap dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to szkolenie podstawowe, możemy dalej zostać w wojsku, natomiast jeżeli chcemy na etapie szkolenia podstawowego zakończyć tą swoją przygodę, to oczywiście zostajemy przeniesieni do rezerwy i wracamy być może do swojej na przykład pierwotnej pracy, bądź obieramy jakiś inny życiowy kierunek.
7: Jasne. A jeśli chodzi o szkolenia, bo wspomniałeś, że jesteśmy kierowani do jednostki wojskowej, no to jeśli chodzi o mieszkańców powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, to jest jednostka w Morągu, gdzie możemy zostać skierowani?
8: Tak naprawdę turnusem, który moglibyśmy zaproponować tutaj najbliżej dla mieszkańców tych naszych czterech administrowanych powiatów i będzie to szkolenie realizowane w Morągu przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, także jeżeli ktoś jest chętny, to już z tego miejsca możemy tutaj serdecznie zaprosić. Miejsca jeszcze mamy, także jeżeli ktoś by chciał zmienić może swoje życie albo przeżyć życiową przygodę, to jak najbardziej można skierować swoje kroki do WCR-u w Ostródzie.
7: No to oprócz tego, że możecie bronić ojczyzny, to zyskujecie też pewne benefity, bo to jest służba wojskowa. I teraz tak, Marku, co za benefity, bo wynagrodzenie żołnierz dostaje od jakiego momentu i w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie?
8: Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to tutaj od pierwszego dnia żołnierz ma płacone. Jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to taki żołnierz otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 6300 zł brutto. Wiadomo, że na szkoleniu podstawowym jest również zakwaterowany na terenie jednostki, więc wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, to wszystko otrzymujemy tak naprawdę od państwa.
7: Ale otrzymujemy też pewne takie bonusy, bo jeśli jesteśmy żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a na przykład armia potrzebuje specjalistów w kierunku, w którym my jesteśmy wykształceni, no to chyba mamy pierwszeństwo w takim naborze na żołnierza zawodowego.
8: Tak, jeżeli są to preferowane kierunki bądź wykształcenie, to jak najbardziej jest tutaj to brane pod uwagę.
7: Marku, ale wspomnieliśmy wspomnieliśmy w pewnej części naszej rozmowy o tym, że wrócimy do godzin otwarcia. Mhm. Jak trafić do WCR-u w Ostródzie? No adres za chwilę przypomnisz, ale w jakich dniach wy jesteście otwarci? Bo z tego co pamiętam, to też jedna sobota w miesiącu przypada jako dla was, jako sobota pracująca. Możemy wtedy wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
8: Jest to sobota w kwartale, tak? Jedno wyznaczono, natomiast tutaj należałoby śledzić też, czy to Facebooka, czy stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie my tak naprawdę ogłaszamy tą sobotę, która jest pracująca. Natomiast jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 18.00 jesteśmy otwarci. Od wtorku do piątku jest to godzina 7.30 do 15.30. Służymy też pomocą pod telefonem, więc jeżeli ktoś by chciał się umówić na konkretną godzinę, to jak najbardziej możemy do nas zadzwonić, umówić się na takie spotkanie.
6: O dobrowolnej służbie wojskowej z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji rozmawiał nasz ostrudzki reporter Marek Apel.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
6: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
9: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze tak a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
6: Trochę się obwiniesz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
9: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam, tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chcę, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Czy Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość, rocznik przedwojenny, więc wszystko ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą, później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu z tych w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować, założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów w Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął bywać, te wystawy zaczęły objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie. W latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także miał, przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
4: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle? I dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
9: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej chodziłem, zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego. No bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopiesz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego, i to była taka, no, pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdyż poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło, nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no i się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem. I ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku już, gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi, ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski. I nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci, tak jak on. Uczę młodzież rzeźbić, tak jak on. W różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
4: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
9: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalejwie taki swój obozy letnie i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią. Kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji. Musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy później te wszystkie rzeźby moich kolegów również i mój Mieszko pierwszy nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie. Młodziutki byłem i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogę mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do Skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również i tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu, ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy cię fotografują. No to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka. To jest coś, co cię dopinguje. A jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem Skansen, wiele razy. Później ja już bez niego jeździłem do tego Skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby no, mają życie, takie żywotność 20 lat i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprabut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili, jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski, Jan, oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więc oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego.
10: Ci panowie,
9: Marek Dolecki, Jan Gostrowski są już, wiesz, starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
4: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o wyborach nowych dyrektorów w iławskich instytucjach. Będzie też o nowym schronie i o petycji w sprawie darmowych biletów komunikacji miejskiej. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wkrótce pod ratuszem miejskim pojawią się donice z warzywami, już to jest zapowiadane. Od razu, skoro mówimy o sytuacjach ogórkowych tak zwanych, to chciałem zapytać pana, jak pan zamierza spędzić tegoroczne wakacje?
10: Planów jeszcze jako takich nie mam, ale wszystko wskazuje na to, że lipiec to będzie ten miesiąc, w którym będę wypoczywał i w tym momencie zastanawiam się z moimi dziećmi, czy wyjechać chociażby pod namiot, bo długo już pod namiotem nie byliśmy, a bardzo lubimy taką formę spędzania czasu wolnego. Prognozy są obiecujące, więc myślę, że ten namiot ma dużą szansę ziszczenia się i być może w ten sposób spędzimy dużą część naszych wakacji.
4: A więc lokalnie promujemy nasze piękne walory, bo tak rzeczywiście jest. Polecamy w ogóle jezioro Jeziorak, najdłuższe, piękne, no i wiadomo, można się tam schować, bo nie ma autostrady, jest pięknie. Wracamy do spraw samorządowych. Wiem, że państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
10: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron. I w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 metrów kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie, czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla Piastowskiego, który nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia, czy też weekendy po prostu korzystać. Mam nadzieję, że w drugiej połowie tego roku pojawią się konkursy, w ramach których będziemy mogli pozyskać środki zarówno na budowę sali tej zewnętrznej, jak i budowę schronu, który będzie właśnie zabierał dodatkowe miejsca na strzelnice dla naszych mieszkańców.
4: Mam jeszcze dwa pytania w związku z tym tematem, bo na pewno jesteśmy w takim środowisku, mapie zagrożeń, tam jest chyba 100 punktów. Te miejsca znajdują się oczywiście w piwnicach, gdzie no, możemy tymczasowo na przykład schronić się. Czy na przykład takie rzeczy są konsultowane z samorządami? Spotkaliście się z takimi pytaniami? Czy też musieliście opracowywać poszczególne lokalizacje, gdzie na przykład są lepsze piwnice albo mniejsze? Bo czasami się wydaje, że te wskazówki nie do końca tak są zrozumiałe.
10: Tak, faktycznie mieliśmy taką akcję. Ona była też przeprowadzana przy współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej, która była odpowiedzialna za sprawdzanie stanu, że tak powiem, schronów, czy też miejsc ukrycia. Oczywiście pamiętajmy o tym, że w czasie kryzysu każda piwnica jest przydatna, prawda? Jeżeli możemy się schować w piwnicy, w podziemiu, w parkingu, to trzeba oczywiście z tego skorzystać. Wszyscy wiemy, że tych miejsc schronienia brakuje. Teraz na szczęście nowe przepisy wymagają tego, żeby budować takie miejsca schronienia. Coraz częściej bloków po prostu też posiada garaże podziemne, które też mogą temu służyć, więc ta infrastruktura na pewno będzie się zwiększała. I faktycznie te dane są też ogólnodostępne po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie mogą się kryć i gdzie mogą szukać takiego schronienia. Podsumowując, taka inwentaryzacja w samorządach była robiona kilka lat temu, ale w myśl jakby drugiego kroku, kolejnego kroku jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych miejsc schronienia przybywało z roku na rok i tutaj robimy kolejny krok faktycznie w postaci nowego schronu dla 600 mieszkańców.
4: Oczywiście, bo to takie bardzo konkretne miejsce i z pewnością o wiele lepsze niż te wskazane, o wiele pewnie bardzo różniące się od tych, które są wskazane oczywiście na tej mapie zagrożeń. Natomiast chciałem jeszcze pana zapytać, bo jest bardzo dużo problemów z zakupami. Bardzo dużo samorządów niestety nie dało rady zrealizować tego czeku, który rząd oferuje co roku na właśnie obronę cywilną. Wiem, że też urzędnicy próbowali właściwie kupić niektóre urządzenia, po drugiej stronie słyszeli coraz większe sumy, po drugie brak tych środków, brak tych urządzeń powodował, że no niestety kilka samorządów, nawet i w naszym powiecie, niestety nie zdążyło tego zrealizować.
10: U nas takiego przypadku nie było. Każdą kwotę, którą mieliśmy do dyspozycji, zagospodarowaliśmy, zarówno w roku 2025. Te wszystkie zakupy do nas dotarły, m.in. syreny alarmowe i one są zainstalowane. I nie mamy także problemów z zakupami tegorocznymi. Nasza dotacja, a mamy tutaj potężne środki, bo prawie 4 miliony złotych, na rok 2026 jest podzielona na dwie części. Z pierwszej części przygotowujemy dokumentację i będziemy budować, przebudowywać magazyn stary na magazyn obrony cywilnej i to będzie właśnie też w obrębie osiedla Piastowskiego. To będzie pierwszy taki zakup, to będzie pierwsza część z tej dotacji, a z pozostałej części właśnie w tym momencie zakupujemy sprzęt. I ten potężny, jak na przykład koparko-ładowarkę, która będzie na przykład przydatna w czasach zimy ostrej, tak jak mieliśmy to w ostatniej zimie, ale także drobne zakupy, jak na przykład łopaty, szpadle, skuwacze do lodu, taczki, buty ochronne czy agregaty. To wszystko w tym momencie przez nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego jest realizowane. Wszystkie postępowania, które mieliśmy przeprowadzone, zakończyły się sukcesem. Umowy są sukcesywnie przeze mnie podpisywane i przez panią skarbnik i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach to wszystko, co zamówiliśmy, do nas będzie spływało, będzie do nas dostarczane. A tym bardziej się cieszę, ponieważ ten magazyn obrony cywilnej, który będzie dostępny już pod koniec roku, będzie mógł być wypełniony tymi wszystkimi rzeczami, które zakupujemy przy dotacji także pana wojewody. Więc u nas żadnych problemów pod tym kątem nie ma i nie przewiduję w tym roku.
4: To oczywiście trzeba pogratulować urzędnikom, bo naprawdę są problemy i to już coraz głośniej się o tym mówi. Chciałbym jeszcze wrócić do takiego tematu związanego z taką petycją od młodzieży, żeby zejść z opłacania biletów dla nich, autobusowych oczywiście, Zakładu Komunikacji Miejskiej. Jak się pan do tego odnosi? Bo rozmawialiśmy już o tym, że będzie pan wracał do tego tematu i czy może właśnie teraz jest okazja do tego, żeby to zrobić?
10: Sama petycja jeszcze do mnie nie dotarła, więc trudno mi mówić o szczegółach, które są w niej zawarte. Oczywiście takie sygnały do mnie dotarły, internetowe, że taka petycja jest przygotowywana. Ja oczywiście się nad nią pochylę. Odpowiem też młodzieży co do szczegółów wdrażania tych bezpłatnych biletów, bo one zostaną wdrożone. Tłumaczyłem też i wyjaśniałem radnym Rady Miejskiej, kiedy mnie o to zapytali, że by wprowadzić bezpłatne bilety dla mieszkańców, musimy uregulować sytuację finansową w spółce. To znaczy, pamiętajmy o tym, że każda ulga, która jest w naszej komunikacji, powoduje większy wydatek z budżetu, bo przecież zakład musi funkcjonować, czyli musi opłacić i tak wynagrodzenia kierowców, chociażby mechaników, obsługi kadrowo-księgowej oraz funkcjonowania autobusu. busów, paliwo, amortyzację, przeglądy, etc., etc. I by móc wdrożyć teraz bezpłatne bilety dla młodzieży, musielibyśmy wygospodarować dodatkowo około 300-400 tysięcy złotych. Przeliczaliśmy to. Skoro my rok do roku jeszcze jako samorząd nie wypełniamy całego zobowiązania, czyli całej kwoty nie przekazujemy, to trudno mówić mi o wprowadzeniu w tym momencie bezpłatnych biletów, kiedy ja jeszcze całej kwoty na funkcjonowanie zakładu nie przekazuję z tytułu tego, że brakuje nam środków w budżecie. Jeżeli przekażemy, powiedzmy, na przykład w przyszłym roku 100% dotacji plus dodatkowe 300 tysięcy na likwidację ulg, wtedy będę mógł te ulgi wprowadzić. Nie wiem, czy to się uda w przyszłym roku, ale robię wszystko, zwiększając to sukcesywnie dofinansowanie, żeby w roku 2028 takie bezpłatne bilety wprowadzić. Czy to będzie od stycznia, czy od połowy roku, tego jeszcze nie wiem, ale wszystko robimy, żeby od roku 2028 te bezpłatne bilety dla naszej młodzieży uczącej się i która będzie posiadała Iławską Kartę Mieszkańca wprowadzić. Więc wszystko jest przed nami. Czy uda się to szybciej zrobić? Mógłbym, ale zachwiałbym sytuacją finansową Zakładu Komunikacji Miejskiej, a na to sobie pozwolić nie mogę, ponieważ pracuje tam kilkudziesięciu pracowników, ponieważ sytuacja finansowa musi być zabezpieczona. Nie może dojść do takiej sytuacji, w której na przykład zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia czy na paliwo. Wtedy spółka by miała ogromne problemy, wtedy musielibyśmy ciąć linię, ciąć kadrę, a na to nie mogę sobie pozwolić i do tego nie mogę dopuścić. Więc wszystko jest przed nami. Moja deklaracja wyborcza jest podtrzymana i ona będzie wprowadzona, ale na to jeszcze chwilę czasu potrzebujemy.
4: Mam też takie pytanie związane oczywiście z konkursami w szkołach. W jedynce oczywiście został wybrany dyrektor, a w piątce no nie ma dyrektora. I teraz jak będzie wyglądała konstrukcja tych wyborów? Czy będziecie powoływać znowu konkurs, czy może wśród tych nauczycieli? Bo w tej grupie są na pewno sprawdzeni ludzie, którzy pewnie z powodzeniem pokierowaliby tą placówką.
10: O szczegółach personalnych, kto startował, nie mogę niestety mówić. Tutaj musimy zachować tajemnicę. Ale jeżeli chodzi o przyszłość szkoły podstawowej nr 5, w najbliższym czasie wszystko się rozstrzygnie. Będę miał spotkanie z moimi współpracownikami, którzy przedłożą mi możliwe scenariusze do realizacji. Jest możliwość powierzenia jakiemuś nauczycielowi, który ma odpowiednie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje, zarządzania tą z innych placówek oświatowych, na przykład w naszym mieście, więc jeszcze żadna decyzja w tym momencie nie zapadła.
4: Rozumiem. A więc czekamy, bo Lidia Miłosz pracuje do końca lipca. No właśnie, więc to jest też czas, że na pewno te imprezy zostaną bardzo dobrze przygotowane. To nawiązując oczywiście do dyrektora naszego Iławskiego Centrum Kultury. No właśnie, jak pan widzi wakacje, jeśli chodzi o ten kalendarz kulturalny. Znowu będzie mi okazję na kolejną odsłonę Sand Lake Festival. Będzie też no oczywiście nasza chyba wizytówka, czyli Złota Tarka, ale będą też fajne imprezy związane oczywiście z różnymi aktywnościami mieszkańców, ale tradycyjnie oczywiście będą też Dni Miasta połączone z takimi fajnymi regatami Smoczych Łodzi, że zjadą się tutaj na pewno zawodnicy z całej Polski, ale oprócz tego będziemy mieli oczywiście własne wspaniałe wydarzenie związane oczywiście z naszym miejscem zamieszkania i ono zawsze dostarcza wielu emocji i z pewnością też tak będzie. Czy to lato właśnie, skoro już tak zapowiedzieliśmy, będzie tak intensywnie właśnie kulturalnie przedstawiać się w tym roku?
10: Tak, jestem przekonany, że tak i tutaj o tym, co pan wspomniał, bardzo ważna sprawa. Łączymy nasze możliwości z możliwościami naszych organizacji pozarządowych. Faktycznie Dni Iławy będą też okraszone regatami o Złote Wiosło Jezioraka, Smocze Łodzie na Małym Jezioraku, co roku przyciągające setki osób, zarówno i naszych kibiców, mieszkańców, jak i załogi z całej Polski, więc to podtrzymujemy. Ciekawostką jest także to, co przygotowujemy na niedzielę w ramach Dni Iławy. Przygotowujemy sportową niedzielę w oparciu oczywiście o Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Mamy zaplanowane i to w tym momencie jest tworzone, ale na niedzielę przygotowujemy pewną nowość w oparciu o Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, w oparciu także o naszych lokalnych tutaj trenerów interpersonalnych. Przygotowujemy zawody dla naszych mieszkańców, dla naszych gości, także turystów, które będą różnego stopnia trudności, polegające na tym, żeby sprawdzić swoją aktywność fizyczną, swoją tężyznę. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, ale chociażby przygotowujemy zawody w postaci konkurencji wykonania planka. Kto dłużej, ten wygrywa. W postaci na przykład zrobienia jak największej liczby pompek, czy też skłonów na brzuch, podciągnięć, prawda? To wszystko, co trenują nasi trenerzy, nasi zawodnicy na świeżym powietrzu, czy też w siłowniach, chcemy przenieść na zewnątrz, ale tutaj bardzo mocno podkreślam, to ma być zabawa, nie tylko zawody, czyli będziemy zapraszać i tych zahartowanych w takich dyscyplinach, ale także amatorów, którzy chcieliby się sprawdzić i zobaczyć, jak to jest wykonać takie czy inne ćwiczenie. Oczywiście przewidujemy także nagrody. Wszystko ma być w formie takiej zabawy, spędzenia czasu ze swoimi dziećmi, więc zapraszamy tutaj także rodziców, opiekunów, którzy będą w niedzielę po koncertach dostępni. Zaprosimy wtedy pod halę sportową, żeby

0: przyjmować od godziny 8, zarówno w formie papierowej, jak i w formie mailowej. I tutaj ważna jest godzina. Wszystkie wnioski, które wpłyną do nas przed tą godziną, przed godziną 8 1 lipca, nie będą rozpatrywane dopiero od tej godziny, żeby zapewnić transparentność, żeby zapewnić równe szanse dla wszystkich mieszkańców. Wnioski mogą być napisane odręcznie, mogą być przygotowane na komputerze, nie ma specjalnego formularza i dopiero po zwrotnym potwierdzeniu papierowym z naszej strony, po otrzymaniu listu, który potwierdzi rezerwację danego miejsca, mieszkaniec będzie proszony o uregulowanie opłaty, która ostatecznie potwierdzi daną rezerwację.
1: Moim i waszym gościem był Dawid Kopoczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Temat specjalny, tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
1: Dziś zabieram was na skwer Żeromskiego i osiedle mazurskie w Iławie. W ramach kolejnej części historii jednej ulicy znani regionaliści opowiedzą o nieistniejącej już wyspie, tajemniczym zdjęciu i tablicy na wieży kościelnej.
4: Witamy was w niezmiennym składzie od 2014 roku, czyli jest Dariusz Paczkowski, jestem ja. Ja nazywam się Michał Młotek, ale współgospodarzem naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Nurtownia. Gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. Już dzisiaj chcielibyśmy wam zdradzić, że na pewno spotkamy się w tym roku na Wielkiej Żuławie. Na przełomie czerwca, lipca osoby, które jeszcze z nami nie były, albo te osoby, które już z nami były, a chciałyby wybrać się po raz kolejny. Zapraszamy na spotkanie na wyspie. Śledźcie nasze media społecznościowe. Tam informacja o tym, gdzie, o której, którego dnia, o jakiej porze dnia się spotkamy, z pewnością będzie i z pewnością się pojawi. Wyobraźcie sobie, tak jeszcze tytułem wstępu, już widzę, że Darek się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale ja jeszcze powiem kilka rzeczy. To jest nasze trzecie spotkanie na Mazurskiej Chodkiewicza. Co prawda spotykamy się na skwerze Żeromskiego, no ale jesteśmy na tak zwanej Małej Żuławie, o której dzisiaj jeszcze, nie w Małym Sopocie, ale na Małej Żuławie. O Małej Żuławie i o Małym Sopocie dzisiaj trochę jeszcze państwu powiemy i wyjaśnimy, skąd się to wzięło. Powiemy o tym, dlaczego z Dariuszem walczymy z dezinformacją, ale do tego sobie dzisiaj jeszcze dojdziemy. Wynotowałem, słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w pierwszej edycji historii jednej ulicy tutaj, to był dokładnie 30 kwietnia 2016 roku, ponad 10 lat temu. Wyobraźcie sobie, że wtedy wykonaliśmy zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie, mówiliśmy, to będzie zdjęcie, które przejdzie do historii, i tak też się stało. Było to zdjęcie wszystkich uczestników, pewnie było nas mniej niż wtedy, bo to były początki naszego cyklu, jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o co w historii jednej ulicy chodzi, ale zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kormoranem. A kto dzisiaj najlepiej o historii kormorana opowie? Dariusz. Jestem pewny, że tę historię ma i że tę historię wam dzisiaj opowie. A po raz drugi byliśmy 2 października 2022 roku i wtedy doskonale pamiętam, że dorwał nas ulewny deszcz. Ale dzisiaj zanosi się na to, że już padać nie będzie. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale już padać nie będzie. Jesteśmy na skwerze Żeromskiego. Zwykle to ja brałem tutaj mikrofon i opowiadałem o Żeromskim. Dlaczego? Bo poświęciłem mu jedną ze swoich książek, ale dzisiaj już tych historii nie będzie. Ale wiem, że Dariusz chciał coś powiedzieć o Żeromskim. Na razie sprawdził waszą czujność, bo powiedział, że podchodzimy do Kopernika i nikt nie zareagował. Proszę, Darek.
5: Proszę państwa, ja też takie dwa słowa jeszcze przywitanie na początek. Z wielkim trudem z Michałem żeśmy zapraszali radnych miasta Iławy, żeby też się pojawili tutaj na naszych wycieczkach. No i jest dzisiaj z nami pan Tomek. Przepraszam, nie ta kolejność, jest pani Ewa i pan Tomek. Więc bardzo się cieszę, ale najbardziej się cieszę, kochani, z waszej obecności również, z obecności dzieci i młodzieży. Tak, to jest najlepszy znak tego. I tutaj w sposób szczególny chciałem przywitać mojego ucznia, który przyjechał do nas aż z Lubawy. Jest też moja uczennica Lena, jest też mój uczeń Alodiusz, także bardzo się cieszę, że młodzież i dzieci z nami są również na dzisiejszej wycieczce. Proszę państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, gdy prowadzę wycieczki, tak ci państwo są, o teraz zobaczcie państwo na początku tego skweru, zatrzymuję zazwyczaj wycieczki i mówię, państwa, teraz będzie konkurs z nagrodami. To ludzie się zatrzymują, oczywiście na słowo nagrody. Ja mówię, państwa, co to za postać, co to za pomnik tam w głębi? No i ci państwo tam to tak patrzą i zazwyczaj są dwie odpowiedzi. 80% to Jan Paweł II, ale jest i 20%, że to jest Lenin. Wytłumaczę, że ustawa dekomunizacyjna już dawno by tutaj Lenina wywaliła. Jan Paweł II, no nie, ale od państwa 23 października minie dokładnie 60 lat, jak w tym miejscu pojawił się Stefan Żeromski, tak? A państwa, a jego początki w Iławie są wręcz niesamowite. Michał o tym już wspominał, że jego pobyt w Iławie wiązał się z

0: zwiedzonym tutaj plebiscytem. Ja natomiast bardziej o tej rzeźbie, tak? Widzicie Państwo rzeźbę składającą się z trzech jakby części, tak? Czyli sam Stefan Żeromski, dwa ażurowe jeszcze do tego dodatki. Ale kochani, najciekawsze jest chyba, jak ten pomnik powstawał. Autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest Iławianin, pan Kalmus, tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać, tak? Państwa, no i zaczął szukać modela, tak? Kto będzie tym modelem? I tym, Państwa, modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już, pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy gdzieś Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin. To był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku. W długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc. Wiesz, tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus, jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła, tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. I teraz, kochany, konkurs z nagrodami. Nagrody będą do odebrania w sanepidzie. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przeodziewa w różnego rodzaju ubranka. Zimą Stefan Żeromski ma taką dostawioną pewną część ciała, tak? Tutaj też czasami tak jest. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takie troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. I ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 1966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
1: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy Wielką Żuławę, więc musiała być też Mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jezioraka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako mała Żuława. Nie mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy i Iławic, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta. Darek, czy coś jeszcze tutaj, czy już sobie idziemy powoli na... Nie idziemy sobie jeszcze, dobrze. To ja tobie oddaję mikrofon i wyszukam to zdjęcie tej tablicy.
0: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eilau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz, za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! Tego chyba nie.
2: Bez tej góry.
0: Zobaczcie państwo, Heldenkwal w 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany, on został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. No, nie jest to jakiś szczyt artyzmu, ale skwer zadbany, tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak, ale ciekawe są, Stahlhelm, tak. Natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co, że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak? To znaleziono kapsułę czasu. I zaleszczami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli. Zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż i jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli. Nie wszystko, tak? Tak, skanę negatywę tej, w związku z tym, że mamy RODO, nie mogę mówić, że to był w taki znany iławski fotograf pan Marcinkowski, tak? O kurczę, powiedziałem. Koło Trójki miał kiedyś swój zakład, tak? I on jeszcze kilkanaście lat przed śmiercią mówił, że Darek, nim umrę, to ci je przekażę. Umarł, ale nie przekazał.
2: mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: Heal You Ever. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Temat specjalny, tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
1: Tym bardziej, że powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Nagrodę główną i nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
3: Tytuł tej nowej powieści to Chłód. To trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów. I kiedy zobaczyłam, jak wielkie, mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rudki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień. Że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze. Oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj Chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu, więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
1: A więc zachęcamy. Książka jest już na rynku wydawniczym. Chciałbym z tobą porozmawiać jeszcze o twoich wcześniejszych publikacjach i właśnie tych też związanych z nagrodą, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat. Przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji. Jest to niecodzienna praca. No i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
3: No to ja przy okazji zapowiem może taką rzecz, ponieważ w tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. I tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach. Raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski. I po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. W tym roku ja będę trenerką. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Przyznam szczerze, że mam dwa marzenia na ten rok. Pierwsze, bardzo chciałam być trenerką na tym festiwalu i ono się spełniło. A drugie to takie, żeby zainteresować producentów scenariuszem Szeptu, nad którym sama pracuję. No i właśnie, może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem Szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. I znowu nie chcę za dużo zdradzać czytelnikom, bardzo ciężko się mówi o kryminałach, no bo tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, tych z Iławy, ale też w ogóle z całej Polski, żeby się z tą powieścią zapoznać, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny. Więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
1: W tym roku zamierzasz wydać dwie książki. Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz się do kolejnej pracy. No właśnie trochę chcę o to zapytać, bo to dużo zajęć i dużo czasu trzeba chyba poświęcić na napisanie tych książek. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
3: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Bardzo długo się myśli i dochodzi do pewnych rozwiązań fabularnych. Nawet wczoraj sobie myślałam o tym, że chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy, ponieważ teraz pracuję nad książką tak naprawdę od stycznia, prowadzę równolegle research, więc dowiaduję się nowych rzeczy, ale też właśnie do tego, że sama dochodzę do bardzo różnych wniosków.
1: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
3: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory. Że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku. To znaczy, bardzo mocno stawiam w nich na emocje. To jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych. I ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników. Czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek? No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
1: A jak oceniasz Iławę? Bo wiem, że mieszkasz tu od niedawna. Co byś chciała tu zmienić albo co dostrzegasz jako punkty takie naprawdę ciekawe, które mogą zainteresować te osoby, które nigdy tu nie były?
3: Bardzo podoba mi się to miasto i przyznam szczerze, że nawet w tej powieści w Chłodzie zmieniłam napis na skrzydełku książki, ponieważ do tej pory miałam tam informację, że uwielbiam przeprowadzki, a w Chłodzie pojawia się zdanie, że znalazłam w Iławie swoją przystań, więc jest to miejsce, w którym planuję już zostać. Nie wyobrażam sobie przeprowadzić się gdzieś dalej. Natomiast bardzo bym chciała, żeby powstał jakiś taki festiwal, który będzie promował nasze miasto jako taką kolebkę właśnie różnych kulturalnych aktywności, bo widzę, że mamy ogromny potencjał.
1: Mówi się o tobie, że jesteś obecnie jedną z najlepszych pisarek w Polsce. Ludzie sięgają po twoje książki. No właśnie, jesteś z tego zadowolona? Czy też może jest to kłopot, bo rodzi się pewna presja, że trzeba utrzymać pewien styl, no i szukać znowu czegoś ciekawego?
3: Przyznam szczerze, że to są dokładnie te dwie emocje, czyli z jednej strony jest to naprawdę taki motor do działania, a z drugiej strony jest jednak we mnie lęk i troszkę się boję, czy na przykład za każdym razem, jak wydaję powieść, czy tym razem nie przesadziłam, czy ona nie jest może aż zbyt poważna, czy może nie powinnam trochę więcej położyć nacisku na jakąś taką, nie wiem, sensacyjność. Natomiast zawsze wygrywa u mnie jakieś takie poczucie odpowiedzialności, to znaczy ja uważam, że mam ogromny przywilej, że piszę powieści i jeżeli ktoś po moją książkę sięga, to ja bym chciała, żeby został z jakąś refleksją, myślą, żeby dowiedział się czegoś nowego o sobie lub o innych ludziach. To jest cel taki nadrzędny, który mi przyświeca i sobie myślę, że będę pisała tak długo, dopóki ludzie będą chcieli o tym czytać i mam taką nadzieję, że tak już będzie zawsze. No a jeśli nie, to prawdopodobnie wrócę do dziennikarstwa i nadal będę pisała o ludziach, bo z tego też się wywodzi jakby mój fach. Pisałam w gazetach, co prawda krótkie formy to jest zupełnie coś innego niż pisanie długiej fabuły, natomiast stąd się też chyba wzięła moja taka uważność na drugiego człowieka.
1: Mówiła Weronika Matnia, iławska pisarka.
2: Zmieniamy temat.
1: I ruszamy na kolejną wędrówkę po okolicach Iławy.
4: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to Zielona Klasa w Szkółce Leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem, możemy też pospacerować brzegiem jeziorka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej, tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat, zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę, częściowo idziemy asfaltem, potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. Można tam w ten sposób spędzić czas. Sam ośrodek w Sarnówku jest miejscem urokliwym, jest zaplecze do uprawiania sportów wodnych, no i oczywiście idąc dalej brzegiem jeziora Jeziorak. Las niesamowity, często odwiedzane przez miłośników historii, którzy wykrywaczami próbują odnaleźć resztki pozostawionych przedmiotów, zwłaszcza tych z okresu II wojny światowej. No taka historia, która miała miejsce tam parę lat temu, odnaleziono oczywiście zasobniki żołnierzy niemieckich. W ten sposób udało się dotrzeć do rodzin tych zaginionych osób, no i wreszcie zakończyć pewien etap historii. Do Sarnówka często przyjeżdżają miłośnicy przyrody, którzy chcą nieco się schować, prowadzić badania, mieć więcej swobody, no i oczywiście czerpać z tej pięknej natury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Gorąco witamy. W tym programie dowiecie się, jak budowano kolej w Iławie, no i oczywiście, jak ważna była to inwestycja, która sprawiła, że miasto wciąż się rozwija. O tym wszystkim już teraz w Melo Radiu mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
5: Żeby mówić o dotarciu do Iławy cywilizacji, takie przez duże C, to należy się cofnąć do połowy XIX wieku. Iława jest miejscem, gdzie docierają dwa szlaki. Szlak wodny, czyli kanał Elbląski, 1860 rok, 62, 63. Iława na wielkim szlaku kanału Elbląskiego. Tu w zasadzie kończy się kanał Elbląski, ale Iławianin mówi, że tu się zaczyna. Czyli można było wtedy przedostać się z Iławy kanałem Iławskim i jeziorem Jeziorak, no i później dalej pochylniami aż do samego Elbląga, czyli w zasadzie nad morzem. I to był pierwszy niezwykle ważny element, który tą cywilizację do Iławy przyniósł. Drugim i chyba tym ważniejszym elementem była kolej. Czyli mamy rok 1872, do Iławy dociera linia kolejowa. Była to linia kolejowa, która łączyła Berlin, Poznań, Toruń, Iławę i później dalej Ostrudę oraz Olsztyn i ona szła dalej aż na północ w kierunku do Wystrucia, a później nawet do Królewca. Czyli 1 sierpnia dokładnie 1872 roku w Iławie uroczyście otwarta jest linia kolejowa, łącząca powiedzmy wschód-zachód. Dokładnie 4 lata później, w 1876 roku, mamy drugą linię kolejową łączącą Gdańsk poprzez Iławę z Mławą, a później w konsekwencji również z Warszawą. No i mamy skrzyżowanie tych dwóch szlaków kolejowych, czyli północ, południe, wschód-zachód i mamy duży węzeł Iława. To był Hauptbahnhof, czyli dworzec główny. Pierwotnie nazywał się w ogóle dworzec Iława Wschodnia. Do tego musimy jeszcze dodać ten pierwszy dworzec tak naprawdę, bo my się zachwycamy dworcem Iława Główna. Tym pierwszym tak naprawdę dworcem była Iława Miasto. Tak, to on był pierwszy. Dopiero w 1876 roku powstaje myśl pobudowania tutaj dworca. I tak naprawdę powstaje najpierw prowizorka, a dopiero później mamy duży, piękny z 1905 roku dworzec Iława Główna. Należy również o tym pamiętać, że kolej, która tu dociera do Iławy, to kolej przecież parowa, czyli równolegle z budową linii kolejowej do Iławy powstaje wieża ciśnień. Ta kolejowa wieża ciśnień, którą Państwo widzicie przyjeżdżając do Iławy, nie sposób jej nie zauważyć, czy wyjeżdżając z niej przy samym dworcu szachulcowy budynek z cegły i jest to ta pierwsza wieża ciśnień. Obok niej mamy drugą, czyli mamy, to jest rok 1872 i to jest ciekawostka, kochani, że jest to budynek, który nie jest zabytkiem. Tak jest. Obok mamy grzybek, tak zwany grzybek, druga wieża ciśnień z 1905 roku i to już jest zabytek. Tamta nie jest. No taka to ciekawostka związana z Iławą. I te dwie wieże ciśnień obsługują parowozy przyjeżdżające do stacji Iława Główna, dostarczając do niej wodę. Niemcy byli mądrymi ludźmi, dlatego do tych wież ciśnień dostaje się tak zwana woda techniczna. Czyli to nie jest oczyszczona, to nie jest woda, która się dostaje z iławskich zakładów dostarczających wodę, tylko jest trochę woda zanieczyszczona, bo czystej nie było potrzeby, żeby ona docierała do pociągu. No i zaczyna się. No i zaczyna się zresztą, Państwa, trzeba powiedzieć, że to tak naprawdę kolej, może słowo zamordowała jest jakimś nadużyciem, ale to kolej pomniejszyła rolę kanału Elbląskiego, bo to kanał Elbląski miał ruszyć nie tylko w Iławie, ale na całym szlaku od Iławy aż do samego Elbląga gospodarkę. To kanał, to barki oberlandzkie miały transportować zboże, miały transportować miód, no to wszystko, co szło, miał być to kanał, który miał służyć transportowi drewna, zboża, wszelkich towarów rolniczych i z powrotem również tych towarów jakichś tam luksusowych dostarczonych tutaj do Iławy. Czyli mamy 1862-63. Już niecałe 10 lat później powstaje kolej. I to tak naprawdę kolej bardzo umniejszyła rolę, a później ograniczyła ją rolę kanału Elbląskiego do typowo tylko turystycznej atrakcji. Czyli tak naprawdę kolej ruszyła tak już naprawdę z impetem rozwój gospodarczy Iławy, bo proszę Państwa, do 1876, nawet do 1880 roku Iława była niewielką mieściną, około 2000 mieszkańców, także było to jakieś prowincjonalne miasteczko, które no dopiero ruszało z tym wszystkim, ruszało z rozwojem gospodarczym, czyli pierwsze kanał, drugie kolej, no i trzecie to oczywiście wojsko, które już postawiło takie kropki na i, że jest to, to będzie naprawdę rozwój gospodarczy oparty o kolej i o wojsko. Już wtedy, w latach 80., 90. XIX wieku, dowodzący armią niemiecką, feldmarszałek von Moltke, wiedział, Znaczy, może był taki prorocze zdanie, by powiedział, że przyszłą wojnę wygra kolej. Co to znaczało? Że szybki, sprawny, błyskawiczny transport wojska z jednego miejsca w drugie, on zapewni, czyli mobilność wojska, zapewni zwycięstwo. I tak rzeczywiście było. Von Moltke był takim wizjonerem, który miał rację. No i tutaj, jak Państwo wiecie, przecież kilkanaście kilometrów od Iławy była granica, która z Cesarstwem Rosyjskim, a już od roku 1880-82 roku, było wiadomo, że nie zawsze będąca w historii pewnikiem rzeczywistość, że Niemcy rywalizowały z Rosją. Zazwyczaj tutaj nasi zaborcy, Rosja i Niemcy, szły raczej ręka w rękę. Było im po drodze. Tu natomiast rodzące się sojusze, czyli Entanta i państwa centralne, no wiadomo było, że te dwa państwa z sobą będą w przyszłości, jeżeli takowy konflikt wybuchnie, będą po dwóch różnych stronach. Dlatego Niemcy wiedzieli, że tu te granice trzeba umocnić, a kolej to ułatwiała, czyli transport materiałów do budowy trzech dużych, koszar w Iławie, czyli koszary Blichera, koszary Hindenburga, czy koszary Yorka, czyli szpital, koszary Blichera, czyli zakład karny, i koszary Hindenburga, to dzisiejsze, czy świętej pamięci zakłady IZNS, czy WCS, tak? To były te trzy takie. I tu, kochani, o tym decydowała kolej. O szybkości rozwoju Iławy, o takiej dynamice tego rozwoju decydowała kolej. Zresztą nie od parady mówi się, że gdy kolej dotarła, to Iława zaczęła, nie kolej zaczęła ciążyć do Iławy, tylko Iława do kolei. Czyli mamy Stare Miasto, mamy ulicę Kaiserstrasse, dzisiejsza ulica Niepodległości. I proszę Państwa, miasto nie poszło w inną stronę, tylko poszło w stronę dworca. Rozwój poszedł w stronę dworca, bo tam była kolej. Hotele w stronę kolei, restauracje w stronę kolei, główne ulice. Wszystko zaczęło ciążyć tam ku tym, bo od Starego Miasta do Dworca Głównego wtedy było 2,5 kilometra. My musimy, kochani, musimy mieć inną perspektywę patrzenia na odległości. Wtedy 2,5 kilometra to był naprawdę szmat drogi. Czym się poruszano? Pieszo albo konno. My teraz rowerem jesteśmy w 3 minuty czy w 5. Samochodem jesteśmy w kilka minut. Wtedy to była zupełnie inna perspektywa patrzenia na te odległości. Dlatego ta kolej jak gdyby przyciągała. Tutaj inwestorzy przyjeżdżali, kochani, nad samym jeziorakiem, czy po drodze na stację mamy hotele, gasthousy, no tak, czyli takie, powiedzmy, motele współczesne, tak? To wszystko robi kolej. To wszystko dzięki kolei. Restauracje, tutaj przyjeżdżają ludzie, robią interesy, więc się muszą zatrzymać. Po co miał zasuwać do centrum miasta, kiedy miał gasthaus bardzo bliziutko Dworca Głównego? Nawet w trakcie działań wojennych Niemcy doskonale wiedzieli, że jest to Iława jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym. Już wtedy. Dlatego mamy przecież przy parowozowni schrony. No i to nie przez przypadek, tam są cały korytarz schronów i oczywiście już tam przy parowozowni powstaje trzecia kolejowa wieża ciśnienia. I to jest też ciekawostka dla słuchaczy Meloradio. Kochani, mamy zbudowaną w 1943 roku najwyższy do dzisiaj murowany budynek nie tylko Iława, ale powiatu jawskiego. To jest kolejowa wieża ciśnień przy dworcu Iława Główna. 45 metrów wysokości. Taka może w dramatycznych okolicznościach ta wieża powstała, ponieważ ona została zbudowana rękoma jeńców wojennych, jeńców niemieckich, niemieckiego obozu w Stutthofie. I to byli głównie jeńcy polscy, rosyjscy. No, mówi się, że nawet około 5 do 10 tysięcy mogło się przewinąć przez ten obóz. Czyli w czasie wojny przez Iławę przechodziły naprawdę olbrzymie ilości transportów, jeżeli chodzi o wojsko, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, czyli materiały do prowadzenia wojny. Przez Iławę wielokrotnie przejeżdżał przywódca III Rzeszy, Adolf H., który tu jadąc do Wilczego Szańca, no może częściej zmieniał te trasy, bo nie chciał, żeby tam było wiadomo dokładnie, jakim transportem jeździ. Więc, ale na pewno przez Iławę wielokrotnie tutaj przejeżdżał. Więc Iława była niezwykle ważnym węzłem. Tak mówię, i zaopatrzenie wojsko, i same wojsko. Pod koniec wojny Niemcy też wiedzieli doskonale o tym, że należy to miejsce chronić, ponieważ jest to miejsce do ewentualnej ewakuacji później wojsk niemieckich. Także w czasie natarcia wojsk sowieckich, w czasie ofensywy styczniowej 1945 roku, tu Iława też była niezwykle ważnym elementem obrony czy wycofania się wojsk niemieckich i Niemcy do końca prowadzili akcję ewakuacyjną. Pewno błędem Niemców było to, że bardzo późno zarządzili ewakuację Iławy. To był, mówię, błąd, ponieważ nie udało się ewakuować wszystkich mieszkańców Iławy. Z racji znamy taką historię, że ostatni pociąg, który odjechał ze stacji Iława Miasto i w tym czasie już do Iławy Miasto podjeżdżały sowieckie czołgi. Jeden z czołgów oddał strzał, dostał ostatni wagon, ten wagon się wykoleił. Jeszcze jeszcze przez kilka dni nawet tam w tym wykolonym wagonie były trupy ludzi, którzy nie zdążyli uciec. Ten skład na szczęście odjechał, na szczęście dla Niemców, no bo to byli cywilni, wszyscy udało się odjechać, więc do końca prowadzona akcja ewakuacyjna. No i mamy 45 rok, jedni okupanci, czy jedni, trudno, Niemcy nad okupantami, tutaj byli gospodarzami od 1305 roku, no ale Niemcy się wycofali, a wkroczyła tutaj Armia Czerwona. No i się zaczęło. Miasto praktycznie wyludnione na 14 tysięcy mieszkańców po zakończeniu działań wojennych tak naprawdę do swojej tożsamości, może nie niemieckiej, może nie mazurskiej, tylko kto ty jesteś? Niemiec? Nein, Polak? Nie, a kto? No tutejszy. I ładnie. Były takie historie, ponieważ były to małżeństwa mieszane. Bardziej się jak gdyby sugerowano, żeby się przyznawali do takiej narodowości mazurskiej. To było bardziej takie tolerowane jeszcze przez Rosjan. No i zaczęło się. Rosjanie w czasie ataku na Iławę, to jeszcze wrócę na chwileczkę do działań wojennych, zbombardowali Iławę. No, słowo bombardowali jest takie może trochę nadużyciem. Zresztą jedna bomba trafiła w szkołę zawodową, tam jakieś tam magazyny jakieś tam, czy coś, jakieś tam warsztaty, a druga bomba trafiła w niezbyt ważny gospodarczy budynek przy stacji. Rosjanie celowo stacji nie niszczyli, dopiero się wycofali to zrobić, ponieważ ona ułatwiała, znowu kolej ułatwiała grabieże. Wejście, ograbienie, kradzież, dewastacja, niszczenie barbarzyńskie. No i później albo idziemy dalej, bo się wycofujemy. Ponieważ Rosjanie kradli, grabili, wszystkie transporty szły do nieistniejących już niestety nad jeziorakiem hurtowni. Tam nastąpiły takie specjalne oddziały, one segregowały, co już należy wywieźć, co może poczekać, co na końcu, a co jest niezbyt potrzebne, może poczekać na sam koniec i to wywożono. Szacuje się, że dziennie mogło nawet do 50 wagonów przez cały styczeń, lutym, aż do samego kwietnia wyjeżdżać z Iławy. No kochani, 357 zakładów rzemieślniczych i przemysłowych w Iławie. To było naprawdę piękne, bogate miasto, a Rosjanie do końca kwietnia grabili i wywozili. Niestety kolej to ułatwiała. Podobno, gdy dojeżdżały ostatnie transporty, Rosjanie nawet po przejechaniu kilkuset metrów wyskakiwali, albo jeńcy, albo oni, rozkręcali tory kładli na ten ostatni wagon i jechali dalej. Ta sama historia później. I kolejne tory tak niszczyli. No tacy, no mamy nawet relacje kolejarzy, którzy zaczęli przejmować, czy w Iławie, czy w Olsztynie, iławscy kolejarze po Rosjanach, no to na sam koniec jeszcze jak wychodzili, to w jakieś urządzenia elektryczne, które były jeszcze jakieś serie z automatu oddali, żeby zniszczyć, żeby Polacy z tego korzystać nie musieli. No proszę Państwa, no Rosjanie tu wkroczyli do Niemiec. Dla Rosjan to była Trzecia Rzesza, Deutsche Eilau. Jest takie słynne powiedzenie, którymi posługiwała się armia rosyjska, nie by to Armii Czerwonej, ale Rosjanie. Mówi tak, Что это за война, когда Германия не горит? Czyli co to za wojna, jeżeli Niemcy nie płoną? No i skutecznie to tutaj robili, no ponieważ traktowali Iławę, no proszę Państwa, no skoro rosyjski pułkownik w miarę rozgarnięty przeczytał Deutsche Eilau, no to wiedział, że Deutsch, no to jest niemieckie. Był taki jeden z dowódców rosyjskich, Tuman jakiś, który zamiast przeczytać Eilau, przeczytał Lubau, czy Lubawa. No i Lubawie też się niechcący dostało, bo myślę, że to jest Eilau właśnie Rusek. I część Lubawy też spalili łącznie z pięknym budynkiem Banku Spółdzielczego w Lubawie. To podobno przez pomyłkę, tak mówią lubawianie, że oni myśleli, że wkraczają do Eilau, a nie Lubau, no i też część spalili. Tak.
4: Wracamy do Iławy. Takie było zdjęcie, wtrącę się nieco. Przed dworcem stoją bodajże Shermany, ale już nie jestem pewien. Chodzi oczywiście o czołgi i czy w związku z tym prowadzono tu w tym okresie działania wojenne?
5: Były walki, natomiast nie w samej Iławie. No w samej Iławie może jakieś tam pojedyncze oddziały, jakieś Hitlerjugend, czy jakieś oddziały złożone ze starszych ludzi, którzy tam wyposażone w jakieś tam haubice, czy jakieś inne, że bronili. Natomiast same walki odbywały się przy podejściu od strony Lubawy do Iławy.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziś sporo będziemy mówić na temat zmian, jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach w tej placówce. Jakbyś nam trochę przybliżyła właśnie, o co chodzi z tymi nowymi projektami, bo jest ich naprawdę sporo.
3: Zdecydowanie w naszej bibliotece cały czas coś się dzieje. Nie ukrywamy, że oczywiście biblioteka dla dzieci i młodzieży przeszła remont, znajduje się w dawnej czytelni, natomiast dział, który był dawną biblioteką dla dzieci, zamienił się w dosyć nietypową przestrzeń. W tej przestrzeni mamy organizowanie wydarzeń, czyli spotkania autorskie, spotkania podróżnicze, warsztaty, ale również prowadzimy czytelnię regionalną, czyli zbieramy wszelkie książki związane nie tylko z Iławą, ale ogólnie z Warmią, Mazurami, Oberlandem. Nie ukrywam też, że ten dział ruszy dopiero oficjalnie 2 września podczas Wojewódzkiej Konferencji Regionalnej, natomiast już teraz roboczo oczywiście zachęcamy Państwa do użytkowania z naszego księgozbioru.
4: Wiem, że niektóre działy zostały przesunięte w ogóle w inne miejsca, niektóre stworzyły się jakby na nowo. To na pewno interesuje czytelników, bo teraz można podążać po tych miejscach w sposób naprawdę ciekawy, no bo też pewnie inne, a z drugiej strony widzimy, że te pomieszczenia są na nowo przygotowane.
3: Zgadza się. Kontynuujemy czytelnię regionalną. Zbiory, które znajdowały się wcześniej w naszej czytelni, oczywiście dalej mamy. Kontynuujemy pozyskiwanie dokumentów życia społecznego, czyli wszelkie druki ulotne, wszelkie kalendarze, wszelkie mapy. Wszystko, co tak naprawdę pokazuje, jak żyjemy dziś, ponieważ za kilka lat to nasze życie się zmieni i wtedy możemy sobie porównać. Na takim przykładzie, który ja często przytaczam, zwłaszcza młodzieży, która nas odwiedza, to jest po prostu bilet autobusowy. Mamy bilety sprzed kilku lat. Dzisiaj już te bilety zupełnie inaczej wyglądają, ale za kilka lat tych biletów praktycznie w ogóle nie będzie, bo już mamy aplikacje. To pokazuje nam, jak to życie się zmienia i nadaje nam tempa. Nie ukrywam, że takim naszym nowym działaniem będą archiwa społeczne. Pod patronatem Centrum Archiwistyki Społecznej jesteśmy w tym momencie na platformie OSA. Dzięki temu możemy nagrywać naszych mieszkańców. Właśnie ruszyliśmy z taką kampanią informacyjną, zachęcającą mieszkańców do odwiedzenia nas, skontaktowania się z nami, ponieważ będziemy zbierać ich wspomnienia. Będą to głównie nagrania wideo. Nagrania będą odbywały się zarówno u Państwa w domu, jak i u nas w bibliotece. Nie robimy czegoś na zasadzie, że tutaj konkretnie musi przyjść pani czy pan, siadamy i robimy taki pokój przesłuchań. Chodzi nam przede wszystkim o zachowanie komfortu, bo musi to być też taka przestrzeń na różnego typu emocje. Jednak kiedy opowiadamy o swoim życiu, o wspomnieniach, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się Iławy, pojawiają się różnego typu wzruszenia, pojawiają się różne złości, pojawiają się też smutki. Więc to ma być przede wszystkim dla naszych rozmówców komfortowe i bezpieczne. Po nagraniu tych wideo zabezpieczymy je i opracujemy w naszym dziale i będzie z nich można korzystać jedynie tutaj na miejscu. Fragment, który będzie przekazany do OSY, będzie to fragment jedynie 2-minutowy, czyli taki zwiastun, który ma zapowiedzieć, co w tym materiale znajdziemy. Chcemy też robić docelowo takie spotkania z mieszkańcami, na których będziemy też pokazywać te filmy. Natomiast jeśli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć ten film w całości, jak najbardziej nasz dział to oczywiście Państwu zapewni.
4: Czy każdy może się zgłosić, czy też macie jakiś, powiedzmy, klucz do tego, żeby wyławiać te osoby, które są związane z historią, czy też jakimiś ważnymi miejskimi wydarzeniami, czy też to po prostu mogą być osoby, które opowiedzą o swoich wspomnieniach, bo tak czują, bo tak myślą i że to jest bardzo ważne.
3: Każdy mieszkaniec Iławy, każdy mieszkaniec regionu ma jakąś swoją historię. Kiedy na przykład zaproponowałam po prostu udział w projekcie, słyszałam, ale co ja mogę opowiadać? Nie ukrywam, że jedną z takich osób była mi bardzo bliska postać, czyli konkretnie mój tata, który urodził się tutaj w Nowym Mieście Lubawskim w szpitalu, ale jednak całe życie spędził w Iławie. Pracował tutaj w iławskim zakładzie i nie ukrywam, że kiedy zaproponowałam mu taki udział w tym projekcie, pierwsze co usłyszałam, że a nie, dzieciaku, ale co ja będę tam opowiadał? Wtedy ruszyłam z pytaniami: tata, a pamiętasz, jak pracowałeś w parku miejskim? Były wykopaliska, znaleźliście czaszki. No okej, faktycznie, zaczął mi opowiadać. Pamiętasz, jak tworzyliście żagle na Starówce? No faktycznie. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nieinteresujący, to jestem przekonana, że nasza historia jest bardzo interesująca. Chcemy poznać, do jakiej szkoły Państwo chodzili. Może pamiętacie jakichś nauczycieli, którzy zapadli w pamięć, bo to czasami jest tak, że ci nauczyciele nas wspierali, a może nauczyciele byli srodzy. Może pamiętacie Państwo, jak się spędzało czas jeszcze kilka lat temu w Iławie. Może to były potańcówki, może kawiarnia Marago. Więc myślę, że tych wspomnień jest mnóstwo. Nie stawiamy sobie konkretnie wymagań, że to muszą być obecni mieszkańcy Iławy, bo być może jest tak, że ktoś mieszkał w Iławie przez ileś lat, potem się wyprowadził. Jeśli wróci do Iławy i będzie chciał opowiedzieć chociażby o tym fragmencie swojego życia związanym z tym miastem, jak najbardziej wysłuchamy Państwa, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, jak teraz widzicie z perspektywy dorosłego Iławę. Gdzieś tam założeniem archiwum historii mówionej jest często kryterium wiekowe, czyli te 70 lat, no, głównie seniorzy, tak? Natomiast w moim działaniu na pewno będą osoby 50+, bo ja myślę, że te ostatnie lata, gdzie Iława naprawdę mocno zmieniała się, możemy już opowiedzieć naprawdę kawał historii tego miasta.
1: Na pewno tak będzie. Mamy też przecież zapisy, które są w bibliotece związane z ważnymi uroczystościami. To są z reguły zapisy dźwiękowe i pewnie też relacje fotograficzne. No właśnie chciałem zapytać, co z kroniką, bo ona pewnie będzie idealnie mogła się wkomponować w ten projekt.
3: Iławska Kronika Cyfrowa jest jak najbardziej prowadzona przez panią Justynę Jaskulską. Tam możecie znaleźć Państwo najróżniejsze zdjęcia, najróżniejsze skany kronik, ponieważ pozyskiwała m.in. kroniki IZNS-ów, nauczycieli, więc to jest bogata baza. Natomiast jak najbardziej zachęcamy Państwa do kontynuowania tego. Zdjęcia, dokumenty, dyplomy, zarówno podczas nagrywania wideo, jak i w postaci skanu, my chętnie przyjmiemy, bo niekoniecznie musicie Państwo nam zostawiać to na zawsze, bo to jest jednak Państwa pamiątka. Natomiast my po zeskanowaniu oddajemy w Państwu w nienaruszonym stanie.
1: Tak też trzeba zakładać i tak też jest to praktykowane. Naprawdę to bogaty zbiór. Można zobaczyć niesamowite ujęcia. Natomiast na koniec chciałem Cię zapytać o Twoją twórczość. Ta książka, o której już tyle mówiliśmy. Księgarnia Błękitna Ważka. Teraz wiem, że będziesz ją promować też, cały czas ją promujesz, ale no właśnie, chciałem zapytać, jak to wygląda teraz, gdzie oczywiście jest trudno czytelnika i w ogóle trudno, bo na takie spotkania też przychodzi mało ludzi, no a jednak wiem, że Twoje spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.
3: Pojawiłam się 10 lat temu na rynku wydawniczym, więc już kawał czasu. Stąd myślę, że już mam też grono pewnych czytelników, którzy mnie znają. Nie ukrywam, że tak naprawdę na jesieni, tuż po wakacjach, ruszam z takim konkretnym tournée, który obejmuje między innymi Gdańsk, Toruń, Olsztyn. Spotkam się z Państwem, ale powiem szczerze, że najbardziej czekam na spotkania, które są w takich mniejszych miejscowościach, ponieważ te społeczności są takie naprawdę przyjazne, naprawdę takie zżyte z sobą i te spotkania autorskie zamieniają się w taką niemal biesiadę sąsiedzką i naprawdę wtedy możemy się poczuć tak klimatycznie i są fajne wspomnienia. Ja całkiem niedawno byłam na spotkaniu w Biskupcu. Są tam panie czytelniczki, które pamiętały, jak przyjechałam na jedno z pierwszych spotkań jeszcze z wózkiem, z moim dzieckiem, które było w wózeczku, miał 3 miesiące. Dziś to już chłopak, który ma za chwilę 9 lat, więc oprócz spotkania autorskiego miałyśmy jeszcze taki wieczór wspomnień.
1: To bardzo ciekawe i zresztą jakby spojrzeć na to, co się już działo, jeśli chodzi o Twoje publikacje, książki, to rzeczywiście tych miejsc w ogóle było wiele i były niesamowite, nawet tutaj blisko nas, bo Lidzbark, w którym powstała też książka, może nie w samym mieście, ale o tym mieście. Natomiast Twoje liczne doświadczenia i realizacje takich projektów, no i też udział w wielu wydarzeniach związanych z książką, bardzo mocno pewnie też pomaga w Twojej obecnej pracy, bo wiem, że tych kontaktów przez to macie bardzo dużo i też jeździsz ciągle na szkolenia, ciągle powiedzmy znajdujesz się w tym centrum bibliotekarstwa.
3: Zgadza się. Ja zanim przyszłam do pracy do biblioteki, ukończyłam studia podyplomowe z tego zakresu, więc miałam już jakąś tam podstawę, natomiast nieustannie staram się doskonalić, ale z racji tego, że wiem, jak wygląda spotkanie autorskie z drugiej strony, czyli po stronie autora, gdzie często jest stres, gdzie często trzeba gdzieś daleko dojechać, bardzo często słyszę od autorów, którzy przyjeżdżają tutaj do biblioteki Iława i czują się tacy zaopiekowani, gdzie ja często odwożę ich na dworzec, albo dzwonię, czy już pan dojechał, jak się pani czuje, czy mogę w czymś pomóc, może musimy gdzieś tutaj znaleźć jakiś nocleg, więc też pośredniczę w tym. Po prostu chcę, żeby ktoś przyjeżdżając do Iławy wspominał tą bibliotekę Iława jak najlepiej, żeby czuł się ugoszczony po staropolsku.
4: I to jest taki klucz, który chyba powoduje też to, że zaczynają się też zmiany i to bardzo duże. Chciałem jeszcze zapytać o nadchodzące wydarzenia.
3: Tak naprawdę przyznam szczerze, że w naszej bibliotece zdarzają się i 2-3 wydarzenia tygodniowo, więc czasami przychodzi taki moment wręcz zmęczenia i wytchnienia i wyczekiwania na te wakacje. I 3 lipca, szanowni państwo, zaprosimy państwa do szkoły numer 1 na aule, ale tutaj będą obowiązywały bezpłatne wejściówki, ponieważ udało nam się zaprosić dr Agnieszkę Kozak. Ci z państwa, którzy słuchają jej podcastów na YouTubie albo czytają serię książek Uwięzieni w słowach rodziców, Uwięzieni w głowie, na pewno wiedzą, o kim mówię.
4: Już teraz gorąco państwa zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, a dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Anna Walińska, kierownik działu regionalnego Biblioteki Iława. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
4: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to Zielona Klasa w Szkółce Leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej, tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat, zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę, częściowo idziemy asfaltem, potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak. I zaczynają się naprawdę doskonałe miejsca dla wędkarzy. Można tam w

0: Teraz historia lubawskiego browarnictwa i edukacyjna wycieczka z mieszkańcami. To okazja, aby poznać dawne zwyczaje i ciekawe miejsca ukryte dziś wśród współczesnych konstrukcji. O budynku przy ulicy Browarowej mówi Marcin Deka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Lubawie.
1: W 1890 roku już mamy w Lubawie dwa browary. Wiemy, że był na pewno browar w tym miejscu, w którym się znajdujemy, należący do pana Hermana Bolta i browar znajdujący się przy ulicy Kopernika 4. Te dwa browary łącznie produkowały 280 tysięcy litrów piwa rocznie. Było to 60 tysięcy litrów piwa bawarskiego i 220 tysięcy litrów piwa ciemnego. Kim był Hermann Bolt, właściciel ówczesny tego browaru? Niewiele o nim wiadomo, ale wiadomo, że był społecznikiem. Był na przykład w zarządzie miasta Lubawy ówczesnego. Był także aktywnym działaczem Związku Kształcenia Rzemieślników, gdzie w zarządzie tego związku od koła w Lubawie sprawował funkcję skarbnika. Był on wyznania ewangelickiego, więc nie wiemy, czy doczekał 1920 roku i wyprowadził się jak większość Niemców do Niemiec, czy też zmarł wcześniej i został pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim w Lubawie. Wiemy natomiast na pewno, że w 1918 roku już nie był właścicielem tego browaru, bo w tym roku ten browar został sprzedany przez spółkę Bartnikowski & Eschholz elbląskim browarom, które wtedy nazywało się Browar Angielski Zdrój. Ta firma była na tyle dużą firmą, na tyle znanym browarem, że była oficjalnym dostawcą piwa na dwór ówczesnego cesarza niemieckiego Wilhelma. Skupowała wiele browarów. Kupiła browary w Kwidzyniu, w Malborku, w Gdańsku. Niestety nie zdecydowała się na zainwestowanie w browar lubawski. Zaraz po jego zakupie zlikwidowała ten browar, który tu funkcjonował. Więc jakby sama produkcja i historia browarnictwa w tym miejscu, w tym momencie się skończyła. Ale nie skończyła się historia tego miejsca. Wiemy, że na terenie dawnego browaru, w dwudziestoleciu międzywojennym, był budynek mieszkalny, gdzie mieszkali ludzie. Potem po wybudowaniu przetwórni te miejsce było wykorzystywane jako szatnie dla pracowników. No i wiemy, że w okresie II wojny światowej tym miejscem zainteresowali się Niemcy. Z rozebranej lubawskiej cegielni wykorzystali cegły na rozbudowę budynków na terenie dawnego browaru i utworzyli tu fabrykę Prekonwer. To była fabryka, która robiła wstępne przetwory spożywcze, takie jak zupy w puszkach, mięso w puszkach, konserwy, które były potem wysyłane na front. Ta fabryka, budowana rękami lubawskich pracowników, którymi Niemcy zapłacili kartkami żywnościowymi, wcale nie gotówką, funkcjonowała tutaj do 1944 roku, a pracowali między innymi polska młodzież przetrzymywana tutaj w niedalekim obozie karnym dla młodocianych, który tu funkcjonował w Lubawie. Pod koniec 1944 roku Niemcy wywieźli cenne maszyny i urządzenia w głąb Niemiec. Ten teren opustoszał, fabryka zaprzestała swojej działalności. Ale jak tylko Polska, Lubawa odzyskała niepodległość, zaczęto się interesować tym terenem i już w 1946 roku została tu uruchomiona przetwórnia owocowa warzywna, którą dobrze Państwo pamiętacie, bo funkcjonowała tutaj do niedawna i wielu mieszkańców Lubawy na pewno ją kojarzy.
0: Historyczna wyprawa przenosi się do niewielkiego miejsca, gdzie wiele lat temu znajdował się drugi lubawski browar.
1: Proszę Państwa, znajdujemy się teraz na tle adresu Kopernika 4. Tu znajdował się drugi z lubawskich browarów. W 1890 roku właścicielem tego browaru był Rudolf Brac. Nic więcej niestety o tym browarze nie wiemy. To, co słyszeliśmy przy browarze poprzednim, było tu produkowane piwo tak zwane bawarskie i piwo ciemne. Ten browar z kolei przetrwał okres odzyskiwania przez Lubawę niepodległości, funkcjonował także w okresie II Rzeczpospolitej. Nie znamy niestety dokładnie daty, do kiedy funkcjonował. Natomiast pewne jest, wiemy, że w czwartym kwartale 1934 roku właścicielem tej całej nieruchomości stał się nasz lubawski Bank Ludowy. Bank Ludowy, który miał w tamtym okresie siedzibę tutaj, w tym miejscu, gdzie stoimy, po tej stronie rzeczki. No jak gdyby, można powiedzieć, że z okien gabinetu dyrektora banku było widać doskonale tę nieruchomość. Czy bank został właścicielem tego browaru w wyniku długów, na przykład przejął go za długi, czy w jakikolwiek sposób, nie wiemy. Wiemy na pewno, że w czwartym kwartale 1934 roku ta nieruchomość staje się własnością Banku Ludowego.

0: I tak się dobrze składa, proszę Państwa, że kiedy w styczniu 1945 roku do Lubawy wkraczają wojska Armii Czerwonej i palą całą Lubawę, palą także Bank Ludowy, ten piękny budynek, który tu stał w tym miejscu, ta nieruchomość staje się siedzibą Banku Ludowego. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, już latem 1945 roku, tutaj bank funkcjonuje. Funkcjonuje w budynku, który stoi przy ulicy, przy ulicy Kopernika 4. Natomiast w podwórzu tego banku, gdzie znajduje się budynek, budynek dwukondygnacyjny, więc mniej więcej wyglądający to tak, jak ten tutaj istniejący obok. W tym budynku funkcjonuje rozlewnia piwa i wytwórnia wód gazowanych prowadzona przez panią Jagielską. Rozlewnia i wytwórnia wód funkcjonuje do 1949 roku, a 1 grudnia 1949 roku tą przetwórnię przejmują lubawskie PSS. Wiemy, że w 1958 roku ten budynek już jest pusty, niszczeje, nie jest w ogóle wykorzystywany. Bank ostatecznie sprzedaje całą tą nieruchomość w 1968 roku, przenosi się do nowego budynku na Warszawską 20, a w akcie notarialnym sobie zapewnia prawo rozbiórki dawnego browaru i wykorzystania cegieł na swoje potrzeby. Więc można domniemywać, że w 1969 roku ten budynek został ostatecznie rozebrany i tu jakby zakończyła się ostatecznie historia lubawskiego browarnictwa.
1: Marcin Deka opowiadał również o produkcji i zawiłej technologii wytwarzania. A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia mówimy o historii Lubawy i miejscach już dziś dawno zapomnianych. Wracamy do przedwojennych browarów i cenionych produktów, które tam ważono.
0: Co wiemy o lubawskim piwie? No na pewno tutaj trzeba przywołać datę 13 lipca 1538 roku, kiedy to pierwszy raz na piśmie pojawia się wzmianka o lubawskim piwie, gdzie ksiądz miejscowy lubawski wysyła beczkę lubawskiego piwa marcowego do biskupa warmińskiego, czyli do Fromborga. To jest pierwsza wzmianka, że na pewno wiemy, że lubawskie piwo było produkowane. I ta też ważna data jest data 30 lipca 1599 roku, kiedy biskup chełmiński Piotr Tylicki nadaje mieszczanom lubawskim przywilej dotyczący karcz. Teraz proszę Państwa, mieszczanie mają prawo ważyć piwo. Co się jeszcze potwierdziło nawet w XIX wieku, gdzie pamiętamy w zapiskach kronikarskim jest, że jeszcze około 120 mieszczan cały czas miały ten dawny przywileje, choć wtedy już z niego nie korzystali. Mieszczanie lubawscy mogą ważyć piwo, ale słup, czyli ziarno, jęczmień do tego piwa mogą pozyskiwać tylko z dwóch młynów biskupich, które są przy Lubawie. Młyn Fabian i młyn Achacy znajdujący się na Sandeli. Karczmy na terenie całej własności tu biskupiej klucza lubawskiego, karczmy mają obowiązek zaopatrywać się w piwo tylko u mieszczan lubawskich. Czyli mieszczanie mają przywilej na ważenie piwa, mają wskazane miejsce, skąd kupować ziarno, ale mają jednocześnie zapewniony zbyt dla swoich produktów. To ładnie się w gospodarce kręci, że to jest ładnie poukładane. Piwo to jest produkowane, wiemy z kolejnych wizytacji zamku, które były sporządzane najczęściej po śmierci każdego biskupa, że browary tu funkcjonowały. No. My tutaj wykorzystaliśmy do przygotowania wycieczki wizytację z 2 lat i pozwolę sobie teraz cytować fragmenty właśnie takich wizytacji. Pierwszą chciałbym przedstawić wizytację wykonaną w 1646 roku. Wizytator wjeżdża od strony Pijewa na przegródek, dzisiejszą ulicą Jagiellońską i tam na tym przegródku zostaje. Mielców. Mielców, proszę Państwa, to jest dawna nazwa słodowni, tam gdzie właśnie zalewano zboże wodą i powstawał słód. Mielców. W nim izba do rozszerzania słodów i koryto do moczenia słodów. Na górze schowalnia do schodów. Studnia przy Mielcuchu, nad nią żuraw okowany i kubeł bez okon. Na zamku prowadź. Do niego drzwi, zawiasy, panew o 10 beczkach, kadzi wielkich 3, katka pomniejsza, korytko, nalewek 4, niechów do słodów 5, kokoszki mielowy, trynitrażów 2. Trynitraże, proszę Państwa, czyli lejki. I teraz, proszę Państwa, tak, oczywiście mieszczanie ważą to piwo, mogą je sprzedawać. Oczywiście biskup chce akcyzę. Dobrze znany nam do dzisiejszych czasów podatek. I w tych dokumentach czytamy. Akcyzę z miasta odrobienia piwa od każdego waru będą po groszy 15. A akcyzę od karczmarzu jako którego roku łącznie się biskup spodziewał 9 zł rocznej akcji. I te właśnie młyny, o których Państwu mówiłem, młyny przy mieście Lubawa, Fabian i Jachaci, mieszczanie lubawscy nie powinni mleć słodów jeno w tych dwóch młynach. Czyli przypominam, że jest 1646 rok i teraz mamy kolejną wizytację z 1759 roku, czyli po 113 latach. I czego wtedy się dowiadujemy? Otóż Mielców, czyli słodownia, jak i browar są już na przywrótku, na dzisiejszym placu zamkowym. Budynek zbudowany z mur pruski, długości łokci 45, szerokości łokci 15,5. Proszę Państwa, w ówczesnym czasie łokieć chełmiński to było 57,62 cm. Więc sobie wyobraźmy, że ten browar to był budynek o wymiarach 26 metrów na 9 metrów, czyli o powierzchni jakieś 230 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Oprócz tego, przy tym browarze znajduje się ozdownia. Ozdownia to jest, proszę Państwa, suszarnia do słodu. I z kolei ten budynek z tej wizytacji wynika długa na łokci 14, szeroka na łokci 15,5. Czyli przeliczając, ta słodownia mogła mieć 8 na 9 metrów, czyli jakieś 72 metry kwadratowe powierzchni. I ta ozdownia, czyli suszarnia słodu, o kominie wielkim, murowanym, nad dach wyprowadzonym. Oczywiście mieszkanie dla mielcarza, izby kolejny mielcarza, który się zajmował tym, studnia za browarem w fosie. Szachulec, dobra, żuraw z drągiem na obu końcach okowanym, zwrotnym żelazem, kubeł dębowy z obręczami żelaznymi i pałąkiem. Czyli trzeba rozumieć, że jeżeli był browar gdzieś tutaj, na przygródku, z tej strony, w fosie tutaj między browarem a zamkiem była studnia i z tej studni czerpał browar wody. Sprzęt browarniczy w tym momencie był na folwarku Fijewie, niedalekim folwarku Fijewie, który dzisiaj byśmy znaleźli mniej więcej na zakończeniu ulicy Pawiej. Co tam w tym browarze? Co z tego wyposażenia można było wyczytać? Kocioł o 6 beczkach reparowany jeden. Kocioł o 1,5 beczki naprawiany. Kadzie duże 2. Drybus nowy 1. Drybus, czyli naczynie do prania, byśmy powiedzieli w dawnej Polsce, czy jak można powiedzieć, no po prostu gdzieś te naczynia browarnicze były po prostu myte. Drybus nowy 1, drybus stary 1, kosz stary 1, konwie 2, kubeł u studni 1, rynnów 2, koryto murowane do sztuk zalewania 1. I jeszcze, proszę Państwa, powinności mielcarza, tego słodownika, który przygotował słód, jako najbardziej, no, najważniejsza funkcja w całym procesie produkcji piwa, przygotowanie słodu. Oczywiście on musiał tam płacić różne opłaty, to nie będziemy to wnikać, za co musiał płacić, ale jako pracownik musiał wypełniać wynagrodzenia, między innymi otrzymywał siana, kur 2 na krowę mając, czyli mógł sobie krowę trzymać. Za to beczki swymi obręczami podbijać i na nie, aby nie gniły, dozór mieć. Kotłów ochraniać, aby się nie paliły i nie rujnowały doglądać. Statki browarne konserwować i aby nie gniły przestrzegać. Wiernym i trzeźwym zawsze być. Schadzek żadnych w browarze nie mniewać. Słody dobrze wyrabiać. Wary piwa z korców 30 jęczmienia w beczkach 21 robić. Drewochrania, czyli zabezpieczać dostawy drewna, żeby zawsze było do palenia w tych wszystkich piecach, kotłach, które podgrzewały to wszystko. Proszę Państwa, więc jak słyszeliśmy z tego pierwszego wzmianki o lubawskim piwie, wysyłane piwo marcowe. Lubawa słynęła z piwa marcowego. W ogóle nasze ziemie tutaj północnej Polski, czy w Lubawach, my tu mamy twardą wodę, więc tego można wyrabiać tylko właśnie takie piwa jak między innymi piwa marcowe. A skąd nazwa piwa marcowe? W tamtych czasach piwo ważyło się tylko od października właśnie do marca. To było spowodowane tym, że w procesie produkcji piwa ważne jest schładzanie, czy to ugotowanego słodu, czy potem wyważonej brzeczki. To są bardzo ważne procesy, gdzie trzeba schładzać ten przygotowany towar.
1: Mówił Marcin Teka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Lubawie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli

0: Pecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: O reklamie. Meloradio Iława na 9.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka,
0: już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: typem takim. Nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał.
2: Właśnie. Ja nagrywam.

0: To jest Melo Radio.
1: Ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?